0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk w kolejnej odsłonie audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Chciałbym, żebyśmy nieco więcej uwagi poświęcili właśnie Maryi, która no, nie bez przyczyny nosi tytuł Matki Kościoła, Królowej Aniołów, wiele, wiele innych zresztą tytułów również. Ale z postacią Maryi wiążą się także objawienia. Cały cykl tak zwanych objawień maryjnych, a w maju przypada również rocznica pierwszych objawień fatimskich. Cóż to są objawienia fatimskie, tajemnice fatimskie? Mnóstwo różnych nieporozumień wokół tego tematu w ciągu ostatniego stulecia narosło, bez mała już stulecia. Chciałbym, żebyśmy się chwilę nad tym tematem zatrzymali, chwilę o tym porozmawiali. I w związku z tym zaprosiłem do naszej audycji księdza doktora Franciszka Gomułczaka ze Zgromadzenia Księży Palotynów. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz Franciszek jest wykładowcą w seminarium w Ołtarzewie, prawda? Seminarium właśnie palotyńskim. No i tak, stajemy przed tematem objawienia w Fatimie. Ja myślę, że dla bardzo wielu ludzi to jest jeden znak zapytania, jedna wielka zagadka. Już sama nazwa budzi pewien niepokój. Fatima. Kto czytał Sienkiewicza w pustyni i w puszczy, no to może kojarzyć tą nazwę z jakimś odległym krajem bliskowschodnim, z jakimiś klimatami arabskimi. Proszę księdza, gdzie to w ogóle jest, ta dziwna nazwa Fatima?
2: Fatima to niewielka miejscowość, około 100 kilometrów na północ od Lizbony w Portugalii. Fatima jest powiedzmy takim miejscem umownym, bo same objawienia miały miejsce maryjne w Dolinie Covadaíra, niedaleko Fatimy, tam gdzie dzieci, którym objawiła się Matka Boża, pasały swoje owieczki i gdzie się bawiły zazwyczaj.
1: Czyli to jest no, drugi kraniec, ewidentnie kraniec Europy, bo tak. Dalej już jest Ocean Atlantycki. Nazwa, która nie ma nic wspólnego z krajami arabskimi, ze światem arabskim, tylko przypadkowa zbieżność brzmienia.
2: Może o tyle, że kiedyś Półwysep Iberyjski był we władaniu arabskim i jakieś tam naleciałości właśnie tego typu mogły pozostać. Fatima to przecież córka Mahometa.
1: Tak, czyli być może w tej nazwie jest jakiś rdzeń arabski, ale w całej historii objawień ten wątek w ogóle się nie pojawia. Nie o to chodzi, nie o jakieś koincydencje ze światem arabskim, mahometańskim. Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Przypomnijmy, 13 dzień maja to jest pierwsze objawienie. Co tam się te bez mała 100 lat temu wydarzyło?
2: 13 dzień maja to pierwsze objawienie Matki Bożej, ale warto pamiętać, że było poprzedzone jeszcze czymś innym, mianowicie objawieniami anioła, który przychodził do dzieci. Opowiadała o tym siostra Łucja, która zmarła parę tygodni przed śmiercią świętego Jana Pawła II. Więc ona sama nawet nie potrafiła dokładnie powiedzieć, w jakim miesiącu te objawienia anioła miały miejsce. W każdym razie pierwsze to była jesień 1915 roku. To było jedno pierwsze objawienie, a następne w 1916. Prawdopodobnie na wiosnę również, ale ona w końcu pozostawiła taką ramę czasową, że między majem a październikiem, więc dosyć taką obszerną strefę czasową nam pozostawia.
1: I to są objawienia cały czas jeszcze dotyczące tego posłańca, anioła, który poprzedza niejako te właściwe objawienia maryjne. Czy dzieci, bo tutaj ksiądz wspomniał o siostrze Łucji, wiemy, że było jeszcze dwoje dzieci.
2: Franciszek i Jacynta.
1: Czy te objawienia anielskie przytrafiały się całej trójce, czy to tylko siostra Łucja?
2: Cała trójka widziała anioła, raz przedstawił się jako anioł pokoju, prosił o modlitwę, o pokój, pozostawił piękną modlitwę uwielbienia Trójcy Świętej, której nauczył dzieci. przebłagania za grzechy tych, którzy za grzechy nie przepraszają, modlitwy za tych, którzy się nie modlą, nie miłują Boga. Później przedstawił się też jako anioł Portugalii, z czego można by wnioskować, że każdy kraj również posiada swego anioła stróża. I ostatni raz, jak stwierdzały dzieci, anioł przyszedł z komunią świętą do nich. To jest też no, tajemnica, trudno to w jakikolwiek sposób wyjaśnić, zrozumieć. Nawet można żartobliwie powiedzieć, że anioł naruszył prawo kanoniczne, bo najmłodsze dzieci jeszcze nie powinny przystępować do komunii świętej. Ale faktem stało się, że dzieci otrzymały komunię świętą i prosił bardzo o modlitwę właśnie w intencji świata, o przebłaganie Boga, o wynagradzanie Bogu także za wszystkie grzechy, jakie dzieją się na świecie. I to było takie preludium. I zasadnicza sprawa, która się rozpoczęła, to jest właśnie 13 maja 1917 roku. Prawdopodobnie było to po godzinie 17. Bardzo pogodny dzień. Dzieci jak zwykle bawiły się. To wszystko wiemy z relacji Łucji. I w pewnym momencie, mimo że świeciło słońce, 17 po południu, to jeszcze taka pora dosyć wczesna, świeciło słońce, a jednak zostało przebite blaskiem błyskawicy. Błysk, za chwilę grzmot. Dzieci przestraszyły się bardzo. Później zjawisko się powtórzyło i w pewnym momencie zauważyły niewielki obłok nad dębem. To był taki dąbek w zasadzie wielkości 1 metra rosnący tam. Tylko chmura. Obłok, który w pewnym momencie jakby się rozchylił i dzieci zobaczyły, jak same mówiły, piękną panią. I pierwsze słowa, które usłyszały od tej pięknej pani, to było: nie bójcie się. Jak później od Jana Pawła II też pierwsze słowa zasadniczo tego typu: nie bójcie się, jestem Matką Bożą Różańcową. To było jej ważne takie, powiedzmy, samookreślenie. O ile w Lourdes do Bernadety powie: jestem niepokalane poczęcie, tutaj mówi o sobie: jestem Matką Bożą Różańcową. Przyszłam was prosić, abyście codziennie odmawiali różaniec intencji grzeszników. Zawsze używała Maria określenia biedni grzesznicy. Módlcie się za biednych grzeszników. Pokutujcie. I to było jej pierwsze wezwanie. Później powiedziała im, że jeszcze powie im więcej kolejnych objawieniach. No i tak pierwsze objawienie się zakończyło. Później były one co miesiąc też, każdego 13, z wyjątkiem sierpnia, ponieważ w sierpniu dzieci zostały aresztowane i nie mogły być na miejscu objawień. Dopiero objawiła im się Matka Boża 19 sierpnia. Ale cały czas wieść o tym rozchodziła się. No, trzeba pamiętać, że Portugalia, to jest też ważne, była wtedy pod rządami sił masońskich. Rządziła masoneria. Sytuacja kościoła nie była godną pozazdroszczenia. Trwały szykany, prześladowania dosyć ostre, łącznie z wydaleniem patriarchy Lizbony ze stolicy biskupiej. Więc tym bardziej te objawienia były takim jakimś pokrzyżowaniem całych planów tamtejszych lokalnych władz, chociaż same objawienia odnoszą się zasadniczo do całego świata.
1: Ale ten wątek Portugalii, jako kraju Portugalii, pojawia się w tych objawieniach wcześniejszych, anielskich. Tak. Chciałbym się na moment zatrzymać, bo to jest ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że objawienia maryjne trochę zakryły swoją wagą, swoim charakterem te objawienia wcześniejsze, anielskie, i ten przekaz, który anioł, który przedstawiał się jako anioł, tak, Portugalii, tak, miał do przekazania dzieciom. Ja chciałbym, żebyśmy tu także słuchacze zwrócili uwagę na pewną koincydencję. Trwa wojna, pierwsza wojna światowa, bardzo krwawa wojna, w której Portugalia przyjmuje udział. Tam był wysłany bodajże 40-tysięczny korpus portugalski na front zachodni. Oni ponieśli, Portugalczycy, ogromne straty w czasie tej wojny. I tutaj anioł przedstawia się jako anioł pokoju i prosi dzieci, czy przekazuje im prośbę o modlitwę, tak, za pokój w dużej mierze.
2: O pokój, no i przede wszystkim taką modlitwę wynagradzającą Bogu za grzechy innych, tych, którzy Boga za grzechy nie przepraszają, a raczej te grzechy mnożą. Ale też odnosił się do Portugalii, między innymi powiedział, że to jest też tajemnicze słowa, że w Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary.
1: Jak to rozumieć?
2: Trudno to zrozumieć, może tak, że w innych krajach nie będzie. Zresztą może mamy dzisiaj troszkę odniesienia do tych słów w postaci tego, co się dzieje wokół nas. Widzimy, że są kraje, których teologowie, nie tylko zresztą teologowie, wielu hierarchów, mniej lub bardziej, a jednak kwestionuje niektóre prawdy wiary, niektóre zasady moralne. To jest też rzeczywistość współczesnego Kościoła.
1: No ale czy na tym tle Kościół portugalski i teologia portugalska wypada lepiej?
2: Trudno powiedzieć, bo osobiście nie znam teologii portugalskiej, ale też nie słychać z Portugalii jakichś takich, powiedzmy, głosów tego typu wrzenia, jakie miało miejsce w Niemczech, czy w Szwajcarii.
1: Holandii.
2: Nie mówiąc o Holandii.
1: No tam chyba największy ferment, jeśli chodzi o teologię. Wróćmy do naszego głównego tematu, czyli owych objawień, bo ksiądz powiedział, że sława tych objawień zaczęła się bardzo szybko rozszerzać wokół tej miejscowości, dotarła do samej Fatimy i dalej. Znowu wróciłbym na moment do samego anioła i pierwszych tych objawień jeszcze anielskich. Czy to było tak, że dzieci od razu zaczęły rozmawiać o tych objawieniach już anielskich, zaczęły się dzielić tą wiedzą?
2: No jak to dzieci, oczywiście. Ale było to tak incydentalne, po prostu z czasem jakby uleciało z ich pamięci, uwagi. Dzieci różne rzeczy opowiadają, zwłaszcza jak widziały anioła, no to na pewno go widziały, więc wtedy dorośli pokiwają głową i mogą spytać, jaki ten anioł był. I tyle. Natomiast jeśli idzie o objawienia Matki Bożej, to już sytuacja była poważniejsza. Dzieci opowiedziały rodzicom. Oczywiście mamy były, powiedzmy, zafrapowane. Tato Łucji trochę się oburzył tą fantazją dziewczynki, ale generalnie jakoś tam, powiedzmy, tych dzieci nie szykanowano. One z całym przekonaniem mówiły o tym, że pani prosiła, żeby odmawiać różaniec, no nic takiego specjalnego, więc dzieci ten różaniec odmawiały codziennie. Ale później z ciekawości oczywiście 13 czerwca i 13 lipca ludzie przychodzili, no bo dzieci pewne siebie, pewne swego szły na miejsce objawień i rzeczywiście padały na kolana w pewnym momencie. To było też ciekawe, że nikt poza nimi niczego nie widział, ale było widać, że na kogoś patrzą, to widać, jak się ktoś na coś patrzy, prawdaż? I rozmawiają, było widać poruszanie ustami, tak jakby były w zupełnie innym wymiarze.
1: Nie słychać ich było.
2: Nie słychać. No i podawały coraz bardziej zdumiewające czy niepokojące wieści. Maryja mówi do nich, że ta wojna już zbliża się do końca, ale jeżeli ludzie się nie nawrócą, wkrótce za pontyfikatu następnego papieża wybuchnie kolejna wojna, jeszcze straszniejsza, a znakiem tego będzie znak dany na niebie, będzie to znak, że wojna jest nieuchronna.
1: Przypomnijmy, to jest rok
2: 1917,
1: czyli już rzeczywiście pierwsza wojna światowa bliżej końca niż tak. początku, ale jak twierdzi wielu historyków, pierwsza wojna niczego nie załatwiła, szykowała się od razu, od zakończenia pierwszej wojny światowej, politycznie szykowała się już druga wojna.
2: Z wątpienia. Także przed tym przestrzega Maryja, że zacznie się kolejna wojna, ale też ciekawe, 13 maja jest pół roku przed wybuchem rewolucji bolszewickiej w Rosji. Maryja prosi o poświęcenie Rosji i świata jej niepokalanemu sercu. Jeżeli się to nie dokona, przestrzega, wówczas z Rosji wyjdą błędy, które rozprzestrzenią się na cały świat. Będzie wiele nieszczęść, zginie wiele narodów, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Więc powiedzmy, było to jakby jakieś ostrzeżenie przed tym, co zaczęło się pół roku później. No może ktoś powiedzieć, co to takie oddanie niepokalanemu sercu Maryi jakiegoś kraju. Więc nieraz ludzie pytają, jak coś rozumieć, to często odpowiadam, że Pan Bóg wcale od nas nie oczekuje, byśmy wszystko rozumieli, tylko żebyśmy Mu zaufali, zawierzyli. Jeżeli rzeczywiście ten akt miałby czemuś pomóc, bo pamiętajmy, że w sferze ducha, tej niematerialnej, tak nazwijmy ogólnie, toczy się cały czas niewyobrażalny bój, tam wojna światowa trwa nieustannie. Michał i jego aniołowie, jak mówi Apokalipsa, ten bój toczą i być może te akty, oczywiście one nie mogą być puste, bo za nimi ma iść nawrócenie nasze, zwrócenie się ku Bogu, więc te akty czemuś tam pomagały. Jeżeli Maryja o to prosiła, trzeba było to zrobić, ale ciekawe, że długi czas niestety to pragnienie, czy żądanie, czy oczekiwanie Matki Bożej nie było spełnione. Aż praktycznie do niemal do naszych czasów.
1: Do rozmowy o objawieniach fatimskich wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy na moment zostawili same wydarzenia, które miały miejsce w roku 1917 w odległej Portugalii i chwilę zatrzymali się przy w ogóle objawieniach, przy tym jak Kościół, jak nauka Kościoła, jak teologia patrzy na samo objawienie. No, żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę rozmawiamy tutaj w dzisiejszym naszym spotkaniu. Ja, przygotowując się do audycji, trochę sobie poczytałem na temat samego pojęcia objawienia w religii, czy też w religiach, że nie jest to wyłącznie domena chrześcijańska, nie jest to nawet judeochrześcijańska domena, że w ogóle pojęcie objawień jest bardzo stare. Epifania, tak, grecka, że w dawnych czasach bogowie przychodzili do ludzi i właśnie objawiali się pod różnymi postaciami, coś im tam mówili, przekazywali. I teraz, jak Kościół postrzega kwestię w ogóle objawienia się? Tak naprawdę najważniejszym objawieniem jest Jezus Chrystus, prawda? To jest najważniejsze objawienie. Czy prawidłowo tutaj rozumuję?
2: Musimy pamiętać, że tamci bogowie byli nieprawdziwi, nierzeczywiści, ich objawienia, jakie by tam nie były, to sfera mitologii. Chrześcijaństwo od innych religii zasadniczo różni się tym, że to nie człowiek wychodzi, szuka Boga, tylko Bóg wychodzi ku człowiekowi, temu, powiedzmy jednak, poszukującemu czegoś. Ale przede wszystkim to, co wiemy o Bogu, jest darem Jego łaski właśnie, Jego objawienia dla nas. I to objawienie trwało poprzez Stare Przymierze i zakończyło się ostatecznie wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Taką epifanią Boga był Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Apostołowie posłani przez Niego, aby głosili to, co im pozostawił, umocnieni przez Ducha Świętego, pozostawili nam to, co nazywamy tradycją, z tradycją nie jako zwyczajem, tylko tradycją jako przekazem wiary, którą otrzymali i to, co spisali. Więc pismo i tradycja, przekaz pisany i mówiony, zakończył się wraz ze śmiercią świętego Jana Apostoła. I tu mamy Apokalipsę i jest na końcu Amen i rzeczywiście jest Amen. I objawienia, jeżeli są tak zwane prywatne, one niczego już nie dodają, już nic nowego się nie dowiadujemy. Są tylko uwrażliwieniem nas na pewne aspekty życia, rzeczywistości, wiary, naszych relacji z Bogiem, o których ludzie z różnych powodów zapomnieli. Chociażby prawda o Bożym miłosierdziu nie jest niczym nowym, bo wystarczy wziąć przypowieść o synu marnotrawnym. A poprzez siostrę Faustynę Pan Jezus raz jeszcze te sprawy przypomina. Tak samo tutaj w tych objawieniach trzeba pamiętać trzy najistotniejsze sprawy. To jest wezwanie do pokuty, więc też nic nowego. Prośba o odmawianie różańca, który już mieści się w ramach pobożności katolickiej. No i potem jeszcze o tym później może powiem, nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła Matka Boża. Zasadniczo te objawienia pozostają, powiedzmy tak, w gestii tego, który je otrzymał, tak długo, jak długo nie zostaną uznane przez Kościół. Objawienia prawdziwe czy rzekome trwają w Medjugorje na przykład do dzisiaj, ale nie są uznane, choćby z tego względu, że trwają. Trudno zweryfikować, jeśli trwają.
1: Na chwilę bym się zatrzymał przy tym określeniu, którego użył ksiądz, objawienia prywatne, żebyśmy rozwinęli, bo może nie dla wszystkich słuchaczy jest to jasne. Co to znaczy objawienia prywatne?
2: Objawienia prywatne to właśnie takie, które otrzymuje jakaś osoba czy grupa osób z tym poleceniem, aby je przekazała innym.
1: I wszelkie objawienia, które trwają teraz po śmierci świętego Jana, to jest koniec pierwszego wieku po Chrystusie, o ile dobrze pamiętam, po spisaniu księgi właśnie objawienia, bo przecież Apokalipsa, tutaj mała dygresja, ale warto chyba się zatrzymać, bo nam słowo Apokalipsa kojarzy się z katastrofą, całkowicie błędnie. To nie jest księga katastrofy, tylko
2: Apokalipsy.
1: Księga objawienia. I to nie było objawienie prywatne. To, co otrzymał Jan, to było objawienie no to powszechne, tak? Tak można powiedzieć.
2: Objawienie Boże skierowane jeszcze do apostołów.
1: Ale na tym się już wszelkie tego rodzaju objawienia skończyły, czyli wszystko, co później mamy, czy to archanioł Michał przychodzi we Włoszech, czy właśnie Maryja objawia się w różnych miejscach, w Meksyku mamy, tak?
2: Cokolwiek, to wszystko jest jedynie takim ukonkretnieniem, uszczegółowieniem pewnych aspektów wiary w odniesieniu do jakichś problemów rzeczywistości w danym czasie.
1: I to najczęściej dotyczy jednej osoby, dwóch, trzech, tak, jakiejś grupy osób i nazywamy to objawieniami prywatnymi. To jest oficjalna nazwa Kościoła. Ksiądz użył tutaj takiego określenia objawienia w Medjugorje prawdziwe bądź mniemane, że Kościół wciąż nie może się wypowiedzieć kategorycznie, bo one wciąż trwają. Czy to jest warunek przy wszystkich tego rodzaju objawieniach?
2: Oczywiście, dopiero gdy objawienie się zakończy, można je zweryfikować, przebadać tych, powiedzmy, wizjonerów, sprawdzić zgodność tego, co mówią z doktryną katolicką, z zasadami wiary, z Pismem Świętym i dopiero wtedy można, no oczywiście także badania typowo takie, powiedziałbym, świeckie, psychiatryczne również wchodzą w grę. Siostra Faustyna przecież była poddawana takim badaniom przed wojną i dopiero wtedy, gdy już sprawa jest zakończona, można jakiś werdykt wydać. Natomiast dopóki trwają, ciągle coś innego, coś nowego może się zdarzyć i może się okazać, że to jednak fantazja albo obok prawdziwego objawienia jakiś tam dodatek fantazji ludzi, którzy je mają bądź rzekomo mają. Więc tutaj jest taka ta ostrożność. No więc chciałbym to dopowiedzieć, że sprawa przybiera nieco inny obrót, jeżeli Kościół te objawienia uzna za wiarygodne, prawdziwe i one wtedy nabierają nieco innego charakteru. Już nie mogę powiedzieć, to nie było, nie wiem, czy to było i to nie było do mnie, to mnie nie obchodzi. Jeżeli objawienia fatimskie zostały uznane, to w jakiś sposób już winniśmy się czuć powołani, tak powiem, powołani do tego, by odpowiedzieć na te prośby Maryi. Więc pokutę, nawrócenie, różaniec, nabożeństwo pierwszych sobót jako środki ratowania świata. Maryja cały czas przestrzega w Fatimie i ostrzega, że przyjdzie wiele nieszczęść, nie jako jakaś kara, często to, co dzieje się na świecie, nazywamy karą Bożą, a przecież wojny, obozy, o które się Pana Boga nieraz oskarża, czy wszelakie różne nieszczęścia powodowane przez nas, to skutek tego, że nie słuchamy Pana Boga, tak najogólniej mówiąc. I można powiedzieć, że paradoksalnie wszechmocny Bóg jest bezradny wobec naszej wolności. Wyczyniamy, co chcemy, chociaż ostrzega. Można powiedzieć, że przyjdzie kryska na matyska, trzeba będzie za wszystko zapłacić. Więc wolność musi kojarzyć się nam i być złączona z odpowiedzialnością.
1: Z konsekwencją, tak. No to niestety jest chyba w ogóle taka choroba naszych czasów. Wychowywanie kolejnych pokoleń w świadomości, że wolność jest wartością samą w sobie i jest bezgraniczna i nie ma żadnej ceny. A przecież
2: wtedy,
1: ceną wolności jest konsekwencja.
2: Wtedy wolność przeradza się w swawolę. To często Jan Paweł także do nas mówił w Polsce. Mamy być, wychowywać się w wolności do czegoś, a nie w wolności od. Więc zdobywanie coraz większych sprawności, tych moralnych, wtedy człowiek czuje się wolny. Jeżeli pije na przykład, do pewnego momentu jest wolny, ale potem przestaje.
1: Staje się bardzo niewolny. Tak, niestety to jest doskonały, choć brutalny przykład.
2: W tym kontekście no, warto, myślę, powiedzieć, bo żebym nie zapomniał, komuś może na tym zależeć, żebym zapomniał, ale w lipcu to może zafrapować, przerazić. Czasami ludzie machają ręką albo wzruszają ramionami. Często tak dzisiaj bywa na świecie. W lipcu, w czasie kolejnego objawienia, dzieci miały wizję piekła. To jest bardzo istotna sprawa na dzisiejsze także czasy. Można powiedzieć, że Maryja jakby odsłoniła im na kilka sekund rąbek tej rzeczywistości, którą nazywamy piekłem. Jest tam bardzo szczegółowy opis. Lucja to powtarzała często, więc to morze jakiegoś ognia, nie ognia, w którym te dusze potępione, które powtórzmy, same się potępiły, bo to wybór człowieka. Bóg nikogo nie wpycha na siłę w tę rzeczywistość, która nie do niego należy i która nie od niego pochodzi. Więc ogromne, przeraźliwe wizje tych duchów piekielnych, szatanów, demonów i te bezwładne ludzkie istoty rzucane jak iskry, jak rozżarzone iskry, niby przezroczyste, jednak widzialne, morze ognia, cierpienia, bólu. Trudno to sobie wyobrazić. Ludzie pytają, to Bóg może być tak okrutny? Odpowiadam wtedy, no nie może być tak okrutny. Gdyby chciał być okrutny, to by nie było krzyża. A jak mimo krzyża ktoś jednak jedzie po tej ślizgawce, nie tam, gdzie trzeba, płacimy cenę za swoją wolność i Bóg, można też powiedzieć tak, płaci cenę pewną za danie nam wolności, bo powiedzmy tragedia jednego, drugiego człowieka potępionego to jest też tragedia Boga. To nie jest tak, że chciałeś, to masz. To jest ból. Zresztą u siostry Faustyny często Pan Jezus skarży się, mówi o tym bólu, jaki przeżywa wskutek tego, że ludzie skazują się na potępienie. Więc ta wizja trwała krótko, ale jak powiadała Łucja, dzieci były tak przerażone, że długo nie mogły dojść do siebie. No tu tak, prawda, można powiedzieć dzisiaj,
1: Niezgodnie z pedagogiką
2: psycholog
1: współczesną.
2: Powiedziałby, że Matka Boża stresuje dzieci, właśnie, straszy. Właśnie. Nie tylko dzieci straszy, nas jakby straszy. Może to nie tyle strach, co właśnie ukazanie pewnej realności, która jawi się przed nami jako jedna z możliwości naszego wyboru. Można tylko ubolewać i ubolewa Maryja i ubolewał Jezus u siostry Faustyny, że ludzie sobie z tego nic nie robią praktycznie. Pamiętamy, gdy Paweł VI w 72 roku na Piotra i Pawła w swoim kazaniu powiedział o szatanie jako głównym sprawcy zła i o tym, że może on działać poprzez struktury także społeczne, międzynarodowe różne, spotkał się z olbrzymią falą krytyki także w świecie katolickim. Więc rzeczywiście może, jak ktoś powiada, największym zwycięstwem diabła dzisiaj jest to, że ludzie przestali w niego wierzyć. A to jest sytuacja dla niego wygodna, ponieważ on lubi działać jak komandos, cichociemny. O.
1: To, co ksiądz teraz mówi w kontekście właśnie objawienia dotyczącego piekła, no to jest bardzo charakterystyczne dla drugiej połowy XX wieku. I jak ksiądz opowiadał o tym objawieniu, które miało miejsce w lipcu, tak, to 13 dzień lipca 1917 roku, od razu zacząłem kojarzyć to z wydarzeniami, które miały miejsce już po II wojnie światowej właśnie w teologii katolickiej, na obrzeżach kościoła, ale często w katedrach teologicznych. Coraz częściej zaczęła się pojawiać ta nauka, że no piekła to może nie ma, a nawet jak jest, to jest puste. No, muszę powiedzieć tu i księdzu, i państwu słuchaczom, że kilka lat temu brałem udział w rekolekcjach, gdzie ksiądz rekolekcjonista, profesor, bardzo inteligentny, wprost mówił, że piekło być może jest, ale najprawdopodobniej jest puste, bo Bóg jest tak miłosierny, że przecież nie potępiłby. No, poczułem się dziwnie w kościele katolickim, na rekolekcjach zresztą. I być może to, że właśnie i w objawieniach fatimskich, i w objawieniu, które otrzymała Faustyna, święta Faustyna, ten wątek się pojawia i jest taki bardzo mocno zaakcentowany.
2: Faustyna też miała wizję piekła, ona jest szczegółowo opisana przez nią w dzienniczku.
1: Nie ma żartów.
2: Nie ma żartów. O odniesieniu tego miłosierdzia też opowiada, że w jednej z wizji dane jej było takie światło, że każda dusza w momencie śmierci otrzymuje jeszcze od Boga ten promień łaski, ten moment, który może zdecydować, choćby najtwardszy grzesznik. Jednak, powiada, były dusze, które i z tego daru łaski nie skorzystały. Może tak człowiek skamienieć w sobie, tak się utwardzić na Boga, że jest niezdolny już do jakiegokolwiek odruchu miłości, choćby najmniejszego impulsu.
1: Podobno wszyscy, my wszyscy ludzie, no, mamy zwyczaj przyzwyczajać się do pewnych działań, do pewnych odruchów, także do pewnych słów. No, a ktoś mądrze kiedyś powiedział, czymże jest grzech. Jest to powiedzenie Bogu nie. Tak, tak najprościej. No jeżeli przez większą część życia na wyciągniętą rękę od Boga, na jakieś Jego słowo, chcesz być ze mną, odpowiadamy nie, nie. Nie, tak? Czyli grzeszymy. No to w tym ostatnim przebłysku, o którym ksiądz powiedział, w tym ostatnim promieniu, możemy siłą właśnie przyzwyczajenia też powiedzieć nie.
2: Przyzwyczajenia, ale też jakiegoś takiego swoistego samozaparcia, już tego utwierdzenia się w złu, w tej swojej pysze. Przecież pycha zgubiła aniołów, którzy stali się szatanami. Oni mogli być szczęśliwi, wolni, a jednak
1: powiedzieli nie. Powiedzieli nie i w tym swoim nie trwają przez całe eony.
2: Niektórzy teologowie, że to ze względu na stworzenie człowieka, że nie podobała się im ta chwała, ta miłość, którą Bóg obdarzył swoje stworzenie.
1: Materialne stworzenie. Oni tu duchy czyste, a tu proszę, człowiek z materii utworzony.
2: Dywagacje, aczkolwiek powiedzmy ta nienawiść to jest taki motor całego działania szatana. On nie może żyć bez nienawiści. Mówią niektórzy, że i szatan będzie zbawiony. Nienawiść nie da się zbawić i nie da się jej zbawić, jeśli ona sama nie zechce przemienić się, a przemienić się z nienawiści w miłość, no to już jest sztuka.
1: Dla nas ludzi na szczęście ta droga nie jest zamknięta. Zmiany, przemiany, oczywiście, o czym warto pamiętać, nie dokonujemy tego własnymi siłami. Własnymi siłami nie za wiele możemy uczynić. Niemniej tutaj rozmawiając o objawieniach, rozmawiając o Fatimie, warto, żebyśmy ten przekaz, o którym ksiądz powiedział, ten z lipca, mieli na uwadze, że to jest pewna prawda i nie na zasadzie straszenia, ja tutaj nie bez przyczyny powiedziałem, bezstresowe wychowanie, to jest w całkowitej niezgodzie ze współczesnymi trendami pedagogicznymi, ale nie da się wychować ludzi w całkowitym przeświadczeniu, że nie ponoszę żadnych konsekwencji za własne czyny, to jest jakieś kalectwo w takim
2: to
1: układzie.
2: To jest kalectwo i jest to jakoś szarmowane przez pewne środowiska, może przez ludzi, którzy dzieci nie mają, ja tak nieraz myślę, bo przecież rodzic, który ma jedno dziecko, dwójkę czy piątkę, to przecież wie, że pewne sytuacje wymagają takich, a nie innych zachowań, decyzji. Młody człowiek, jaki by nie był, musi się nauczyć, że w życiu za swoje decyzje ponosi się konsekwencje. Już tu w życiu nawet. Natomiast nigdzie nie będzie traktowany bezstresowo. Jak wyjdzie z domu, ze szkoły, pójdzie na studia, koniec wychowania bezstresowego. Będą konsekwencje takie czy inne, a już w pracy to na pewno w życiu.
1: Proszę Państwa, do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.

0: da znak, który będzie widoczny dla innych ludzi, tak żeby wszyscy mogli się przekonać, że dzieci mówiły prawdę. Oczywiście tego typu informacja spowodowała, że 13 października zgromadziło się w Dolinie Covadairia i okolice około 70 tysięcy ludzi. W tym, co ważne, także wysłannicy prasy z Lizbony, także prasy tej laickiej, masońskiej, nie tylko. Ważne jest, że Maryja zapowiedziała znak na słońcu. Tymczasem 13 października od samego rana lał deszcz. Taka typowa górska pogoda. Ciężko wiszące nisko chmury, siąpiący deszcz, błoto, utrudzenie. No i oczywiście zwątpienie, jak tu dojrzeć cud na słońcu. Dzieci przyszły o swojej porze, zaczęły się modlić i w pewnym momencie, no nie w pewnym momencie, bo w południe, chmury, tak mówiąc najprościej, rozstąpiły się, deszcz przestał padać i ukazało się słońce, ale słońce, no w opinii tych, którzy widzieli, a są też fotografie ludzi patrzących w kierunku tego słońca, widzieli wierzący i niewierzący, więc tutaj nie ma już możliwości powiedzenia, że to jakaś zbiorowa halucynacja, że jakaś tam sprawa niedopowiedziana. Mianowicie słonko wyglądało, miało taką poświatę srebrzystą. Świeciło jasnym światłem, ale to światło nie raziło oczu. I w pewnym momencie zaczęło wirować wokół własnej osi, przy tym rozsyłając tak dookoła, nie wiem jak to powiedzieć,
1: no, kręgi?
0: Takie, nie tyle kręgi, tak wyrzucając
1: jakby iskry,
0: siebie snopy, właśnie takie smugi różnokolorowych barw wszelakich. Taki wieniec po prostu jakby wstążek kolorowych zrobił się wokół tego słońca, które zaczęło wirować wokół własnej osi i bardzo szybko zbliżać się, wręcz pędzić w kierunku Ziemi. Wywołało to też ogólne przerażenie, ale słońce w pewnym momencie zatrzymało się, wróciło na swoje miejsce. Całe zjawisko trwało około 10 minut. Potem jeszcze dzieci dopowiedziały, że po tym zjawisku ukazała się im jeszcze święta rodzina, Józef, Maryja i z dziecięciem, to też ważne, odniesienie do rodzin oraz Matka Boża jako Maryja z Karmelu, ze szkaplerzem. Też pewne wskazania jakby dla nas. I w tym momencie też z nieba zaczęły lecieć jakieś płatki róży, nie róży, trudno powiedzieć, które w zetknięciu z ziemią znikały. Najciekawsze tak dla wszystkich było jednak to, że w tym momencie tego znaku na słońcu wszystkie ubrania, jakie ludzie mieli na sobie, te przemocone i błoto, wszystko wyschło. Nie pozostało ani śladu po tej ulewie, po tym deszczu. No i cóż można powiedzieć, widzieli znak wierzący i niewierzący, pisały gazety, skończyły się na chwilę jakieś tam drwiny, szyderstwa. Świat zobaczył i co z tego wynikło? Można powiedzieć krótko, nic nie wynikło.
1: Ale na chwilę się przy tym cudownym wydarzeniu zatrzymajmy, bo to już jest coś niesamowitego. Zupełnie inna, no, ciężar gatunkowy, inna jakość. O ile wcześniejsze objawienia, no to coś się dzieje z trójką dzieci. I tutaj, no, można zawsze starać się znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenia, no właśnie, jakaś psychoza, niedożywienie, tysiące rzeczy. Dotyczy to trójki ludzi. Natomiast tu ksiądz mówił, że to ten cud słońca na niebie oglądało już więcej osób. Czy mamy jakieś dane szacunkowe, ile osób naraz wtedy mogło tam widzieć?
0: No mówiłem, około 70 tysięcy.
1: To jest ogromna liczba, prawda?
0: Ogromna liczba. Poza tym było widziane zjawisko także w niektórych miejscach w promieniu do 10 kilometrów. Więc trudno tu mówić o jakiejś psychozie zbiorowej, halucynacji. Zresztą nikt tak nie twierdził. Gazety pisały, że było takie zjawisko. I tyle, no ale...
1: No właśnie, czy istniały jakieś próby wyjaśnienia tego zjawiska?

0: zjawiska jakimiś prawami fizycznymi z naszego świata. Przedziwny, nie wiem, układ frontów powietrznych, ciśnieniowych, który wywołał takie jakieś złudzenie optyczne. Czy w ten sposób próbowano to wyjaśnić?
1: Osobiście nie znam tego typu wyjaśnień, natomiast dlaczego takie zjawisko, choćby i naturalne, powstało akurat w tym miejscu i w tym czasie zapowiedzianym przez dzieci miesiąc wcześniej. To jest istotne, natomiast wszystko inne może być dywagacjami. Zresztą zawsze tak jest, jak ktoś próbuje znaleźć wytłumaczenie czegoś, to przyjmie każdy absurd, byle tylko uniknąć jasnego stwierdzenia tego, co rzeczywiście tam się stało.
0: Czyli to jest taki mocny sygnał na jesieni do roku 1917 i ten cykl objawień związanych z trójką dzieci się w tym momencie zamyka, ale cała historia Fatimy trwa dalej. Tutaj ważna rzecz, żebyśmy wspomnieli o sobotach, prawda? Soboty są w całym kontekście Fatimy bardzo istotne. Dlaczego?
1: Soboty są istotne dlatego, że no, trzeba powiedzieć, że wkrótce po objawieniach, zgodnie z zapowiedzią Marii, Franciszek i Hiacynta, dwoje najmłodszych z wizjonerów, odeszli. Zostali wzięci do nieba, jak mówi Maria, zmarli po prostu. Natomiast Łucja pozostała. Łucja słyszała tę zapowiedź Matki Bożej, która mówi do Hiacynty i Franciszka, że wkrótce zabiorę was do siebie. Łucja mówi, a ja zostanę tutaj, a wtedy słyszy od Maryi, ja będę zawsze z tobą. Otóż objawienia fatimskie nie skończyły się w październiku 1917 roku. Łucja jeszcze kilkakrotnie doświadczała obecności Matki Bożej, miała też różne wizje mistyczne, ale najważniejsze z tych objawień, zresztą zapowiedzianych, Matka Boża powiedziała jej w Fatimie, że jeszcze przyjdzie do niej i powie jej, co jeszcze należy czynić. No i dowiedziała się tego wszystkiego już w Pontevedra, w klasztorze, gdzie się znalazła. W czasie objawienia Maria poprosiła o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako środek dla ratowania dusz zagrożonych potępieniem. Najpierw tego, kto to nabożeństwo odprawi, a później także tych, za których, czy w intencji, których to jest nabożeństwo wynagradzające. Bardzo proste. Też można się dziwić, że takie proste środki na pozór wystarczają. To jest mianowicie w pierwszą sobotę miesiąca, przez pięć pierwszych sobot miesiąca należy przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. Czasem się tak zdarza, że pierwsza sobota wypada zaraz po pierwszym piątku, więc wtedy spowiedź pierwszopiątkowa może wystarczyć. Później komunia święta, odmówienie różańca, jednej części różańca i poświęcenie 15 minut na rozważanie którejś z tajemnic różańcowych. To jest takie 15-minutowe towarzyszenie Matce Bożej. Ale cały czas podjęcie tego z tą intencją wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. I to przy spowiedzi też warto powiedzieć kapłanowi, że jest to spowiedź intencji pierwszosobotniej wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. Więc na pozór jest to niewiele, takie rozważanie, 15 minut każdy potrafi sobie zrobić albo gdzieś znaleźć. Są materiały, które można przeczytać, przemyśleć. To jest takie towarzyszenie Maryi w tym jej towarzyszeniu Chrystusowi w całym dziele zbawczym. I można powiedzieć, że tak niewiele, no ale już ktoś się pospowiada, już jest nawrócony, prawda? Przyjmuje komunię świętą wynagradzającą za siebie, za kogoś, jest z Maryją. To otwiera jakieś tam, powiedzmy, te zawory niebieskie, które dają nam, czy zsyłają, czy obdarowują nas łaskami, których nie czujemy, nie widzimy, ale one są. Więc w intencji swojej kogoś tam to jest zasadnicza treść tego, co zostało po Fatimie. Modlitwa, owszem, nawrócenie, pokuta, różaniec, ale w jakiej formie? Właśnie w takiej. I to nam Łucja zostawiła. Ważne są te wszystkie obchody każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października, różańce, procesje. Wszystko, co pomaga człowiekowi jakoś się podnieść, jest istotne, ale całą zasadniczą treścią, która pozostała dla nas, jest to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Powtórzę, spowiedź Komunia Święta, część różańca i 15 minut rozważania jednej z tajemnic różańca albo całego odmówionego różańca w intencji wynagradzającej. To zostało dla nas, tak jak inna sprawa dla papieży, pozostała sprawa ofiarowania Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
0: Ponieważ nasza audycja z przyczyn, no właśnie, od nas nie do końca zależnych, do końca zmierza, bo czas biegnie w nieubłaganie, a nie zdołaliśmy jeszcze o wielu sprawach z Fatimą związanych powiedzieć, ja miałbym na zakończenie prośbę tej naszej audycji, prośbę tylko do księdza, czy mógłby ksiądz naszym słuchaczom poradzić jakieś strony internetowe, jakieś publikacje, gdzie mogliby już we własnym zakresie znaleźć informacje, które rozszerzą ich wiedzę. Natomiast ufam, że księdza zaproszę na kolejną audycję i rozszerzymy pewną wiedzę.
1: Więc oczywiście jeszcze nie powiedzieliśmy wszystkiego właśnie poświęceniu Rosji i świata, także o naszym sanktuarium fatimskim w Zakopanem, które jest też wotum za ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II, ale dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ trwa teraz Wielka Nowenna, 9-letnia przed stuleciem objawień, pozostawię takie namiary, z których można skorzystać w internecie, czy nawet telefonicznie można otrzymać wiele materiałów z naszego sekretariatu fatimskiego z Zakopanego. Więc pocztą mailową to jest fatima@smbf.pl albo jest całe www.sekretariatfatimski.pl.
0: Najprostsze kody informacyjne sekretariatfatimski.pl.
1: I podać jeszcze mogę nawet numer telefonu, ponieważ tam cały czas w sekretariacie ktoś pracuje. Gdyby ktoś chciał otrzymać jakieś materiały też, to jest telefon kierunkowy 18 20 66 420, kierunkowy 18 20 66 420 i fatima@smbf.pl.
0: To jest na Krzeptówki do Zakopanego.
1: Tak, a nawet wystarczy nieraz sekretariat fatimski Krzeptówki i na pewno się tam ukaże.
0: Ja ufam, że o Krzeptówkach porozmawiamy sobie w kolejnej audycji, na którą mam nadzieję zaprosić księdza. Natomiast teraz czas nam już się kończy. Przypominam, moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji był ksiądz dr Franciszek Gomułczak, któremu serdecznie za dzisiejszą wizytę dziękuję.
1: Również dziękuję, szczęść Boże.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: czas.
1: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
2: Rozpoczynamy drogowskazy. To jest nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj spróbuję wraz z wami zgłębić temat zakresu prawa. Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyłam, bo też nie do końca mam rację. Nie będziemy zagłębiali się przesadnie w zapisy prawa. Będziemy rozmawiać o ludziach, wobec których te przepisy niedawno zostały uszczelnione. Polskie prawo zaczęło chronić sygnalistów. Mówię niedawno, a to jest historia tak naprawdę ze stycznia 2025 roku, kiedy przepisy chroniące sygnalistów w Polsce zaczęły w pełni obowiązywać. Z czym ten sygnalista się kojarzy? Ja przyznaję, że mnie w ostatnim czasie kojarzy się przede wszystkim z medialnymi doniesieniami. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę tych spraw roztrząsać, ale podejrzewam, że wielu i wiele z was, słuchając wiadomości, chociażby w naszym radiu, usłyszało, że do jakiegoś finału sprawy doprowadziło właśnie zgłoszenie sygnalisty, albo sygnalista został potraktowany wbrew przepisom ustawy, o której przed momentem powiedziałam. Ja także te wiadomości słyszałam, no i przyznam szczerze, że zaczęłam się zastanawiać, kim są sygnaliści, jak oni są w tych swoich firmach usankcjonowani, to jest jedno, ale co ciekawe, to to, jak oni na funkcjonowanie firmy swoich współpracowników mogą wpływać, mam nadzieję, w jaki sposób mogą ich chronić i poprawiać jakość ich miejsca pracy. Czy tak jest zawsze? Czy my tych sygnalistów potrzebujemy i czy my ich odwagę, bo chyba mogę mówić tutaj o odwadze, pewnej odwadze cywilnej, szanujemy. Między innymi o to będę pytała gościa dzisiejszego spotkania, czyli pana Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Witam w drogowskazach.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Wiem, że temat jest dla pana z punktu zawodowego bardzo ważny, że zgłębia go pan i się nim zajmuje. Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, że zupełnie naturalnym pytaniem, które nam otworzy, mam nadzieję, cały worek z kolejnymi wątkami, jest to, kim jest sygnalista.
3: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie na początek. Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy tutaj o tym, zwłaszcza w takim radio, że jest to debata ekspercka, bo takich było dużo.
2: Ale starałam się przygotować.
3: Bardzo się cieszę. Ja się tym tematem rzeczywiście zajmuję już długo, bo chyba od 2018 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Unia Europejska szykuje nam takie przepisy, że ma się pojawić dyrektywa, to jest dyrektywa, która ostatecznie weszła chyba w 2019 roku, została przyjęta, o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. I od tego czasu patrzyłem na cały proces legislacyjny w Polsce, jak my się przygotowywaliśmy do wdrożenia tych przepisów, bo dyrektywa to nie jest tak jak rozporządzenie, że wchodzi tego samego dnia, kiedy zostaje ogłoszone. To są jakieś takie wytyczne dla państw unijnych, które mają stworzyć wspólne ramy takich przepisów. Więc od tego 2019 roku Polska miała teoretycznie 2 lata na wdrożenie tych przepisów, czyli w 2021 roku nasza ustawa polska powinna się pojawić. No oczywiście to, jak sama pani powiedziała, się nie udało. Ostatecznie ta ustawa została przyjęta w 2024 roku, zaczęła obowiązywać od września, a niektóre jej zapisy, tak jak pani powiedziała, na początku stycznia 2025. Ale to pokazuje, jak długo nam zajęło rozmyślanie o tych przepisach. To, że to był tak długi okres, to też nie znaczy, że to się udało, że to było gruntownie przemyślane. Raczej ten projekt był spychany przez kolejne rządy, kolejne ministerstwa, bo one też się zmieniały, które się tym zajmowały. Duże były problemy, żeby w ogóle to weszło w życie. Ostatecznie to się udało, ale też muszę powiedzieć, że zacząłem od tego, że cieszę się, że o tym rozmawiamy. Bo wtedy, kiedy ta ustawa wchodziła i przez ten cały okres od przyjęcia dyrektywy, tej rozmowy w ogóle nie było. Nie było debaty na ten temat. Państwo nie postarało się o żadną kampanię informacyjną dotyczącą tego tematu. A jak zaraz powiemy, kwestia sygnalistów, ochrony sygnalistów dotyczy praktycznie całego rynku pracy.
2: Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi, że zwrócił pan uwagę, że takiej kampanii nie było. Ja oczywiście biorę taką poprawkę, że być może ona do mnie nie dotarła, ale prawda jest taka, że niedawno przed naszym spotkaniem zrobiłam sobie taki całkiem solidny research i nie znalazłam takich informacji rzeczywiście. Wydaje mi się, że taki obszar kampanii, edukacji, informowanie przy tym temacie tak sobie wygląda, również dlatego poczułam się uprawniona, żeby tak bardzo wprost na dzień dobry pana zapytać, kim jest sygnalista, bo my mówimy o ustawie, która tych sygnalistów chroni. Swoją drogą pan już już zwrócił uwagę, jak ważny jest konkretny język, bo ja powiedziałam, że ustawa zaczęła w pełni obowiązywać od stycznia 25 roku. Pan powiedział, że od września 24 w jakimś obszarze, w jakiejś części ona już obowiązywała. My mówimy o ochronie sygnalistów, ale żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna ona jest, chyba trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, kim jest sygnalista i czym się zajmuje. To znaczy, czy każdy z nas w naszym miejscu pracy może być sygnalistą?
3: Dokładnie tak. To jest najprostsza definicja sygnalisty. Każda osoba fizyczna może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Musi być tak zwany kontekst związany z pracą, czyli po prostu każdy, kto wykonuje jakąś pracę, nieważne dla kogo, może takim sygnalistą być i może liczyć na ochronę zapewnioną przez państwo. Kulturowo i oczywiście dużo wcześniej, zanim pojawiły się te przepisy, to nie jest żadna nowa konstrukcja sygnalista. Z angielskiego whistleblower. Mamy to od dawna w świecie korporacyjnym, zarówno polskim i oczywiście międzynarodowym. Sygnaliści są od bardzo dawna, czyli to nie jest coś zupełnie nowego. Wszyscy państwo, którzy pracujecie w korporacjach dużych, międzynarodowych w Polsce, dokładnie wiecie od wielu lat, kto to jest sygnalista, że możecie zgłaszać pewne nieprawidłowości, naruszenia i są specjalne jednostki w firmie, które się zajmują wyjaśnianiem tych spraw, a wam przysługuje za to ochrona. Ale w Polsce dopiero dla wszystkich właśnie to jest ten wrzesień 2024, czyli każda osoba fizyczna, każdy pracownik, ale nie tylko pracownik, to jest też każda osoba świadcząca pracę, czyli jeżeli mamy pracodawcę, który ma osoby na umowę o pracę, ale ma też pracowników takich na kontraktach B2B, ma stażystów, praktykantów, to są wszystko osoby, które mogą zostać w organizacji sygnalistą. Mogą być co więcej kandydaci do pracy. Jeżeli już w trakcie tego procesu rekrutacyjnego zobaczą, będą świadkami jakichś nieprawidłowości, jakichś naruszeń prawa, to mogą być tak samo byli pracownicy. Czyli jak widać dotyczy wszystkich. To jest i sektor prywatny, i sektor publiczny. Czyli to nie ma znaczenia, czy to państwo nas zatrudnia, czy pracujemy w urzędzie, w administracji, czy pracujemy w prywatnej firmie. Więc jeżeli ten pracodawca taki zatrudnia powyżej 50 osób, to wtedy ma obowiązek wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych. I wszyscy państwo, którzy pracujecie w takich firmach, w których jest właśnie ponad 50, mówmy ogólnie pracowników, ale tak jak powiedziałem, chodzi o wszystkie osoby świadczące pracę, czyli nie tylko umowy o pracę. To powinniście państwo mieć dostęp do takiej procedury. Ona 2 lata temu pewnie została przyjęta. No i pytanie tylko, czy o niej rzeczywiście wiecie, czy została wam odpowiednio zakomunikowana i czy z niej korzystacie.
2: Cieszę się, że pan powiedział o tych 50 osobach, bo ja miałam w tyle głowy, że w mniejszych firmach, przedsiębiorstwach z takiej możliwości, z takiej ochrony przede wszystkim nie można korzystać, ale nie na tym chciałabym się skupić. Czy zatem pracownik firmy, która dostarcza do organizacji jakieś zaopatrzenie, wykonując swoją pracę regularnie widzi, że na przykład ta procedura, nie wiem, rozładowywania, wyładowywania nie odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, że pracownik tej firmy, który odbiera od niego ten towar, jest narażony na jakieś ryzyko. Czy to też może być zgłoszone? Bo to jest taki mój wstęp do pytania o to, co my możemy zgłaszać, bo wiem, że to też jest bardzo dokładnie opisane i bardzo zaskoczyło mnie, że niektóre problemy, które wydawałyby mi się oczywiste do zgłaszania przez sygnalistów, nie są tam wymienione.
3: Ci nasi kontrahenci, inni przedsiębiorcy, z którymi organizacja współpracuje, też mogą być sygnalistami. To ma dużo sensu, bo często takim zewnętrznym osobom jest dużo łatwiej dokonać takiego zgłoszenia. Właśnie dlatego, że nie boją się tych wszystkich konsekwencji, o których później pewnie jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Więc absolutnie takie osoby różnią. Więc jak widzimy, katalog tych osób, które tą sygnalistą mogą być, jest bardzo duży. Ale pani teraz też zapytała o to, co ten sygnalista może zgłaszać. No i tu jest właśnie klucz całego problemu albo niejasności i niezrozumienia dla tego, kim ten sygnalista oficjalny jest, bo on nieoficjalnie to jest ktoś, kto po prostu zgłasza wszelkie nieprawidłowości. Ale oficjalnie, jak już wejdziemy w tą ustawę, no to pewne warunki i pewne wymogi takie zgłoszenie musi spełniać.
2: Podając ten przykład wyładowywania towaru, pewnie zahaczyłam o jakieś BHP, no bo zakładam, że osoby, które podnoszą ciężary, czy rozpakowują materiały, są tym BHP jakoś zobowiązane. Nie wiem, czy BHP w to wchodzi, ale sądzę, że też myśląc o sygnalistach, często myślimy o osobach, które zwracają uwagę na to, na przykład w jaki sposób pracownicy są traktowani, czy tam nie ma jakichś naruszeń chociażby z zakresu mobbingu, a mobbing chyba sygnalistów nie dotyczy.
3: No nie, no właśnie, i zarówno i BHP, i tutaj zachowanie dotknęło.
2: Czyli dwa ślepe strzały.
3: Niestety jest pewien katalog naruszeń prawa wymienionych w ustawie, ich jest 17, które naruszenia w tych konkretnych dziedzinach prawa można zgłaszać. Niestety zarówno i mobbing, jak i przepisy dotyczące BHP, one nam bardziej chodzą w naruszenia z zakresu prawa pracy. A prawo pracy na ostatniej ścieżce, drodze do uchwalenia tej ustawy zostało z tego katalogu wyrzucone. Głównie za sprawą lobbingu pracodawców, którzy podnosili, że dokonywanie przez pracowników wszelkich zgłoszeń dotyczących prawa pracy i wynagrodzenia, i urlopy, i właśnie mobbing, i dyskryminacja, to zablokuje im całą działalność firmy, każdy będzie zgłaszał, zrobi się chaos i wszyscy będą tylko liczyli na tą ochronę, którą to zgłoszenie zapewnia, więc te przepisy na ostatniej drodze wypadły, co nie jest idealnym rozwiązaniem, bo jak zaraz Państwu powiem, jakie są kategorie tych naruszeń prawa, do których można zgłaszać, no to dla wielu z Państwa one będą abstrakcyjne. To, co dla większości z Państwa jest najważniejsze, to są właśnie te przepisy prawa pracy. Więc jeżeli dajemy zestaw przepisów i mówimy, zostań sygnalistą, ale tak naprawdę ja nie rozumiem, co mogę zgłosić, bo mnie to nie interesują te kategorie, co sprawia, że te przepisy są martwe. Aczkolwiek pamiętajmy, że w ustawie jest taka możliwość, że pracodawca sam dobrowolnie rozszerza sobie ten katalog. I on może rozszerzyć właśnie na przykład o przepisy prawa pracy, o swoje wewnętrzne regulacje, o swoje procedury. I wtedy rzeczywiście możemy dokonywać zgłoszeń i w tych zakresach. I bardzo dużo odpowiedzialnych, poważnych organizacji dokładnie tak to robi. Ale na początek, żeby zostać sygnalistą, trzeba spełnić pewne warunki. Już powiedziałem, że trzeba być osobą fizyczną, czyli to nie może takiego zgłoszenia dokonać po prostu firma. Trzeba zgłosić naruszenie prawa. Czyli nie każdą nieprawidłowość, tylko musi być to naruszenie prawa. Musi to prawo być obchodzone albo łamane. Po trzecie, trzeba to zrobić w dobrej wierze. Czyli mieć przynajmniej uzasadnione podejrzenie, że do tego naruszenia prawa dochodzi. Nie trzeba mieć dowodów całej listy od razu, żeby dokonać zgłoszenia, ale trzeba przynajmniej mieć jakieś uzasadnione podejrzenie i podstawy do tego, żeby to twierdzić. Fałszywe zgłoszenia, czyli tak jak mam te uzasadnione podstawy, to nie będzie to fałszywe zgłoszenie, co zrobiłem, nawet jeżeli w toku postępowania później jakiegoś wyjaśniającego okaże się, że do tego naruszenia nie doszło, to nie jest moja wina, to jest okej, ale jeżeli bym świadomie złożył fałszywe zgłoszenie, no to już za to ustawa przewiduje nawet odpowiedzialność karną. Do tych rzeczy jestem osobą fizyczną, zgłaszam w kontekście informacji, których się dowiedziałem w kontekście swojej pracy, do tego zgłaszam naruszenie prawa. Ustawa podaje konkretne kategorie, w jakich można zgłaszać. No i to jest 17 różnych zakresów i tam są takie bardzo ogólne, uniwersalne, które zrozumiemy i każdy z nas rozumie, jak korupcja, jak zamówienia publiczne, jak bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ale są też takie bardziej egzotyczne. Na przykład ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe.
2: Wydaje się egzotyczne, z drugiej strony osoby, które pracują w tym sektorze, to jest chyba dla nich kluczowe.
3: Tak, absolutnie tak, ale też mamy bezpieczeństwo pasz. No, dla pani i dla mnie bezpieczeństwo pasz to nie jest kategoria, w której cokolwiek wiemy, nawet nie ciężko nam pewnie sobie wyobrazić, jakie to naruszenia mogłyby być. Zdrowie i dobrostan zwierząt też tylko do konkretnej kategorii pracowników dotyczy. Więc jeżeli sobie weźmiemy te wszystkie kategorie, no to widzimy, że one rzeczywiście są bardzo znaczące z punktu widzenia interesu publicznego. I po to jest ta ustawa tak naprawdę, bo ona w założeniu robi to, że państwo chce dać nam jakieś środki, pomóc nam w podjęciu decyzji o zgłaszaniu naruszeń, które są bardzo znaczące i szkodzące dla interesu publicznego. Ten cały wewnętrzne zgłoszenia, te, o których my teraz będziemy dzisiaj mówić w tych naszych organizacjach, w naszych pracach, są mniej ważne dla państwa. Ale te obowiązki przerzuciło państwo na pracodawców.
2: Mam nadzieję, że te wątki, które rozpoczęliśmy przed momentem, a tak naprawdę zaczął nasz dzisiejszy gość, będziemy rozwijać w toku rozmowy. Rozmawiam dzisiaj z Jakubem Niemoczyńskim, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Sygnaliści, to jest temat dzisiejszego spotkania. Sporo już padło technicznych informacji na temat tego, co oni mogą robić, kim są, w jaki sposób są chronieni. Za moment pewnie więcej porozmawiamy o tym, jak to wszystko działa w praktyce i z jakiego powodu. powodu, bo prawo prawem, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo istotny czynnik kulturowy, czyli to, jak my postrzegamy sygnalistów, czyli to, jak pracodawcy postrzegają sygnalistów, ale co równie ważne, jak my, czyli współpracownicy, otoczenie, społeczeństwo, na nich patrzymy. Zostańcie z nami, wydaje mi się, że kolejne równie ciekawe części tego spotkania są jeszcze przed nami i dlatego mam nadzieję, że słyszymy się za chwilę w drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Tak naprawdę ja mam przyjemność ją zacząć. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj goszczę Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Mówił do tej pory o sygnalistach. Skupialiśmy się na zapisach ustawy ich chroniącej, która od 1 stycznia 2025 roku w pełni już obowiązuje, ale zgodziliśmy się chyba, że przepisy prawa i to, w jaki sposób różne regulacje formalne ich i nas obowiązują, to jest jedno. A drugie to jest to, co wiąże się z podejmowaniem roli sygnalisty. Jakoś tak bardzo pokrzepiło mnie to, że również ustawa pisze o tym, że działania sygnalisty muszą być podejmowane w dobrej wierze, to znaczy z taką chyba jakąś nadzieją na zmianę, czy gotowością do tego, żeby przerwać jakiś łańcuch błędnych decyzji. Kiedy czytałam niedawno o sygnalistach, miałam wrażenie, że cały czas pokutuje takie poczucie, że ktoś, kto zwraca uwagę na nieprawidłowości w obszarze działania firmy, że dzisiejszy gość przed momentem omawiał szerzej, w jakich obszarach to może być zgłaszane, jest uznawany za donosiciela.
2: No tak.
1: Ja wiem, że to jest duże uogólnienie, że to na pewno nie każdy, nie wszyscy, no ale jesteśmy jakimś społeczeństwem, społeczeństwem polskim i wydaje mi się, że to wcale nie jest rzadkie, że później ten człowiek, przez którego coś tam się wydało, przez którego wyszła jakaś nieprawidłowość, do której ktoś dopuścił, no teraz trochę się od niego odsuwamy, bo to znaczy, że on tu chodzi, patrzy i kapuje.
2: No dobrze, dobrze, że pani zaczęła od tej dobrej wiary, bo dobra wiara też polega na tym, żeby mówić prawdę. I żeby tak samo przed się, tak, że mam dobre intencje, składając takie zgłoszenie, chcę coś rzeczywiście poprawić, naprawić, kogoś ochronić albo ochronić organizację, albo dba o interes publiczny po prostu. Więc no, dobra wiara jest tutaj najważniejsza. Jak podchodzimy do sygnalistów, no to państwo dobrze to wiecie, sami na pewno czujecie, aczkolwiek troszeczkę się zmienia. Podczas prac nad tą ustawą były w ogóle temat, jak te osoby zgłaszające naruszenia nazwać. No bo w Polsce nie jest to łatwe. Tak naprawdę chyba nie było i jest ciężko o pozytywne określenie takiej osoby. Wszystko, jak wiecie państwo, zaczyna się od języka. Jeżeli kogoś nazwiemy i to będzie pejoratywne określenie, no to już idzie za tym duży bagaż. A do tej pory myślano podczas tej ustawy, żeby znaleźć to pozytywne słowo, bo o negatywnych zaraz powiem, ale żeby znaleźć, to myślano o informator. Demaskator.
1: Ojej.
2: No i to teoretycznie miały być te pozytywne.
1: To strach pytać o te negatywne.
2: No za chwilę od negatywnych, no pani już się też cisną przecież na...
1: Ale one są tak potoczne, że aż trudno mi jest uwierzyć, że formalizując ten temat ktoś brał je pod uwagę.
2: No nie, aczkolwiek pokutują cały czas. Więc bardziej był ten informator, demaskator. W końcu dopracowaliśmy się terminu sygnalista, który jest w miarę neutralny, nowy i rzeczywiście jemu zaczynamy już przypisywać inne atrybuty niż te negatywne.
1: A propos tego sygnalisty, tak jak już kilkukrotnie mówiłam, starałam się przygotować do naszej rozmowy bardzo rzetelnie. W jeden z artykułów, no dosyć takim, uważam, że wiarygodnym portalu informacyjnym był, kim jest sygnalista, coś w tym stylu, i był zilustrowany grupą osób grających na instrumentach dętych. Ten sygnalista jest neutralnym określeniem, ale chyba nie powinien być rozumiany przesadnie dosłownie.
2: No nie, no że bardziej, że sygnalizuje coś. W ten sposób powinno być rozumiane. Amerykański, znaczy angielski termin to jest whistleblower. No dla nas nie do przetłumaczenia. No gwiżdżący gwizdek zupełnie nic nam nie mówi. Skojarzyć sobie można na przykład z sędzią na meczu piłkarskim, który gwiżdże, żeby przerwać jakąś niebezpieczną akcję, łamanie przepisów. No i tutaj trochę jest. Policjant na ulicach Nowego Jorku XIX-wiecznego gwizdał w gwizdek, żeby również zawiadomić o przestępstwie. No ale u nas to jakoś zupełnie nie pasuje. Ten sygnalista to bardziej dlatego, że właśnie sygnalizuje coś. No dobrze, ale przejdźmy sobie do tego, jak normalnie, potocznie do tej pory myśli się o sygnalistach, o osobach, które w ogóle cokolwiek zgłaszają, więc mamy masę pejoratywnych określeń, które z czegoś oczywiście wynikają. Mamy donosicieli, mamy kapusiów, mamy wtyki, krety, szpitle, szpiegów, masę różnych tego typu określeń i one wszystkie są pejoratywne. A z czego to się bierze? Proszę państwa, no u nas podejście do osób, które zgłaszają, ma jakąś taką genezę historyczną.
1: I to nieodległą.
2: nieodległą, ale i odległą, bo moglibyśmy zacząć pewnie, jeżeli sobie pomyślimy, że większość naszych przodków to byli jednak chłopi, no to przez bardzo dużą część naszej historii ci chłopi żyli pod batem pana. I wszelkie donoszenie panu, czegokolwiek, to było wbrew tej grupie. I w ogóle to dotyczy naszej historii z tego powodu, że bardzo duża część naszej historii to jest życie pod opresyjną władzą. Mieliśmy zabory, Rosjanie, Prusy, Austriacy. To była opresyjna władza, więc ci, którzy z nią współpracowali, to byli ci konfidenci, to byli ci kolaboranci. Później była wojna, no jeszcze bardziej. No już bardziej sobie wyobrazić i lepiej tego pokazać się nie można. A później był jeszcze PRL. I to samo. I to są wszystkie określenia, te, o których mówiliśmy, to są właśnie z tych epok. A do tego, jak spojrzymy, jak się mówi ten kret, ta wtyka, no to przecież to jest dużo jakichś jest takich określeń po prostu z gwary więziennej. To są wszystko bardzo negatywne, zrozumiałe, dlaczego tak jest. I tak jak mówię, tego pozytywnego terminu nie było. Ale teraz czasy się zmieniły. Żyjemy w zupełnie nowym, nowoczesnym społeczeństwie. Nie mamy już tej opresyjnej władzy. Każde zgłoszenie lub sygnał do władz to nie jest od razu karygodna rzecz. Wręcz przeciwnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy świadkiem pijanego kierowcy na przykład. Czy jeżeli ja zawiadomię policję, bo jestem świadkiem tego, że ktoś wsiada po pijaku do samochodu albo w ogóle zatrzymałem, to ja jestem donosicielem, ja jestem kapusiem? Nikt mnie chyba tak nie nazwa.
1: Zupełnie inna optyka, prawda? Sprawa dotyczy podobnej puli zachowań, ale o tych obywatelskich zatrzymaniach to się raczej pisze z podziwem, że to się dzieje.
2: Oczywiście, że
1: tak. I mówi oczywiście.
2: Oczywiście, że tak. A jeżeli państwo zgłosicie na policję to, że sąsiad bije notorycznie żonę, czy to jest karygodne zachowanie? Czy pomyślicie o sobie, jestem donosicielem, jestem kapusiem, albo ktoś tak o was powie? Wręcz przeciwnie. Jeżeli sąsiad zawiadomi policję o tym, że jak jesteście na wakacjach, ktoś okrada wam dom, czy powiecie, o dziękuję, no mój sąsiad to super kapuś? Nie. Będziecie mu wdzięczni i na pewno takiego słowa nie użyjecie. Dlatego trzeba pamiętać o tym i się zastanawiać, w jakiej sytuacji, jakiego słowa używamy. I dziennikarze często też powinni o tym pamiętać. Bo już nagłówki na przykład prasowe, które mówią, donos urzędnika spowodował wykrycie jakiejś afery. No i to jest fajne, czyli ten donos to było coś dobrego, no bo wykryliśmy aferę, wykryliśmy jakieś przestępstwo, więc on się dobrze zachował, więc to nie był donos.
1: To słowo donos wszystko psuje.
2: Słowo donos wszystko psuje, bo donosiciel, to umówmy się, i ten kapuś i tak dalej, to jest ktoś, kto dla własnego interesu bardzo często z jakichś takich słabych, złych, niskich pobudek albo z zemsty, albo z chęci skrzywdzenia kogoś robi taki donos. A sygnalista wręcz przeciwnie. Sygnalista to jest ktoś, kto w poczuciu odpowiedzialności, uczciwości, dbania o dobro interesu, czy to pracodawcy, czy w ogóle interesu publicznego, decyduje się na takie zgłoszenie. Często wymaga to bardzo dużej odwagi. Często wiąże się to z różnymi trudnościami i negatywnymi konsekwencjami dla niego. I ta ustawa, ta dyrektywa i te przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
1: Nie chodzi mi o to, żeby wkładać w kij mrowisko. Bardziej myślę cały czas o tym kontekście społecznym i kulturowym wokół sygnalistów. Pan przed momentem odczytywał część z tych 17 obszarów, w których sygnalista może zgłaszać nieprawidłowości i tam powiedział pan na przykład o jakości produkcji. No więc wyobrażam sobie sytuację, w której sygnalista zgłasza jakąś nieprawidłowość, która rzeczywiście występuje, być może wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem dla osób, które później będą korzystały.
2: Ma wprowadza tak. Niebezpieczny lek, tak. Obchodzi procedury, są tam jakieś poważne błędy, robi to wręcz specjalnie.
1: Tak.
2: I taka osoba decyduje się o tym powiedzieć i ma całą organizację tych swoich przełożonych przeciwko sobie na przykład.
1: To jest jedno. Rozumiem, że przed nimi może być chroniona zapisami tej ustawy. Natomiast myślę też o współpracownikach, którzy że na przykład z powodu wdrożenia zmian, które były już niezbędne po tym zgłoszeniu nieprawidłowości, mają dużo więcej roboty, mają dużo więcej pracy, nie wiem, ta praca jest bardziej czasochłonna, jest mniej zautomatyzowana i odbija się ta zmiana, która została wprowadzona na nich, więc wyobrażam sobie, że no, ten sygnalista na niego nie patrzy się z jakimś dużym entuzjazmem.
2: No nie, absolutnie sygnaliści są narażeni.
1: Stąd ta odwaga cywilna, tak mi się wydaje.
2: Absolutnie są narażeni na ostracyzm w miejscu pracy. Znaczy, oczywiście zależy od kultury, jaka obowiązuje w tej organizacji, bo są takie, w których pewnie nie. Wszystko zależy od sytuacji. To nie jest zero-jedynkowe. Nie da się nałożyć kalki na każde zgłoszenie. Zależy od kontekstu, od firmy, od osób, od sytuacji. Masę różnych rzeczy na to wpływa. Ale tak, no, to najczęściej dlatego nie podnosimy głosu, nie mówimy o czymś, co się dzieje, bo nie chcemy zostać wykluczeni przez grupę. Na to choćby najlepsza ustawa, choćby najlepszy pracodawca, no to też może nic nie poradzić, bo często te działania odwetowe, o których dzisiaj będziemy jeszcze pewnie mówić, które mogą być stosowane na sygnaliście po zgłoszeniu, to nie są właśnie dokonywane przez pracodawcę samego, czyli przez zarząd, przez HR, który zwalnia tą osobę na przykład, tak? Tylko przez tych współpracowników. I to może być mobbing, to może być dyskryminacja, to może być wykluczenie. Już nie mówię o aktach agresji i przemocy po prostu.
1: Mimo wszystko rozmawiamy o sygnalistach, to znaczy, że oni są, oni działają, oni jakąś tę odwagę, siłę w sobie znajdują. Pan mówił, że już od wielu lat tematem sygnalistów się zajmuje. Podejrzewam, że również z osobami, które się takich działań podejmowały, pan pracował albo przynajmniej rozmawiał. Skąd zatem bierze się ta motywacja, ta gotowość do tego, żeby mimo świadomości zagrożenia czy ryzyka, jakie może wystąpić, oni uznają, że warto?
2: Już powiedzmy tylko może o rzeczywiście o moim doświadczeniu ostatnim i o tym, co się dzieje w Polsce, bo przez te 2 lata od wejścia w życie ustawy tych zgłoszeń tak naprawdę dużo nie było. I to pokazują i statystyki, które gdzieś tam publikuje Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też moje doświadczenie takie współpracy z różnymi firmami, bo ja bardzo dużo tych systemów zgłoszeniowych w swoim czasie wdrażałem i doradzam firmom, jak powinny być te systemy zbudowane w firmie, jak tych sygnalistów chronić i tak dalej. Więc tych zgłoszeń nigdzie nie było tak naprawdę dużo. Nadal ludzie mają poważne obawy. Jeżeli już się zdarzają, to motywacje są bardzo różne. Oczywiście największą grupą i liczbą to będzie rzeczywiście takie myślenie prospołeczne. O tym, że jest to rzeczywiście sytuacja niebezpieczna. Ktoś musi coś z tym zrobić. Takie sumienie się budzi, zwłaszcza jeżeli sygnalista wierzy, że to bezpieczeństwo jakoś przez firmę zostanie mu zapewnione, to może się na to zdecydować. Jeżeli nie wierzy w to, no to mimo tego sumienia, mimo tego, że widzi, że jest nie tak, to tego nie zrobi. Są też inne motywacje. Mogą być bardziej osobiste. Powodem może być jakiś konflikt z innymi osobami, z przełożonym na przykład. Ale póki, jeżeli koniec końców rzeczywiście zgłaszam prawdę i prawdziwe naruszenia, do których doszło, to wszystko jest okej. To wtedy ta moja motywacja nie jest najważniejsza. Czasami to jest chronienie też innych osób. Oczywiście, tak jak powiedziałem, literalnie według ustawy mobbingu czy dyskryminacji nie zgłaszamy. Te naruszenia nie są w tym katalogu, o którym mówiliśmy. No ale wyobraźmy sobie, że taką firmę, w której takich zgłoszeń można dokonywać, albo pracodawca dodał do katalogu, no to często to jest po prostu myślenie o innej osobie, ochrona innej osoby. Ofiary mobbingu czy dyskryminacji, molestowania seksualnego bardzo rzadko same dokonują zgłoszeń na swoich oprawców. Ale jeżeli ja widzę tą sytuację z boku, a jeszcze pracodawca był tak miły, że dał mi możliwość zgłoszenia anonimowego, czyli ja nic nie ryzykuję, to dlaczego mam tego nie zrobić? Jeżeli widzę to, nie zgadzam się na to i jest mi z tym źle, a tak naprawdę konsekwencje są żadne. A jeżeli nie mam tych możliwości tego zgłoszenia, nie wierzę w tą ochronę, no to nie będę się angażował w tą sytuację. Bo za dużo jest dla mnie ryzyka. Tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Nie chcę właśnie wkładać kija w mrowisko. Nie chcę sobie psuć życia, czy zawodowego, czy w ogóle za chwilę będę musiał odchodzić z tej firmy, bo w tym wszystkim uczestniczyłem. Z motywacje najczęściej są dobre. Jeżeli to są złe, to nie mamy wtedy sygnalisty, tylko tak jak powiedzieliśmy, mamy donosiciela. Donosicielom ogólnie dziękujemy. Trzeba pamiętać, że złożenie tych fałszywych zgłoszeń jest karalne.
1: Świetna puenta. Bardzo się cieszę, że ta wypowiedź zwieńczy drugą część naszej rozmowy. Nie tylko dlatego, że tak konkretnie i chyba ostatecznie rozróżnił pan sygnalistów i osoby, które kierują się gorszymi motywacjami, ale również dlatego, że wspomniał wspomniał pan o ochronie, która jest tak ważna do tego, by działać jako sygnalista, bo właśnie temu w jakiś sposób ustawa wpływa na pracodawców, co na nich wymogła, jakie działania, ale też co uniemożliwiła lub chociażby, mam nadzieję, utrudniła. O to wszystko będę pytała w trzeciej części naszej rozmowy. Jakub Niemoczyński, radca prawna, compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski jest dzisiaj waszym i moim gościem. Tak jak słyszeliście, rozmawiamy o sygnalistach. To, co mnie bardzo cieszy, że z wielu różnych perspektyw dosyć sporo powiedzieliśmy już o ustawie i jak wiecie, do tego tematu wrócimy. Oprócz tego, co nakazują przepisy prawa, jest też ten obszar bardziej miękki, związany z funkcjonowaniem w grupie, byciem częścią społeczeństwa. Trochę to szwankuje, być może ze względu na to, że niewiele nadal o sygnalistach wiemy. Ja mam nadzieję, że chociażby ta nasza dzisiejsza rozmowa może coś w tym obszarze zmieni. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: SK Rock Warszawa.

0: zasnąć, wydostać na powierzchnię. Myślę, że mogłem zrobić znacznie więcej.
1: Eska Rock. Drogowskazy.
2: Witam się z wami już po raz trzeci, niestety dzisiaj po raz ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Rozmawiamy dzisiaj o sygnalistach. Z różnych perspektyw, obserwując ich działania, gotowość do tego, żeby zgłaszać nieprawidłowości z różnych perspektyw. Ja znalazłam takie słowa w komunikacie Instytutu Spraw Obywatelskich, mianowicie, że sygnalista nie jest problemem organizacji. Problemem są nadużycia, które dzięki niemu można wykryć wcześniej. I wydaje mi się, że ten cytat dosyć dobrze podsumowuje to, o czym już powiedzieliśmy, ale zajrzyjmy teraz, spróbujmy zajrzeć do firm, przedsiębiorstw, o których rozmawialiśmy, tych, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników i w której sygnaliści mogą działać, mogą zauważać nieprawidłowości i w dobrej wierze je zgłaszać, mając nadzieję, że nastąpi jakaś zmiana w tym obszarze. Co w związku z wejściem w życie tej ustawy musieli zrobić pracodawcy? Jakie nowe obowiązki ta ustawa na nich nałożyła, no które być może sprawiają, że oni do tego wszystkiego nie zawsze są bardzo pozytywnie nastawieni?
3: Tych obowiązków rzeczywiście trochę jest. Każdy pracodawca ma obowiązek w skrócie zbudować system zgłoszeń wewnętrznych w swojej firmie, przyjąć odpowiednią procedurę, określić kanały, którymi sygnaliści mogą zgłaszać, przynajmniej ustne i pisemne. Najczęściej to jest zgłoszenie mailowe, prośba o spotkanie bezpośrednie z osobami, które zajmują się obsługą tych zgłoszeń. Bardzo popularne są platformy internetowe. To są po prostu interaktywne formularze, które pracownicy wypełniają. Musi pracodawca w tej procedurze dobrze określić w katalog naruszeń prawa, które można zgłaszać i ewentualnie, jeżeli chce, może dodać dodatkowo nieprawidłowości, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, na przykład nieprawidłowości związane z regulacjami wewnętrznymi, kodeksami, procedurami i tak dalej. Może dołączyć do tego mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne. Bardzo do tego zachęcam i wiele firm rzeczywiście tak robi. Pracodawca musi wyznaczyć jednostkę organizacyjną albo odpowiednią osobę, która tymi zgłoszeniami będzie się zajmowała. I to jest bardzo odpowiedzialna rola. I tutaj cały ten system trochę nam się sypie, bo w większości organizacji jest ciężko wybrać osobę, która chciałaby, ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby się tymi zgłoszeniami zajmować, bo ma też szczególną odpowiedzialność i szczególne obowiązki w ustawie. To musi być osoba bezstronna, musi to robić sprawiedliwie, rzetelnie, a wiadomo, że nie w każdej organizacji, choć takiej 50-osobowej, takie osoby są. Nie można tych obowiązków zupełnie przekazać zewnętrznemu doradcy, takiemu na przykład jak mi, tylko musi ta osoba mimo wszystko być. No i w wielu firmach to były wybierane osoby z przypadku, HR-y, kadry i tak dalej. No i dopiero one miały ten system i wdrażać, i później się uczyć, jak te zgłoszenia przyjmować. Musi pracodawca zapewnić pełen zestaw środków ochronnych dla tego sygnalisty. No i też on jest realizowany przez te osoby właśnie, które się tymi zgłoszeniami zajmują głównie. No i powiedzmy sobie, że najważniejsze to jest oczywiście zachowanie poufności tego zgłoszenia. I nie tylko danych osobowych sygnalisty, ale też wszystkich faktów, które w tym zgłoszeniu się pojawiają.

0: bo często ktoś może zidentyfikować tego sygnalistę, nie tylko znając jego nazwisko, no ale jak wiadomo, czego dotyczy, o kim mówi zgłoszenie na przykład, no to od razu pracownicy wiedzą, kto to zrobił, więc to zachowanie poufności, bo ustawa, pamiętajcie Państwo, nie przewiduje obowiązku anonimowych zgłoszeń. Oczywiście pracodawca może to zrobić, może dopuścić taką możliwość. Jak ma tą anonimowość, no to jest dla sygnalisty najbezpieczniejsze, na pewno. Ale jeżeli nie, no to ta osoba, która otrzymuje to zgłoszenie, które później prowadzi to postępowanie wyjaśniające, rozmawia z innymi osobami w organizacji, wyjaśnia całą tą sprawę, ona musi o tą poufność dbać. Tożsamość sygnalisty, osób mu pomagających, osób mu bliskich jest absolutnie objęta tajemnicą. Narażenie tej poufności i tej tajemnicy tożsamości też wiąże się z sankcją karną, która jest w ustawie, więc te osoby mają bardzo dużą odpowiedzialność.
1: Czyli gdyby temat dotyczył mnie, przepraszam, że odniosę to do siebie, ale wydaje mi się, że jestem w stanie tutaj łatwo zobrazować tutaj te kwestie poufności. W mojej firmie nie pojawiłoby się hasło, że Aleksandra Galant coś zgłosiła, tylko że prowadząca programu drogowskazy podczas nagrywania programu zauważyła, że na przykład nie działa sprzęt albo coś takiego.
0: No tak, to ewidentny taki przypadek, oczywiście. Ale tak absolutnie tego robić nie można. Są całe kursy, metodyki, jak to robić. Ja w swojej pracy bardzo często prowadzę właśnie takie szkolenia, jak postępowania wyjaśniające, jak wyjaśniać te sprawy. No i to jest bardzo, to są warsztaty, mogą być po dwa dni o tym, jak to rzeczywiście robić. To trochę jest podobne do prowadzenia dochodzenia przez policję i się wiele technik policyjnych i kryminalistycznych stosuje. Tam się też zbiera dowody, tam się przeprowadza rozmowy wyjaśniające, czyli takie przesłuchania, powiedzmy. Więc to jest bardzo skomplikowane, zależy oczywiście od kontekstu, od sprawy. Tak, jedna sprawa jest łatwa i od razu można, tylko znając dobrze organizację i znając ludzi, ją wyjaśnić, a czasami to są bardzo skomplikowane sprawy. No jeżeli weźmiemy sprawę jakiegoś ustawiania przetargów, czy korupcji na wysokim szczeblu, czy prania pieniędzy, to przecież nie są rzeczy, które każdy może sobie przyjść i zacząć wyjaśniać. Trzeba mieć do tego odpowiednie kompetencje. To jest pierwsza rzecz, czyli obowiązek zachowania tej poufności. Jeżeli zachowamy tą poufność i tajemnicę tożsamości tego sygnalisty, no to już jest jedna z najważniejszych rzeczy, w jaki sposób go chronimy. Ktoś nie wie, kto zgłosił i co zgłosił, no to jakieś tam odwetowe działania w stosunku do niego raczej nie zajdą, no chyba, że sam pracodawca.
1: Wydaje mi się, że kiedy mówimy o ochronie sygnalistów, to co jakoś tak w pierwszym odruchu przychodzi nam do głowy, to jest to, że ustawa chroni go przed byciem zwolnionym w ramach odwetu, nazwijmy to, za to zgłoszenie. No to przecież kto jak nie pracodawca może coś takiego
0: oczywiście
1: zrobić.
0: Oczywiście, w ogóle tak się najczęściej niestety dzieje. Mam obecnie kilka spraw, które prowadzę. To są ewidentne sprawy, w których jest dokładnie tak, jest zgłoszenie bardzo poważnego naruszenia i za chwilę jest zwolnienie z pracy. Więc mimo obowiązywania ustawy...
1: No to jest właśnie
0: ustawy,
1: to z tą ustawą.
0: Mimo obowiązywania ustawy, tak? Ale no dobrze, no to...
1: Ale nie będę udawała zdziwionej, bo przecież te medialne doniesienia bardzo często w ten sposób były puentowane, a nawet to były ich nagłówki. Sygnalista zwolniony po zwróceniu uwagi na problem.
0: Tylko, że tutaj to akurat jest jeszcze inna kwestia, bo nie wiemy, czy tam nie znamy dokładnie tych spraw, więc nie wiemy, czy to rzeczywiście był sygnalista, bo pamiętajcie Państwo, nie każde zgłoszenie nieprawidłowości daje nam status sygnalisty i ochronę. Mentalnie tak, jesteśmy sygnalistą, ale nie według ustawy, bo nie zgłosiliśmy faktycznego naruszenia prawa, tylko na przykład coś innego, coś mniejszego, albo na przykład mobbing, który nie jest w tych kategoriach. Ale ogólnie tak, pracodawca po zgłoszeniu powinien objąć ochroną tego sygnalistę, monitorować jego sytuację, nie tylko samemu nie podejmować działań odwetowych, takich jak na przykład właśnie zwolnienie, obniżenie wynagrodzenia, brak awansów, brak szkoleń dodatkowych, to mogą być masę różnych rzeczy. To może być też mobbing, dyskryminacja i nie tylko swoje działania, ale musi też uważać na innych pracowników, współpracowników. Czy oni tego nie dokonują, bo za to też jesteśmy odpowiedzialni. W ogóle cały ten katalog, on jest otwarty, to nie jest zamknięta lista rzeczy, których nie można zrobić w sygnaliście, ale najważniejszy z niego jest taki tam zapis, każde niekorzystne i niesprawiedliwe traktowanie w stosunku do sygnalisty. I ono właściwie wystarczyłoby zamiast całego tego katalogu, bo to właściwie wszystko w tym się ten, więc na to trzeba absolutnie uważać i to są zakazane. I w ustawie jest całkowity zakaz działań odwetowych. Więc każde niekorzystne, niesprawiedliwe traktowanie. Ale jeżeli na przykład nie jestem pracownikiem, czyli to zwolnienie mnie nie dotyczy, a jestem tym przedsiębiorcą albo jestem na kontrakcie B2B, to też mam ochronę. Bo na przykład nie można ze mną rozwiązać umowy. Nie można odstąpić od tej umowy. Nie można, jeżeli to jest z administracji, nie można cofnąć mi koncesji albo jakiegoś zwolnienia ze względu na to, że dokonałem zgłoszenia. Odebrać ulgi albo nakładać mi jakichś obowiązków zupełnie nieuzasadnionych. To nie jest wszystko. To jest tylko początek tej góry. To nam się, to zwolnienie z pracy nam się najbardziej kojarzy. Ale to nie jest wszystko. Ta ochrona jest dużo bardziej skomplikowana. Jest jej więcej. Jest na przykład odwrócony ciężar dowodu. Normalnie musiałbym iść i powiedzieć, złożyłem zgłoszenie, byłem sygnalistą i ze względu na to pracodawca mnie zwolnił, bo ujawniłem różne naruszenia prawa, których się dopuszczali wyższa kadra kierownicza. I z tego względu zostałem przez tą wyższą kadrę zwolniony. I musiałbym to wszystko udowadniać. Dlaczego tak się stało? A pracodawca by rozmywał to i pokazywał, że to zupełnie nie miało zwolnienia. Teraz, jeżeli tylko zostanę zwolniony i pójdę do sądu, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że to moje zwolnienie nie ma związku ze zgłoszeniem, że są inne obiektywne, uzasadnione podstawy do tego, żeby mnie zwolnić. Też pamiętajmy, proszę Państwa, że sygnalista to nie jest święta krowa. To nie jest jakiś immunitet. Więc jeżeli ja zgłaszam coś tylko po to, żeby odwrócić uwagę i zapewnić sobie ochronę, a sam kradnę, czy dopuszczam się innych naruszeń prawa,
1: to nie jest w dobrej wierze.
0: To nie jest w dobrej wierze i ta ochrona przysługuje tylko w kontekście tego zgłoszenia. Jeżeli ja sam popełniam różne inne wykroczenia, naruszam prawa, to absolutnie można mnie zwolnić i pracodawcy nie muszą się tego bać. Z tym można walczyć, aczkolwiek wiadomo, że mogą nieuczciwi pracownicy wykorzystywać tą formułę. Dobrze, mieliśmy odwrócony ciężar dowody jako następną warstwę tej ochrony sygnalisty. Tak samo sygnaliści mogą, jeżeli padną ofiarą tych działań odwetowych, dochodzić po prostu odszkodowania od pracodawcy, albo od osób, które ich dokonały, albo zadośćuczynienia. Jest też immunitet pewien związany ze zgłoszeniem. Samo dokonanie zgłoszenia nie będzie podstawą odpowiedzialności sygnalisty, czyli ta ochrona może obejmować odpowiedzialność na przykład za naruszenie dóbr osobistych, no bo w tych zgłoszeniach możemy o kimś mówić. Tajemnice przedsiębiorstwa możemy zdradzać w takim zgłoszeniu, prawa autorskie naruszać, ochronę danych osobowych i tak dalej, i tak dalej. Więc takie postępowania nie będą mogły być przeciwko nam wszczynane. Jeżeli taka firma lub taka osoba będzie wszczynała przeciwko nam takie postępowania, bo często tak w ten sposób się uciszało sygnalistów. No i mamy sławny film z Russellem Crowe'em, Informator Michaela Manna, w którym dokładnie tak przemysł nikotynowy, wielkie tabako, niszczyło tego sygnalistę. Różne procesy, jeden za drugim i mamy wielką korporację przeciwko jednemu człowiekowi, który nie ma ani tych środków, ani tej siły, żeby w ten sposób walczyć. I teraz te przepisy mówią, że takie postępowania bezsensowne i które są skierowane tylko na zaszkodzenie sygnaliście, będzie można je umarzać od razu. Nie można też żadnych klauzul kneblujących już w umowach mówić. Na przykład NDA podpisze, a u nas nie można zgłaszać. Takich zapisów nie ma. W ogóle sygnalista nie może się, pracownik nie może się zbyć tych praw w żaden ten. Więc nawet jak podpiszemy taki zapis w umowie, że tutaj nie będę nic zgłaszał dotyczące tego, to jest w ogóle nieważne. Taki zapis. Jak Państwo widzicie, ta ochrona jest dość kompleksowa, dość duża, ale to nie jest i tak pełna i maksymalna i to nie znaczy, że dokonując zgłoszenia nie narażę się na konsekwencje właśnie choćby o to, co mówiliśmy, czyli ten ostracyzm naszych współpracowników, kolegów z pracy i tak dalej.
1: Powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Cieszę się, że w tym momencie, bo zrobi nam się trochę klamra. Rozmowę zaczęliśmy od tego, że kwestie komunikowania, edukowania w tym obszarze, przekazywania szeroko informacji o tym, co pan w ciągu tej godziny powiedział. Kim jest sygnalista, co mu przysługuje, jakie są warunki, żeby stać się sygnalistą. No, wydaje mi się, że tego na większą, szerszą skalę nie było w ogóle. Różni eksperci zarzucają pracodawcom, że trochę po macoszemu potraktowali zapisy tej ustawy, że owszem wdrożyli to, do czego byli zobowiązani, ale niewiele poza tym. To, co zwróciło moją uwagę i czym chciałam zakończyć nasze spotkanie, to jest zwrócenie uwagi na to, że wśród różnych działań, które można było podjąć, warto było podjąć przy okazji wejścia w życie ustawy, ale też sądzę, że można to zrobić nadal, to są różne działania, które prowadzą do zbudowania zaufania wobec samej postaci czy funkcji sygnalisty, wobec podejścia pracodawcy do działań sygnalistów. Być może w wielu miejscach zbudowanie kultury organizacyjnej albo jej naprawienie, no bo jeżeli w naszym miejscu pracy nie czujemy, że jest na tyle bezpiecznie, że można w dobrej wierze sposób mówić o tym, co nie działa, no to trudno, żeby nas do tego przekonać. W związku z tym to nie tylko te naleciałości, powiedziałabym historyczno-kulturowo, o których rozmawialiśmy, ale też takie tu i teraz, nad którym można pracować.
0: Dokładnie tak. No to wdrażanie po łebkach, tylko to, co jest w ustawie, szybkie procedury do szuflady, zero komunikacji do pracowników, to są rzeczy, które teraz się właśnie odbijają czkawką wielu pracodawcom, bo zaczęły się te medialne historie na temat sygnalistów. Ktoś gdzieś usłyszał, później zapyta czata, czy ja mogę być sygnalistą, co ja mam zrobić i jaką będę miał ochronę i tak dalej, a okazuje się, że organizacja ma zupełnie inną procedurę, trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Ludzie, którzy mają obsługiwać te zgłoszenia, są nieprzygotowani, pracownicy nie wiedzą, co mają zgłaszać, gdzie mają zgłaszać, jak mają zgłaszać. To wszystko po prostu zostało w wielu firmach zaniedbane. A dokładnie tak trzeba to robić, jak pani powiedziała, czyli budować kulturę organizacyjną opartą na uczciwości, na zaufaniu, na transparentności, przekonywać pracowników do tego, że warto zgłaszać, ale najpierw trzeba samemu w to uwierzyć, że to jest ważne. Jeżeli firma będzie w ten sposób to robiła, to ten sygnalista rzeczywiście może być jej sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, bo firma dowiaduje się o nieprawidłowościach, o naruszeniach prawa, może zapobiegać im, zanim się wydarzą, zanim to wyjdzie na zewnątrz, zanim się dowie o tym opinia publiczna, chronić swoje finanse, chronić swoją reputację, więc róbmy z tych sygnalistów naszych sprzymierzeńców. Oczywiście musimy im dobrze zakomunikować, co możecie zgłaszać i jak możecie zgłaszać i co dokładnie z tym zgłoszeniem później będzie się działo, żeby była cała ścieżka ważna. Jak będziemy was chronić? Jak wam w tym wszystkim pomożemy? To jest ważne. Na koniec ja chciałbym tylko jedną rzecz ważną powiedzieć, bo wszystkie te ostatnie sytuacje z niezrozumieniem tego, kim właśnie jest sygnalista, z tego wynikają, że za mało było mówione, że za mało firmy komunikowały. Pamiętajcie państwo, że żeby zostać sygnalistą, tak naprawdę to trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Że jeżeli nie macie wewnątrz w firmie procedury zgłoszeń wewnętrznych, albo ona jest słaba, albo nie wierzycie w to, że firma zajmie się tą sytuacją odpowiednio, to pamiętajcie, że macie możliwość zgłoszeń zewnętrznych. I nie trzeba najpierw zgłaszać wewnętrznie, a dopiero później zewnętrznie. Zewnętrznie, czyli do organów publicznych albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli nie wiecie, do jakiego organu to zgłoszenie skierować. Jeżeli firma nie robi tego, co powinna i nie macie tych możliwości i się boicie, to macie zawsze inne możliwości.
1: Widziałam, że też jako zgłoszenie zewnętrzne jest traktowane zgłoszenie do mediów, ale wyobrażam sobie, że to już nie jest rozwiązanie najczęściej proponowane.
0: No nie, bo to są trzy kanały. Wewnętrzne zgłoszenia w naszej firmy, zewnętrzny do rzecznika albo organów publicznych i na końcu mamy coś takiego jak ujawnienie publiczne. Ale to ujawnienie publiczne można zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się dokonało albo wewnętrznego, albo zewnętrznego, albo rzeczywiście sprawa jest tak ważna i tak boimy się o siebie i tak nie wierzymy, że te organy publiczne, bo same są na przykład zamieszane w te sytuacje, nie wierzymy zupełnie, że to do jakichś wtedy możemy dokonać ujawnienia publicznego, ale czy będzie nam ta ochrona przysługiwała, to dopiero wtedy sąd oceni, czy to nasze ujawnienie publiczne było zasadne.
1: Mimo to media swoją pracę wykonują. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że jestem bardzo dumna z tego, że na antenie Eski Roki w drogowskazach wątek sygnalistów się pojawił. Pojawił się dlatego, że pan Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski, przyjął zaproszenie, zgodził się podzielić swoją wiedzą, no i w dzisiejszych drogowskazach wziął udział. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Nie bójcie się państwo zgłaszać firmy, nie bójcie się sygnalistów.
1: Bardzo dużo wątków, informacji, które mogą się przydać. Jeżeli nie wam, to być może osobom z waszego bliskiego otoczenia. Dlatego z radością odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify i na YouTubie, bo tam te rozmowy są już do waszej dyspozycji i w dowolnym momencie możecie z nich skorzystać i do nich wrócić. Oczywiście do waszej dyspozycji jest także Instagram Eski Rok, no i Facebook Drogowskazów. Była to bardzo ważna godzina, tak jak powiedziałam już kilkukrotnie, ale powtórzę raz jeszcze, bo naprawdę tak jest. Cieszę się, że ten temat się pojawił. I w sposób, wydaje mi się, bardzo rzetelny został umówiony. A co do przyszłości, no to nie zdziwię was. Niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, by podziwiać złotą polską jesień w górach. Ale trzeba pamiętać, że nadal zalega tam śnieg, a od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Prawa ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu. Mimo, że wydaje nam się, że śniegu jest niewiele, no to jeżeli on się nazbiera w jakichś żlebach, na stremionych fragmentach, zacznie zjeżdżać, no to może zrobić nam krzywdę.
1: Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach Zachodnich, jak i Wysokich. Tam m.in. na szlaku na Rysy przyda się już sprzęt zimowy, raki, czekan oraz duże doświadczenie. Po roku kaucji butelki i puszki prawie zniknęły z gór, plaż i brzegów rzek. Tak wynika z liczenia śmieci przez ekologów.
3: Odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET. Ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%.
1: Mówi Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra. A my pytamy ekspertów, ile opakowań wróciło już do sklepów.
4: 3,2 miliarda na koniec lipca. To są ostatnie dane, które dysponujemy. Tyle opakowań zostało zwróconych. Wprowadzonych opakowań kaucyjnych na rynek ponad 7 miliardów.
1: Wylicza Jacek Werder, analityk rynku gospodarki odpadami. Jego zdaniem system się sprawdza, ale wciąż jest w fazie rozruchu. Na lepsze wyniki trzeba poczekać jeszcze około pół roku. Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarki WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na telebimach w radomskiej hali pojawią się zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu przed nadchodzącą zimą, mówi Sylwia Słukowska, prezes klubu.
5: Przed nami bardzo trudny okres zimowy, dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a już widelec ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować.
1: Akcja będzie trwała cały sezon. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywniej żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
6: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej, dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
7: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
8: Głównie przez szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
1: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także dla leszcza czy sandacza. Podlasie przedłuża sezon wycieczkowy, a zachętą do odwiedzenia tego rejonu ma być jesienna odsłona czeku turystycznego. Generowanie bonów o wartości 300 zł już 1 października, a dzień później ruszamy z kolejną nowością, zapowiada marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
9: Czek apka. Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste.
1: Region będzie promował także film Podróże nie mają wieku. Podlaski czek turystyczny można zrealizować do końca października. Prawie 90% dzieci i nastolatków doświadczyło przemocy ze strony rówieśników. To alarmujące dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W szkołach rusza właśnie tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Młodzież mierzy się nie tylko z przemocą fizyczną. Przemoc coraz częściej przenosi się do sieci.
10: Przede wszystkim mówimy o tej przemocy emocjonalnej, psychicznej, również tej przemocy, która jest w sieci. Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji. Strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę, poczucia winy również, bo uważają, że to za ich sprawą się tak dzieje, że nie są akceptowane przez swoich rówieśników.
1: Zaznacza Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dzieci często nie zgłaszają przemocy, dlatego ważna jest czujność dorosłych, podkreśla Monika Herman z Wydziału Prewencji Kujawsko-Pomorskiej Policji.
11: Że właśnie zmienia ten strój, że się bardziej zakrywa, dłuższy czas spędza przygotowując się do szkoły, bo być może zakrywa makijażem pewne części ciała, żeby nie było tego widać. Że wcześniej chętniej brało udział w zajęciach wychowania fizycznego, teraz odmawia. Szukać przyczyn, dlaczego odmawia.
1: W ramach kampanii MEN w szkołach będą zajęcia, spotkania z policją i specjalistami oraz gry terenowe. Uczniowie będą uczyć się, jak rozpoznawać przemoc i jak na nią reagować.

0: SK Rock Warszawa.
1: Rewanżu nie było. Polska przegrała ze Szwecją w Lidze Narodów. W Lublinie sztab kryzysowy Alarm odzywał się wczoraj 5-krotnie. Uwaga na jeże w raporcie Gdynia i specjalne znaki ostrzegawcze.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
3: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
1: A kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią.
2: To jest raport.
1: Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj 5-krotnie. Jak poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Według ukraińskiego przewoźnika kolejowego krótko przed atakiem na stacji znajdował się pociąg dyplomatyczny z oficjelami, w tym byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
4: W stanie podwyższonej gotowości wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
1: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Alarm ogłoszono po godzinie 16.40 we wszystkich powiatach regionu. Z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Dorohusku. W sumie na Lubelszczyźnie zawyło ponad 600 syren w każdym powiecie regionu. Co setne dziecko rodzi się w Polsce z wadą serca, która wymaga chirurgicznej interwencji. Operacje na otwartym sercu coraz częściej zastępuje przez skórne wszczepienie dzieciom zastawek. Zabiegów tych najwięcej w Polsce i w Europie wykonuje Łódzki Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. A szczegóły zna Grzegorz Mnich.
5: 13-letni Adaś właśnie przeszedł taki zabieg, mówi jego tata.
6: Groziła mu operacja na otwartym sercu, ale weszły nowe zastawki, które nie trzeba było przez operację wymieniać.
5: Zastawka wprowadzana jest do żyły udowej dziecka, wyjaśnia dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii w Szpitalu Matki Polki.
7: I ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych.
5: Po takim zabiegu pacjenci szybko wracają do zdrowia, przyznaje dr Wojciech Karolak.
8: Może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności.
5: Pacjent po 3 dniach wychodzi do domu, a po miesiącu wraca do pełnej aktywności fizycznej.
1: A przypominamy o tym dziś, w Światowym Dniu Serca.
2: Słuchacie raportu SC Rock.
1: Uwaga, jeże, znaki drogowe z takim ostrzeżeniem i ilustracją zaczęto montować w Gdyni. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy szybko robi się ciemno.
9: Jeże troszkę się różnią od innych zwierząt, chociażby tym, że są małe i że przechodzą przez jezdnię powoli, są bardzo słabo widoczne. Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki. Ustawiamy te znaki w kilku miejscach, w których do takich zdarzeń z udziałem jeży dochodzi najczęściej.
1: Mówiła Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
10: Jeże, jeżyki, trzeba uważać na jeże, żeby ich nie rozklapciać. A tak ciężko zobaczyć takiego jeża po ciemaku, że o matko.
11: To prawda, jeszcze może ci opony przebić po złości.
10: Na pewno.
11: Proszę Państwa, no i jak nastroje po wczorajszym meczu? Słodki jeżu, co?
12: Jednym zdaniem, bo ci Szwedzi to nas właściwie już od tylu lat nękają, prawda? To najechali i podtopili Polskę, to nie wpuścili do mundialu i wczoraj znowuż nas zlali. Mamy do powiedzenia tylko tyle. Czekaj, tu mamy do powiedzenia tylko tyle. Uwaga.
13: Szwedzi.
11: Za to pogoda dobra, proszę Państwa. O poranku co prawda być może lżejszko, co gdzieniegdzie dziesiątka w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim. Nieco chłodniej chociażby w Krakowie czy Rzeszowie, tam stopni 7, ale w ciągu dnia znów czeka nas powiew babiego lata. Od 20 na wschodzie przez 21 w centralnej i południowej Polsce do 24 na zachodzie.
10: Jaram się.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
15: Od 6 do 9.
14: Esterok.
12: Jak mnie dzisiaj nera szarpie.
10: Co ci dziś dolega, Kondzio? Dzisiaj o to pytamy, co wam dzisiaj dolega. Ja chciałam powiedzieć, że mi dolega zazwyczaj budzik 4.30, ale jak patrzę na ten piękny świt za oknem, to myślę sobie, w sumie może warto.
11: Dziś dzień hipochondryka. Pytamy o to, co wam dolega. Może piłkarska niemoc, może niechcica, a może po prostu poranne lenistwo.
12: Dzisiaj też dzień kawy, to od kawki zacznijmy.
16: Nie zawsze kopczyk powstaje symetrycznie. Czasem jedno ziarenko potrafi zepsuć symetrię kawowej górki.

0: siemanko, odnośnie tych jeży, no to leży jeży koło wieży i nie wierzy, że na wieży też się leży. A tuż obok czystym rankiem grzegżółki i piegrze nażarły się żeżuchy i rzędem brzygały do rozżarzonej brytwanny.
1: Ja cię
2: kręcę. Ty w życiu, dajcie spokój z taką dykcją. Dobry o tej jest. Porze, to naprawdę serdecznie zapraszamy.
1: O mój Boże, o tej
2: o
1: porze,
2: Boże,
1: z taką
2: o tej
1: dykcją.
2: Porze, z taką dykcją, to nawet jeż nie pomoże.
3: Może pan wraca z pracy i pracuje gdzieś indziej w radiu.
1: Do.
2: Właśnie, poczekaj, pan z konkurencji
1: poranne zmiany.
2: Dzwoni na przykład.
1: No.
2: A nie, nie o tej porze. No.
1: My jeszcze bez kawki, aparat mowy ledwo działa, ledwo funkcjonuje, ledwo się otwiera i przymyka, zamyka. Tutaj pan naprawdę pokazał nam, jak to się robić powinno.
3: No trudno, co robić.
2: Jest.
3: Mam nadzieję, że nasz szef nie słucha. Proszę państwa, dzisiaj mamy wtorek, mamy też Dzień Kawy, Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, ale przede wszystkim mamy Dzień Hipochondryka i każdy z nas coś czerpie z tego święta.
2: Słuchajcie, przede wszystkim całe życie czerpa mój tata, który jest największym hipochondrykiem, jak go znam. To jest coś nieprawdopodobnego. On sobie wymyślał wszystkie choroby świata. I ja nigdy nie zapomnę, jak on, który nigdy w życiu nie palił papierosów, pojechał zrobić sobie prześwietlenie płuc. Było to wiele, wiele, wiele lat temu. Tak kontrolnie. I jak odebrał te klisze z opisu, to umarł po prostu 70 razy na zawał, wracając do domu, ponieważ przeczytał coś, co było artefakt na lewym płucu. I był przekonany, że to jest zakamuflowana nazwa nowotworu i on właśnie umiera. Jak dojechał do domu, to był gotowy umrzeć, a moja mama wzięła taki duży słownik medyczny, bo zawsze miała takie rzeczy w domu, na wszelki wypadek, mają żyjąc z hipochondrykiem. Okazało się, że artefakt to błąd na kliszy.
1: A, okej, okay, bo myślałem, że tam schowany jakiś, na przykład, wiesz, jakaś waza 300-letnia albo coś tego typu.
2: Nie, wiesz, wtedy może bylibyśmy bogaci.
3: Bandaż faraona. No i takie rzeczy.
1: Dokładnie.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: Co wam dolega? Messenger Eski Rock do waszej dyspozycji.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
8: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
9: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
8: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
9: Więcej na jareal.pl.
8: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
0: Reklama.

0: No mnie na przykład dzisiaj bardzo dolega to, że akurat odwiedziło mnie moje ulubione, ukochane dziecko i mam takie momenty. Myślę sobie, Boże, po co ja wychodzę z domu przecież? No jeżeli dziecko przyjeżdża do matki, no to matka powinna być w domu, a matka jest jedna, tak powiedział.
1: No dokładnie, przyjechało to ulubione, ukochane dziecko, a jakby przyjechało to drugie, to co, nie otworzyłabyś
0: no,
1: drzwi?
0: No wiesz co, no nie mam drugiego, ale jakbym miała to,
2: to
0: drugie, to wtedy bym nie otworzyła.
2: Skąd
0: bo to wszystko
2: wiesz?
0: Zależy. Ja chciałam mieć córkę, powiedziałam, że gdyby się okazało, że będę miała syna, będę kochała jak własnego, ale wiesz, to różnie bywa. Ale szczęśliwie mam córkę.
2: Ale zobacz, wiesz? To jest tak, że jak córka cię odwiedza, no to nie chcesz wychodzić z domu, ale jakbyś miała ją na co dzień z domu, to byś czmychała.
0: Nie, chyba nie.
2: Ja czmycham.
0: Jakoś nie, ty czmychasz. Nie, ja jakoś nie czmychałam nigdy akurat w tej kwestii, ale mimo wszystko tak czy siak dzisiaj rzeczywiście ta 4:30 i to, że człowiek wstaje i wychodzi, trochę dolega.
1: Kolega kiedyś zapytany na komisji wojskowej, czy ma dzieci, odpowiedział, nie wiem. Lekarz mówi, jak to pan nie wie? Panie doktorze, co, nie chodził pan po dyskotekach? Także, drodzy państwo, co wam dolega, o to dzisiaj
0: mówisz
1: pytamy.
0: O moim tacie. Ta,
3: dzień dobry, w temacie dnia.
2: Dzień dobry.
3: Mi najbardziej dolega zator lewostronny ciągły. To jest sznur kierowców na lewym pasie, na autostradzie z Warszawy do Strykowa. No po prostu jakiś obłęd. Wszyscy jadą lewym pasem.
2: Ale to prawda w ogóle, jeżeli ktoś ma okazję podróżować autostradą na odcinku Warszawa-Łódź w drugą stronę, no to rzeczywiście trzeba mieć dużo cierpliwości i być czujnym.
0: To jest bardzo trudny odcinek, to prawda. Ja też nie rozumiem tej sytuacji, że wszyscy widzą, że gdzieś tam daleko będzie ciężarówka na prawym pasie, więc wziął wszyscy na lewo.
1: Zator lewostronny ciągły. A państwu co dolega? Messengerski rok do waszej dyspozycji. 6 na 9.

0: To była Edyta Bartosiewicz. Jeny, patrzę na zegarek, a to już 6:30 prawie. Anna Kruszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Miał planować atak w szkole. Dziś sprawa 13-latka z powiatu wąbrzeskiego będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chłopak, który chciał zaatakować bagnetem, przyznał się, że chciał ten plan zrealizować i złożył obszerne wyjaśnienia. A do tematu wrócimy o 7:00. Teraz Portugalia i kolejne awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Samolot amerykańskich linii pasażerskich leciał do Nowego Jorku. Zarządzająca lotniskiem spółka ANA przekazała, że awaryjne lądowanie wynikało z przyczyn technicznych. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu linii Delta Airlines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w Porto. Maszyna, na której pokładzie pojawił się dym, leciała z Barcelony.
1: To jest raport.
2: Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
3: To grupa bardzo aktywna i mocno zaangażowana zawodowo. 63% badanych deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Co ciekawe, 81% ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre.
2: Mówiła Magda Pietkiewicz, ekspert rynku pracy. Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie zakończonej remisem po 1 liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9 miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21 lokatę.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w RSC Rock.

0: Best of You w bardzo dowolnym tłumaczeniu, bądź najlepszą wersją samego siebie. Padłeś, powstań i tak dalej, i tak dalej.
1: No, o to chodzi, bo jak człowiek wstaje rano i coś mu dolega po prostu, a każdemu coś jednak dolega, tu strzyka, tam coś, tu lekki katar, albo nie wiadomo co jeszcze, albo po prostu dusza boli, no to trzeba jakoś powstać i iść dalej. Co robicie, jak wam coś dolega i w ogóle co wam dolega?
2: No to chwalcie się, żalcie, zapraszamy.
0: Ta Szwecja siedzi w państwu, jak się okazuje.
3: Hej, hej, witajcie, witajcie. No dzisiaj to mam dobry dzień. Kawa będzie później, bo teraz już mi humor się poprawił, dzisiaj niedobre. Siadam do samochodu, włączam radio, jadę do pracy, a tu ze Szwecją przegraliśmy 1-3. No bajam, przecież nasi są bezbłędni, robią to co zawsze.
2: Ale po prostu byliśmy gośćmi, no to nie mogliśmy, no to, że tak powiem, robić chlebu na miejscu.
0: O 7 możemy powiedzieć, że wygraliśmy 1-3. Co jeszcze państwu dolega od rana?
4: Ogólnie, jak ktoś rano wstaje i nic mu nie dolega, w pewnym wieku oczywiście, no to być może już nie żyje. Natomiast tak ogólnie, co mi dolega, dolega mi to, że wstaję rano i jest ciemno, a niedługo będę wstawał rano i będzie ciemno i będę wracał z pracy i będzie ciemno.
1: No, no niestety, my mamy jeszcze to szczęście, że jak wychodzimy z pracy, to jest jasno.
2: No, ale co z tego, skoro będzie zaraz zimno i plucha?
0: Messenger Eskierok do państwa dyspozycji, co wam dolega?
5: Od kiedy to ma?
6: Od dzieciństwa. Przed snem zawsze musiałem dowysikać się jeszcze, żeby nie wiem co.
5: No, młodzieńcze prostata.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
8: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,90.

0: 99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Reklama.

0: Dokładnie 7 minut do godziny 7. Drodzy Państwo, o zabójczej wiewiórce to będzie historia.
1: Słuchajcie, bo zwierzęta są jednak niebywałe i potrafią być wyjątkowo uparte i złośliwe. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Colorado, doszło do nietypowej awarii prądu. No i sprawcą tejże awarii prądu okazała się wiewiórka. Ona się przedostała na teren stacji elektroenergetycznej, zetknęła z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem i zrobiła zwarcie. Jak zrobiła zwarcie, no to odłączyła część sieci. W efekcie, uwaga, 4400 odbiorców straciło zasilanie, a przywrócenie prądu trwało ponad 2 godziny. Ale to nic. To jest małe miki. Jak już przywrócili ten prąd, ludzie odzyskali prąd, to ona zrobiła to drugi raz. Zakradła się i zrobiła w tym samym miejscu to samo zwarcie i tym razem bez prądu zostało 1300 odbiorców.
2: A może ona nie zrobiła zwarcia, tylko ukradła ten kabel, podłączyła sobie do drzewa i siedzi, zajada te orzeszki i ogląda mecz Polska-Szwecja wiewiórek.
3: Poranne 6 na 9. Rock.
0: To była wiewiórka z ostatniego pokolenia.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Nocne czułości Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej. Troskliwy showman ogrzewał ukochaną ze złotą obrączką na palcu. Słuchajcie, mówi się obrączka, a to przecież kajdany.
2: Ależ ta obrączka taka gorąca?
1: Tak.
3: No, właśnie, też nie rozumiem. Zabiegana Lara Gessler w wężowych butach za 3000 mknie do terenówki za 400 tysięcy złotych. Te buty wężowe mnie interesują, bo one muszą być chyba strasznie smukłe na taką bardzo szczupłą stopę, nie?
2: Skoro już o zwierzętach mowa, Iza Kuna u mnie przyznaje, że udział w tańcu z gwiazdami jest dla niej stresujący. Mówi, mnie to bardzo dużo kosztuje. A ja myślałem, że to odwrotnie, że to Polsat im płaci.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie,
9: bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Trener Urban rozczarowany. Polska przegrała ze Szwecją 1-3. Kolejne rekordy na stacjach. Cena diesla może przekroczyć 9 zł. To czas dla prawdziwych pasjonatów w raporcie Jesienne Wędkowanie.
2: SK Rock. Raport.
1: 7:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej zremisowanej połowie liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Jednak to gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam dwa gole.
3: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban i przyznał, że jest rozczarowany.
3: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza. I przegraliśmy spotkanie.
1: Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie.
2: To jest raport.
1: Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o jego motywach?
4: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
5: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
4: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
1: Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do nawet 9 zł i 30 groszy za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7,97 zł do 8,09 zł.
7: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
6: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
8: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
6: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rozpoczyna się wyjątkowy czas dla wędkarzy. Jesienią ryby intensywniej żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
9: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej, dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
10: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
11: Głównie przez szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
1: Zdradzili nam doświadczeni wędkarze, a poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także dla leszcza czy sandacza.
12: Ona czasami dobra ryba, dobrze zrobiona, potrafi mnie podniecić bardzo.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
13: Co się u nas, Wojtas, sezon na leszcze.
14: No ale poczekaj, ja rozumiem te podniete, bo po jak usłyszałam sandacz, jaki sandacz jest dobry.
15: No ale z tymi rybami trzeba uważać, bo na przykład wiadomo, szczupak to jest król wód, tak? Ale karasie jedzą gówno, więc trzeba mieć świadomość, że różnie bywa.
13: A co najlepsze, Wojtek, jest ryb?
16: Co? Chwilę.
13: Nie powiem.
16: Co w pogodzie?
15: O, dobrze. Proszę Państwa, 20 stopni na wschodzie, 22 w centralnej Polsce, 24 na zachodzie, a w Westerok jak zwykle głupawka.
13: Mówiłem, sezon na leszcze.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Escero.
15: Co ci dolega, o to dzisiaj pytamy.
14: Taki leszcz, tak sobie myślę, to no, może dolegać, bo on chyba to ma dużo ości. Jak ość to utknie, to dolega.
15: Proszę państwa, nie bądźcie leszczami, grajcie też o bilety na Rocktoberfest. Podrzucajcie nam w Messengerze swoje rock'n'rollowe historie, a my wam wyślemy zaproszenie na urodziny Eski Rock.
19: Zdążysz, Ania?
1: To dla się przedłuża sezon wycieczkowy. Czek turystyczny.
15: Na rybki będzie można wpaść.

0: Tylko ja.
1: Cześć ekipa, ja cierpię na chroniczny brak kubka i koszulki Eski Rock od ekipy 6-9. Poratujecie, wyleczycie, żebym już nie cierpiał?
2: No spokojnie, możemy poratować, możemy wyleczyć. Termin najbliższy 2034, no, możemy zapisać.
3: Mhm, ale to mamy receptę, tylko rzeczywiście na 2034.
4: Ten statek z kubkami po prostu stoi w ciśnieniu Ormus jeszcze i do nas nie dopłyną. Jak będą, proszę Państwa, to będziemy rozdawać. Dzisiaj z kolei wspominamy o tym, że mamy dzień hipochondryka, czyli święto nas wszystkich, bo każdy po 30 wstaje, to go łupie w plecach. Ze mnie żona się śmieje, że jestem notorycznym hipochondrykiem samochodowym. Że ciągle mi coś stuka w tym samochodzie. A najgorsze, jak pojadę do mechanika, to on zawsze coś znajdzie.
3: No, ale to tak niestety jest. Ja na przykład jutro jadę do lekarza z moim smartem, taki przegląd mu po prostu zrobić, wiesz.
4: Jakby co, wszystko, ma katar?
3: Wiadomo, to słuchaj, no używane samochody zawsze mają trochę katar, albo coś tam może troszkę dolega. Na razie sprawuje się świetnie, ale wiesz, kontrolę trzeba zrobić.
2: Dlaczego nie chodzę do lekarza nawet samochodem, bo zawsze coś znajdzie, jak powiedzieliście. A Państwu co dolega?
5: A mi z biegiem lat doskwiera to coraz bardziej, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz nie mogę robić nic, tylko muszę zapierdzielać pobudka 5:30 i jeszcze rozwinął mi się syndrom sztokholmski pracownika NFZ-u. Nie tego anestezjologa, co ma miliony monet, tylko takiego dużo niższego szczebla. No i tak sobie muszę fedrować, aż nie zmieni się moja sytuacja. Takie to mam bolączki z wiekiem.
3: Nie, no proszę się nie denerwować, bo czasem potem jest tak, że człowiek wychodzi bogato za mąż, ale to, co mu dolega, to jest właśnie ten partner, który co prawda może i ma pieniądze, ale nie jest słuchaj, za wesoło.
2: Asia, to można usunąć jak czyrak na przykład takiego partnera.
3: No, tak się robi.
4: Też próbowałem wyjść bogato za mąż, ale nie, się nie układało.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Zasiętarską spróbuj.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
7: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
6: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
7: Więcej na jareal.pl.
6: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
0: Reklama.

0: słuchajcie, kochani, trzeba zacząć morsować. Ja morsuję, nie mam kataru. A że czasami strzyka, no w tym wieku to już musi trochę. Pa!
1: Pa, to ja mam inną teorię, że może jak człowiek morsuje, to nie ma kataru, ale może mieć lumbago.
2: Tak?
1: Tak.
2: Nie wiem, nigdy nie morsowałem, zawsze bałem się, chociaż
1: zimno
2: z drugiej
1: jest,
2: strony...
1: jest, wiesz, kości skręca.
2: Wiesz, wchodząc do Bałtyku w lipcu, w sierpniu, to trochę jakby morsowanie.
3: Jako, no właśnie, ostatnio morsowałem w lipcu w Bałtyku. Właśnie. No, ale do kolan tylko wszedłem.
2: Tylko, a dalej co?
3: No bo wiesz, że jednak jak się stopy kurczą, to nie to samo, co reszta części ciała.
1: Wojtek uprawiał pół morsowania.
2: O korniszonek trzeba dbać. Co państwu dolega?
4: Co mnie boli? Panie, nic mnie nie boli, nic mnie nie może boleć. Nie stać mnie na prywatne badania lekarskie, dlatego nic mnie nie boli. No, pozdrawiam.
1: O,
3: ale my się nie badamy,
1: bardzo,
3: bo od razu jesteśmy zdiagnozowani.
2: Otóż to, co jeszcze?
5: Ja w sumie jeszcze nie wiem, co mi dolega, poza tym, że na urodziny w tym roku kupuję sobie za nas magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa.
2: Ale to ładne, a później będzie można także lędźwiowego odcinka kupić, kolejny rezonans.
1: Tak, ale to widzisz, to są dobre prezenty. Słuchajcie, może my to sobie wprowadzimy. Na przykład potem Kondzio będzie miał urodziny, to może mu się zrzucić na rezonans.
2: Czego?
1: Czegoś.
6: 6 na 9 STO
2: Korniszona.

0: Dzisiaj mamy ogólnopolski dzień głośnego czytania, także raport Westrock czyta Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zginął w ataku nożownika dziś pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Po wczorajszym pożegnaniu w Jarosławiu trumna z ciałem kapłana została przewieziona do rodzinnej Grzęski. Tu odbędą się główne uroczystości. W czwartek ksiądz został śmiertelnie raniony w opactwie benedyktynek w Jarosławiu przez 31-letniego Ihora M., obywatela Ukrainy. Mężczyzna do tej pory nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych. To może zwiększyć bezpieczeństwo podczas sytuacji kryzysowej. Miejsca schronienia trzeba rozpoznać jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej PSP. Informacje o takich punktach dostępne są w aplikacji gdziesieukryć.pl. To narzędzie, w którym zaznaczono punkty schronienia na wypadek wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia, w tym zagrożenia pogodowego, ale również zagrożenia atakiem z powietrza.
1: To jest raport.
2: Referendum nie będzie, ale organizatorzy nie składają broni. Zakończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta Warszawy. Teraz organizatorzy planują monitorować decyzje ratusza i dzielnic, analizować wydatki budżetowe oraz włączać się w lokalne interwencje.
3: Nie możemy dać zmarnować się tej energii wytworzonej, temu potencjałowi, który zbudowaliśmy z niczego.
2: Mówił inicjator akcji Maciej Wilk.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
5: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
2: Ocenił selekcjoner Jan Urban. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty. W innych meczach Ligi Narodów, ale w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 pokonali Turcję.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: 6-9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Ale słuchajcie, my już się szykujemy, zacieramy ręce, tylko jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Chcemy was na Rocktoberfest zaprosić, bo bez was to w ogóle jest żadna impreza.
1: Oczywiście, czymże byłyby urodziny bez gości? 22 października w klubie Progresja wystąpi m.in. zespół Happyset. Wystąpi Asia Ziętarska, która ze sceny będzie krzyczała: jak się bawicie?
0: Myślisz, że ja będę tak krzyczała ze sceny?
1: Mam nadzieję.
2: Zróbcie jakiś hałas! Wystąpi też Ola, która chyba już odebrała. Cześć, Olu.
3: Cześć.
0: Yes.
4: Oh yeah.
0: Ola, ty to masz rock'n'rollowe życie, staje się, z tego, co napisałaś.
3: No mam.
1: Opowiadaj, chwal się, niech wszyscy zazdroszczą. Co tam ostatnio porabiasz?
3: Jak to wiadomo, po 40, a bliżej już tam po 45, jak się robi różne podsumowanie życia i dba się o swoją równowagę psychiczną w końcu. No więc sobie dałam takie wyzwanie, taki challenge, że minimum raz w miesiącu jestem na jakimś dobrym koncercie.
0: Super!
3: Minimum.
1: No. I na czym ostatnio byłaś fajnie?
3: No i ostatnio to byłam na Luku i Muzyka z Chłopów, ale byłam też na Perfiwalu. Mhm. Na Brasswood Festival, ale w tym roku była też Metallica, Foo Fighters, Paradise Lost.
0: Nie, no pięknie, słuchaj, ale może miałabyś ochotę na przykład, w związku z, ja nie wiem, czy masz jakieś plany na październik, bo jeśli nie masz, to my byśmy cię chętnie zaprosili na koncert Happyset i na nasze urodziny.
3: Oczywiście, bardzo chętnie. No właśnie w październiku nic nie miałam, bo na listopad już nosowska się szukuje.
1: Pisze w tym kalendarzu. A czy masz z kim się wybrać na ten koncert?
3: Oczywiście, że mam. Tu może być trochę walka pomiędzy mężem a córką, ale wybieram córkę oczywiście.
0: O, wiadomo.
2: Doskonały wybór, kochana. Oklaski absolutnie zasłużone. Tak. Dla ciebie powiedziałeś, jak wiecie, po 40. Słuchaj, nie wszyscy u nas w studio wiedzą, jak jest po 40.
0: No, ale my skądzie akurat wiemy, więc jesteśmy z tobą.
2: Wojtek nie ma zielonego pojęcia, jak jest po 40. Wydaje mu się, że wszystko będzie w porządku. Nie będzie, drogi Wojtku. Gratulujemy, Olu. Widzimy się na Rocktoberfest 2026. Pozdrawiamy.
1: Słuchaj, jakbym miał po 40 takie życie jak nasza słuchaczka Ola, to ja to biorę w ciemno.
2: A, no tak.
5: Rocktoberfest 2026. Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21.

0: co nam dolega, dzisiaj o tym sobie rozmawiamy. No mi dolega taki smutek czasami, że są zespoły, które już zakończyły, czy też zawiesiły działalność i raczej nie powrócą, a ostatnio jak pan Spięty pojawił się w studiu Eski Rock, to raczej nie pozostawił złudzeń co do ewentualnej możliwości powrotu zespołu Laocze.
1: No szkoda, rzeczywiście czasami tak jest, że to co nam dolega, to że nas boli dusza z różnych powodów. Mm-hmm.
2: Także jak mówili w naszym ulubionym panie Wojtku Wabanku, bo nie wiem czy Asia też jest fanką Wabanku.
1: Ja kocham Wabanki.
2: Jak przyjdzie Spięty, to
1: temu, no wiadomo, żeby się rozpiął.
2: Drodzy Państwo, co Państwu dolega? Oto Ewa też pytała.
3: Co Ci dolega?
4: Serce mam złamane. Mam super Szwajcarczyka. No i piszemy trochę, no ale tak mi odpisuje strasznie wolno i trochę mi łamie tym serce. No bo jednak wiadomo, no Szwajcaria, no to bogaty pewnie chłopak jest. No i w góry bym chciała do Szwajcarii pojechać, więc jakby no opłacalny biznes by to był.
1: Czyli taki związek na odległość.
4: No albo bardziej taki jednorazowy.
0: Ale słuchajcie, może gość, nie wiem, się nie nauczył jeszcze pisać na klawiaturze i dlatego powoli odpisuje. Nie, może ma nowy telefon i jeszcze się nie nauczył tej klawiatury, kuwerty.
1: Po polsku próbuje pisać. Daj spokój.
2: A jak dziewczyna ma złamane serce, to do jakiego lekarza iść powinna?
0: Do kardiologa, oczywiście
2: że tak. No, a pan doktorze, panie doktorze, a pan co na to?
5: Przede wszystkim chcemy oczywiście, żeby Polacy na serce w ogóle nie chorowali. No chyba, że z miłości.
0: No Polacy tak, a Szwajcarczycy?
6: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Sięgamy po nowości, ojej, drodzy Państwo.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, już jutro ukaże się nowy studyjny album zespołu Nickelback. Everything Under the Sun się tak ten album nazywa, a utwór...

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Kamil Osypowicz z Rolnik Szuka Żony pozazdrościł żonie tureckiej przemiany i poleciał po nowe włosy. I teraz jak każdy rolnik czeka, aż zakiełkują i wzejdą.
2: No, to nie są łatwe rzeczy. U mnie z kolei Michał Wiśniewski rozpływa się nad mandaryną. Ona jest w każdej odpowiedzi, nawet kiedy nie ma jej w pytaniu, tak powiedział. Czyli on na pytania odpowiada nie pomidor, tylko mandaryna.
3: U mnie z kolei Rafała Brzozowskiego wciąż uwiera łatka i tutaj cytat typa z TVP i ulubieńca Kurskich. Musiałem być gdzieś tam lubiany, żeby nie mieć pod górkę w pewnych kwestiach. Tak mówił w pewnym podcaście. No to teraz ma z górki. A nie, czekajcie.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
13: Nie, a powinnam?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
13: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
13: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
17: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
16: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
17: Więcej na jareal.pl.
16: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
18: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
19: Reklama. SK Rock Warszawa.
20: Procedury zadziałały, ocena wojewody lubelskiego po sztabie kryzysowym. Odtworzyli śmierć 7-latka. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku. Podlasie przedłuża sezon wycieczkowy. Zachętą ma być czek turystyczny.
21: SK Rock. Raport.
20: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym. Ten odbył się wczoraj wieczorem w Lublinie, po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem do mieszkańców wysyłane były alerty RCB.
22: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne urządzenia. Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
20: Mieszkańcy czują się zdezorientowani.
23: Słyszeli może państwo syreny?
24: Słyszeliśmy.
23: Jak państwo zareagowali na nie?
24: No właściwie to w ogóle
25: tak
24: nie zareagowali.
25: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie.
1: Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
2: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
3: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
20: Wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy pozostawały w stanie podwyższonym i gotowości.
21: To jest raport.
20: Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. W łódzkim akwaparku Falam przeprowadzono eksperyment procesowy. Odtworzono sytuację w chwili tragedii. Ratownicy siedzieli na swoich wieżyczkach, a instruktorka znajdowała się kilka metrów od tonącego chłopca. Ze szczegółami nasza reporterka Julia Niewiadoma.
5: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
24: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody, sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
5: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
24: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
5: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
20: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Dzisiejsze porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy z 13 sierpnia 2024 roku, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców.
25: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
20: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: Podlasie przedłuża sezon wycieczkowy, a zachętą ma być jesienna odsłona czeku turystycznego. Generowanie bonów o wartości 300 zł już 1 października, a dzień później ruszamy z kolejną nowością, zapowiada marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
26: Czek apka. Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste.
20: Region będzie promował także filmy Podróże nie mają wieku.
27: Znam Polskę i z ziemi, i z powietrza, tak od linii Wisła na zachód. Natomiast te strony tabula rasa.
20: Podlaski czek turystyczny można zrealizować do końca października.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
29: Pogoda.
30: Słonina i kartacze. Na Podlasiu jajku, jak oni potrafią w żywność.
31: A za oknem słońce i kołacze.
30: Coś ci kołacze?
31: Proszę państwa, dzisiaj po prostu ładnie, pogodnie. Nie ma na to narzekać, więc nie będę się uzewnętrzniał, bo
32: drogi
31: ja to
32: Wojtku,
31: tylko narzekam.
32: To może nasi słuchacze a propos pogody?
33: Ja a propos tych dolegliwości organizmu chciałem taką świętokrzyską przyśpiewkę zarecytować. Brzmi ona tak. Rżnie mnie mocno w sobie i rypie mnie w gnatach. Oj, czy to na pogodę, czy na koniec świata?
31: Dzisiaj na pogodę.
32: Rżnie mnie w gnatach. Drodzy państwo, słyszeliście pewnie w naszych raportach nie raz i nie dwa, że nie będzie referendum w sprawie odwołania pana prezydenta Warszawy, prawda? Nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Pan prezydent chciał coś organizatorom jeszcze powiedzieć.
34: Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście?
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
35: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
31: Ania Kruszyńska w raportach, a my dzisiaj z okazji Dnia Hipochondryka pytamy, co wam dolega?
30: Ania, coś ci dolega?
20: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
30: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
20: Dolega mi każdego dnia i to jest bardzo upierdliwa dolegliwość. Polega na tym, już nie zdążymy.
31: No to już zaczęłaś.
20: No przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
31: A to wszyscy to mamy.
30: Wszyscy to mamy. Hiperboliczna łóżkowa grawitacja.
32: W dżungli witajcie.

0: W kontekście tego, co nam dolega, to ja bym wróciła do tej łóżkowej grawitacji hiperbolicznej, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, to przyciąganie do materaca. I ja na przykład od jakiegoś momentu zaczynam odczuwać to przyciąganie do materaca, tylko mój materac jest w domu, więc będę musiała się przemieścić tam, żeby się znowu dać przessać.
1: W ogóle materac jest bardzo przydatnym urządzeniem w domu, bo jak wszyscy powszechnie wiemy, najlepsze na kaca jest powietrze z...
2: Nie.
1: Nawet w takich przyziemnych sprawach warto go mieć.
0: Co to za powiedzenie jest,
1: Wojtek? Nie znaliście tego?
0: W życiu.
1: A, widzicie.
0: Ale ty słyszałeś o tym, Kądziu?
2: W życiu, ja tam woda nie? Po ogórka.
0: No oczywiście, że tak. Ewentualnie jeszcze sok z kiszonej kapusty, ale powietrze z materaca?
2: Słuchajcie, skoro zeszliśmy już na ten wątek kulinarny po części, no to posłuchajmy, co nam dolega.
3: Cześć. A propos doleganiu, mi dolega bezsenność. A jedyne lekarstwo, jakie na bezsenność u mnie działa, to Krupnik.
2: No i proszę.
0: O, na Krupnik, na bezsenność, to ciekawe. Czekaj, ja jeszcze wrócę do tego materaca.
1: Tak?
0: Ty się możesz hiperwentylować tym materacem, Wojtek. Trzeba uważać. Jest już tak... I koniec.
1: Ja już się kiedyś hiperwentylowałem i mi nie przeszło.
2: Co zrobiłeś?
1: No właśnie słyszę.
0: Hiperwentylizował
2: się. No to
0: się
2: jeszcze
0: chłopak.
2: Tutaj, co państwu dolega.
0: Był.
4: Dzień dobry, Grzegorz z tej strony. W temacie dnia, co nam dolega, to ja chciałem powiedzieć, że dolega mi spuchnięta warga. Ale jak to wszystko mi się ładnie zagoi, to opatentuję metodę powiększania ust gorącą mozzarello. Poparzyłem sobie pysk. Pozdrawiam.
5: 6 na 9 w Esse Rock.
2: Sprawdź, czy sobie nie poparzyłeś ryjka.
1: Ja se zhiperwentylizowałem ryjek.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
0: Reklama.

0: trochę radiowej kuchni, drodzy państwo. Wojtkowi kazaliśmy przygotować się z niedźwiedzia. Jest przygotowany jak diabli. Aśka, opowiadaj, dawaj, zobaczymy, co tam spłodzi.
1: Dlatego pana, co wdycha powietrze z materaca, czyli dla Wojtka, również mam informację. Na Alasce rozpoczęła się kolejna edycja konkursu, który będzie wyłaniał najgrubszego niedźwiedzia brunatnego Parku Narodowego Katmai. No i w tym roku w szranki stanęło 5 niedźwiedzich rodzin, czyli samic z dziećmi, 2 dorastające grizzly i 4 dorosłe samice i 5 dorosłych samców. Tak właśnie. I teraz słuchajcie, można te niedźwiedzie oglądać na specjalnym kanale na YouTubie. One są znane, to tacy, wiesz, celebryci są. Im większy, tym lepszy. No i można głosować. Do końca dnia dzisiaj można głosować na te niedźwiedzie na specjalnie dedykowanej ku temu stronie. No i tak się podobno ten konkurs cieszy popularnością ogromną, że aż się strona zawiesza.
2: No, też kiedyś byłem na takiej stronie, gdzie był niedźwiedź na lasce, ale to była inna strona.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Na Alasce podglądają niedźwiedzia o lasce.
1: Widziałeś, co mu robi to powietrze z tego materaca?
0: Dobrze mu
1: ale
0: robi.
1: Ale tobie też chyba. No, wdychali się.

0: padał ten...
1: Wojtek wyszedł ochłonąć i dobrze, bo teraz będzie na poważnie Ania Kruszyńska i raport.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Pożar w Kostomłotach II pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego.
4: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
3: Mówi Marcin Bajur, rzecznik Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko, dlatego przejeżdżając przez Kostomłoty warto zdjąć nogę z gazu. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Sąd w Radomiu skazał Izabelę L. za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Według śledczych miała ich poniżać, obrażać, stale krytykować, nadmiernie kontrolować i rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na ich temat. Pracownicy byli także wykorzystywani do prywatnych zadań dyrektorki. Sąd nakazał wypłatę każdemu z pokrzywdzonych po 2000 zł zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny.
2: To jest raport.
3: Mężczyźni coraz częściej angażują się w obowiązki domowe, wynika z badania CBOS. W większości polskich rodzin to na kobiety spada odpowiedzialność za utrzymanie porządku w domu.
5: Kto sprząta, kto odkurza?
6: Ja sprzątam, odkurzam.
5: A pan co robi?
7: To zależy, co żona powie.
8: No ja odkurzam i to tam jeszcze myję okna, żona pracuje i tak...
9: Uzupełniamy się.
8: Jesteśmy zgranym małżeństwem, także żona może to potwierdzić.
5: Żona potwierdza?
9: Tak, oczywiście. Może więcej technicznych rzeczy robi, zakupy wozi...
3: Według badania prasowanie, gotowanie czy pranie to obowiązki, które przede wszystkim wykonują kobiety. Mężczyźni natomiast częściej wyrzucają śmieci czy wykonują drobne naprawy.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli bezradni. Selekcjoner pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
11: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
3: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP w Chinach. Zmierzy się w nim z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13:00.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: to są niedźwiedzie brunatne czy niedźwiedzie brutalne, bo to tylko wystarczy przedstawić literki, a różnica się robi duża.
1: No ja mi się wydaje, że to się łączy ze sobą, bo taki niedźwiedź brunatny potrafi być też brutalny, jeżeli na przykład jest to niedźwiedzica i broni małych.
2: Ale czy każdy niedźwiedź brutalny potrafi być niedźwiedziem brunatnym, bo to jest pytanie.
1: A tego nie wiem niestety, albo czy każdy brunatny potrafi być brutalny, bo niektóre być może są miłe.
2: Zapytajmy Wojtka, Wojtek zna odpowiedź na każde pytanie.
1: Na pewno. Wojtek, jak to jest z tym brutalnością niedźwiedzi brunatnych?
3: Robi coś głupiego do głowy, ale
1: dawaj,
3: nie pamiętam.
1: Dawaj. Słuchaj, to naprawdę, ty dzisiaj wiedziesz prym w takich sytuacjach.
3: Ale zobacz, tak samo jest z węglem.
2: No.
3: Jeden jest brunatny, a drugi brutalny.
2: Bardzo dobre, doskonałe.
1: Dobrze.
3: Tylko niedźwiedzi nie palimy.
2: No. Palimy oponami, jakby co. Pamiętajcie, kiedyś pan prezes powiedział, że można. Drodzy państwo, dzisiaj pytamy o to, co wam dolega.
4: Witaj, jest rok przemu Mazury. Nie śpię już od półtorej godziny, ale dalej obudzić się nie mogę. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dzionka słonecznego.
2: A że Przemo nagrał się godzinę temu, to nie śpi już od 2,5.
1: No dobrze, ale generalnie witamy w klubie, drogi Przemo. My też się nie możemy dobudzić.
3: Tak jest, na państwa nieszczęście. Ktoś jeszcze?
2: Co państwu dolega?
5: 11 stopni. Słoneczko staje, Białęka pięknie wygląda. A na co my chorujemy, na to się pimy. Ja akurat chyba oprócz kaszlu i kataru to więcej na nic, ale mój pies to od wczoraj dzisiejsza noc z mega biegunką, także nie polecam.
2: Biegunka u psa to jak pies bardzo dużo biega.
3: Tak właśnie o to chodzi.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: A właściciel za nim z mopem.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę.

0: by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Dzisiaj jest, moi drodzy, dzień hipochondryka, czyli bardzo wielu mężczyzn, ponieważ mężczyzna, który ma 37 stopni, prawdopodobnie jest, ma poczucie, że jest chory na wszystko. Mężczyźni najczęściej są hipochondrykami.
1: Masz rację, zwróciłem uwagę na to faktycznie, że to dzień hipochondryka, a nie hipochondryczki. Dlaczego, ja pytam?
0: Dlatego, że hipochondryk to zazwyczaj jest jednak facet. Tak jak właśnie mój tata wspomniany wcześniej, który generalnie w życiu chorował na wszystko i on na przykład miał tak, że on twierdził, że ma uczulenie na gruszki. Tak mówił. I to myślę, że jest absolutna nieprawda, ale tak twierdził, bo pewnie ich nie lubił, w związku z tym mówił, ja nie mogę, ja mdleję po gruszkach, tak zawsze mówił, nigdy jeszcze nie zemdlał po żadnej gruszce, ale...
2: On nawet kichał, jak go betoniarka na mieście mijała.
1: Odsyłamy do kawałków mojego życia, tam pan Wojciech, jak rozumiem, o to wszystko podpytał.
2: Tak, oczywiście, że tak było. Tak było, proszę państwa. Dzisiaj pytamy też was, bo to wy jesteście prowodynami do tego, żeby rozmawiać na jakieś tematy i jest też szansa, że to wy utrzymacie poziom tego problemu.
1: Asiu, tutaj wspólna dolegliwość pewnie twoja i pani.
3: A mi głód dolega. O. Idę do pana kanapki po jedzonko.
1: Asia nie musi nigdzie iść, jedzonko przychodzi do niej.
0: Do mnie przychodzi jedzonko, zjadłam już dzisiaj 3 ciastka, które przywiozła nam Klaudia z Francji i zjadłam całą owsiankę, którą zrobiłam sobie wczoraj.
2: Dieta cud.
1: Jedzonko trzeba popić, to jeszcze tutaj zerkamy.
4: Z okazji imienin Michała chciałbym sobie złożyć życzenia dzisiaj przez radio, może się uda, a wam z okazji dnia kawy życzyć pysznej kawusi.
0: No już nawet były dwie.
2: Wszystkiego najlepszego. Jeśli słucha nasz jakiś Michał, to wszystkiego najlepszego.
1: Tak. Taki Michał, co czasami przychodził na poranek, a w tym tygodniu postanowił ani razu nie przyjść.
2: No, może świętuje.
1: Może, kto wie.
0: Wszystkiego najlepszego, Michały.
1: Drodzy państwo, dużo zdrowia państwu życzymy, żeby nic was nie szarpało.
5: Co jest?
6: Ależ mnie nera szarpie.
5: Za dużo grzały.
6: Boże, to i prawda, ale mówię ci, to jest ból taki, jakby się ktoś kije zajechał.
7: 6 na 9 SCO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak to dobrze, słuchajcie, brzmi po 50 latach istnienia, oni po prostu cały czas tworzą wspaniałe rzeczy. YouTube i Silencio.
1: Wojtas, pamiętasz ten dzień założenia YouTube?
2: Tak.
1: A o niedźwiedziu na Alasce chciałbyś opowiedzieć?
0: Aż tak mi się powietrzem z materaca.

0: No tak się cicho zrobiło za sprawą grupy YouTube i opowieści dziwnej treści, drodzy państwo, że przegapilibyśmy koniec
1: programu. Słuchajcie, ale naprawdę. I Kondzio wtedy powiedział, ojeju, słuchajcie, teraz.
2: Tak ja po prostu chcieliśmy sprawdzić, jak wygląda naprawdę silencio.
0: Otóż to. Także
1: silencio.
0: My już tutaj ani słowa więcej. Pięknie dziękujemy. Słyszymy się jutro.
1: No dobra, niech tak będzie.
0: Pa, pa.
1: Pa.
2: Tak, dziękujemy.
3: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Prosisz takiego, żeby się odsunął? On złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
13: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
14: Reklama.

0: planował atak w szkole. Nowe informacje w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna. Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Premier o rekordowych cenach paliw. Miał poważny wypadek na skuterze. Polak z Filipin trafi do szpitala w Białymstoku.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jego sprawa będzie dziś rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o 13-latka, który zamierzał przeprowadzić atak nożem w swojej szkole w Książkach w powiecie wąbrzeskim. Chłopak przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, a szczegóły zna Marta Łazarska.
2: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
1: To jest raport.
0: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymują się przez pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk zwracał uwagę na sytuację międzynarodową.
3: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
0: Szef rządu przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
0: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Od ponad 2 lat jest w szpitalu na Filipinach. Do kraju zabierze go wojsko. Samolot medyczny. Maszyna poleciała po Piotra Moczulskiego. Mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Po powrocie do Polski trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo już, że specjalną karetkę na Okęcie wyśle placówka w Białymstoku.
4: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego profesor Jan Kochanowicz zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boubley. Placówka zastrzega jednak, że na temat leczenia pacjenta więcej będzie wiadomo dopiero po przylocie do kraju.
4: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
0: Piotr Moczulski w kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Po roku kaucji, butelki i puszki prawie zniknęły z gór, plaż i brzegów rzek. Tak wynika z liczenia śmieci przez ekologów. We Wrocławiu przedstawiono pierwszy bilans systemu kaucyjnego.
5: Odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET. Ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%.
0: Mówi Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra, a my pytamy ekspertów, ile opakowań wróciło już do sklepów.
6: 3,2 miliarda na koniec lipca, to są ostatnie dane, które dysponujemy, tyle opakowań zostało zwróconych, by wprowadzonych opakowań kaucyjnych na rynek ponad 7 miliardów.
0: Wylicza Jacek Werder, analityk rynku gospodarki odpadami. Jego zdaniem system się sprawdza, ale wciąż jest w fazie rozruchu. Na lepsze wyniki trzeba poczekać około pół roku.
7: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i słonecznie, temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.

0: Sobierajewicz.
1: Kilku ważnych dżentelmenów ma dziś urodziny. Dziś też rocznica wydania kilku naprawdę ważnych płyt w historii muzyki i po takiej historii jednej, drugiej, trzeciej dzisiaj przejedziemy się aż do godziny 12 w programie, który nazywa się Kultowe Historie. O piłce nożnej? Nie, dziś nie będzie, ale sami Państwo pewnie by tego nie chcieli. Jaro mówi dzień dobry.

0: Seven Nation Army. Zespół The White Stripes. Już widzę, że to taki dzień dzisiaj, 29 dzień września, w którym kalendarz puchnie po prostu od dat i wszystkiego nie zdążymy zrobić do godziny 12, więc jeśli dzisiaj coś mi zostanie, to zostawię sobie na szczęście na wieczorną audycję. To był dobry rok. Tam nadrobimy wszelkie zaległości, jeśli takie powstaną do 12. No dobrze, teraz będzie o pewnym przełomie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W życiu każdego artysty musi być moment, w którym następuje jakaś taka myśl, moment, który pokazuje, że będzie dobrze, a potem przychodzi prawdziwy sukces. I o tym sukcesie teraz będzie piosenka, która jako pierwsza w historii dorobku zespołu The Police trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Piosenka, którą Sting pisał w swoim mieszkaniu w Londynie, zanim jeszcze jego zespół stał się globalną gwiazdą. Wspominał później, że odzwierciedlała ona jego własne poczucie zagubienia i izolacji w tamtym okresie życia. Piosenka, która mówi o rozbitku na bezludnej wyspie, który, czując się tak jak ten Sting, odizolowany od świata, postanawia wysłać SOS w butelce. A potem przypływają do niego butelki i okazuje się, że taki jak on jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. Fragment z płyty Regatta de Blanc, wrzesień roku 79 i miejsce pierwsze na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Message in a Bottle.

0: All Star i Smash Mouth w ST Rock. Co Państwo robią 22 października? Pytam, bo mamy urodziny. 22. Ale to zleciało. Od pierwszego dnia to jestem z Państwem w ST Rock. Jako jedyny zostałem. Osesek taki na antenie. No i będę bardzo mocno świętować nasze urodziny. Happy Set zapraszają, 4 szmery i DJ Hirek Wrona. Państwo też mogą tam być na naszych urodzinach i z nami świętować. Trzeba tylko wyrazić taką chęć. roktoberfest.skrok.pl. Specjalny formularz do zgłoszenia się i miejsce, by opowiedzieć historię ze swoim rokowym przeżyciem z ostatniego roku. Proszę śmiało pisać, będę dziś do Państwa w tej sprawie dzwonił. Z zaproszeniami znaczy się.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
9: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Reklama.
11: I'm John.
12: I'm Sean.
13: And I'm Dale from the band Seether.
14: I'm Chris.
15: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
16: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Strange Love, Depeche Mode w Estee Rock. Teraz też będzie trochę o miłości, ale nie na początku tej opowieści, która zacznie się w miejscowości Lindfield, brytyjskiej miejscowości z hrabstwa Sussex. I będzie o człowieku, który urodził się i wychowywał w małym parterowym domku komunalnym, który sam swoje dzieciństwo wspomina tak, jako czas bycia, tu cytat, zasmarkanym, melancholijnym chłopcem wychowanym na tanim mięsie i mlecznej herbacie. Jego tata, Peter, był kierowcą taksówki i ponoć absolutnym maniakiem muzyki klasycznej. Mama była utalentowaną artystką i krawcową. I to po niej miał chłopak odziedziczyć wrażliwość wizualną. No tyle, że mama odeszła, gdy nasz bohater był nastolatkiem, a potem szybko umarła. Nasz bohater w latach 80. pod koniec tamtej dekady przeniósł się do Londynu, by studiować architekturę, no i żyjąc w skłotach i wynajmowanych pokojach założył swój zespół o nazwie Suede. Założył razem z dziewczyną, ówczesną dziewczyną Justin Frischman. Tak, kiedyś w Suede była dziewucha, która zresztą potem się z nim rozstała i była przez wiele lat muzą Damona Albarna z Blair, ale to już zupełnie inna historia. Justin to dziewczyna, którą możecie kojarzyć z zespołu Elastica. A człowiek, o którym opowiadam, ten człowiek z Lindfield, który był kiedyś zasmarkanym, melancholijnym chłopcem, już nim nie jest, bo ma ostatnie urodziny z piątką z przodu. Brett Anderson. Wszystkiego najlepszego.

0: Jest Days, zespół Guns N' Roses. Jeszcze raz przypominam, że mogą się Państwo wybrać na nasze urodziny, które już za moment w Warszawie, na których to urodzina główną gwiazdą będzie zespół Happy Set. Proszę spojrzeć na naszą stronę skrok.pl i odnaleźć specjalną zakładkę Rocktoberfestu i się zgłosić. I jeszcze dziś będę do kogoś dzwonić i zapraszać na wspólne świętowanie. A teraz 10. i raporteski rok przed nami.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI. W

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Reklama.
7: Atak na Żownika w Jaworznie. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. Podejrzani są ci sami hakerzy. W raporcie kolejny wyciek danych pacjentów. Warmia i Mazury kuszą turystów. Rusza generowanie czeków turystycznych.
8: SK Rock. Raport.
7: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a trzy osoby zostały ranne. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec. Według ustaleń zatrzymane osoby miały wcześniej wspólnie spożywać alkohol. Według wstępnych informacji do ataku mogło dojść przy użyciu noża, mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie.
9: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
7: Zatrzymani są właśnie doprowadzani do prokuratury.
8: To jest raport.
7: Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. A chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Co dotychczas ustalili śledczy?
10: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
7: Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj minął termin zbierania podpisów. Inicjatorom akcji nie udało się zebrać ich wystarczająco dużo.
11: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
7: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Wolontariusze zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów. To o ponad 20 tysięcy mniej niż wymagany próg 132 tysięcy. Inicjator akcji zapowiada dalsze działania w ramach stołecznej organizacji rozwoju i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce. Głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Warmia i Mazury kuszą turystów. Właśnie teraz rusza generowanie czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmię i Mazury.
12: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
7: Mówi wicemarszałek Warmii i Mazur Robert Turlej, a szczegóły na stronie czekwarmiamazury.pl.
6: SK Rock Biznes.
7: Jutro w Warszawie rusza 8 Forum Cyberbezpieczeństwa. Jego organizatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji i Miasto Stołeczne Warszawa. Eksperci, przedstawiciele administracji publicznej i biznesu będą dyskutować o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym Polski i Europy. A to wszystko przez 2 dni w Pałacu Kultury i Nauki. Osoby w wieku od 36 do 65 lat są najbardziej zadłużoną grupą konsumentów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Ich zaległości wynoszą łącznie ponad 31 miliardów złotych. A średni dług to 26 700 zł. W rejestrze figuruje prawie ponad 1 000 000 osób z tej grupy wiekowej, wynika z raportu KRD. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,84 zł, za euro 4,37 zł. Aktualny kurs franka to 4,61 zł, a funta 5,09 zł.
6: Po Pogoda.
7: Dziś pogodnie i słonecznie, temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz najcieplej w Szczecinie, 17 stopni. 16 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Opolu, 15 stopni w Gdańsku i Krakowie, w Olsztynie i Kielcach 14 kresek, a najchłodniej teraz w Suwałkach, tam 13 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.
0: Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
2: Magazyn Rolling Stone gadał ostatnio z zespołem U2 i Bono opowiadał dziennikarzom, że planują trasę koncertową po stadionach. No i nawet rozpoczęli już próby, a Larry Millen Jr., czyli perkusista, który miał trochę problemów zdrowotnych ostatnio, gra stare piosenki po raz pierwszy od czasu operacji. My wrócimy w tej godzinie do czasów, gdy U2 grali w pewnej kuli. Pamiętają Państwo? Takiej multimedialnej. O tym za moment w kultowych historiach. Zapraszam.

0: Like you, Edwin Collins w Estrock. Dobry znajomy chłopaków, o których będzie teraz mowa na antenie.
1: Kultowe historie w Estrock.
0: To 50-lecie, które świętowali niedawno, także tym wyjątkowym koncertem. Najpierw w szkole, a w tej, do której chodzili, a potem także na ulicy Grafton w centrum Dublina. Przypomniało mi to wszystko, jak ważnym zespołem dla mnie był zespół U2. Zespół, który od samego początku miał 4 członków, choć mówiło się o tym, że jest ich 5, bo 5 był Paul McGuinness, legendarny wieloletni menedżer, często nazywany właśnie 5 członkiem YouTube, bo oni mieli taką zasadę od samego początku, że menedżer zarabiał równą stawkę. Wszyscy dzielili się tym, co zarabili, po 20%. Paul McGuinness swoje udziały sprzedał w 2013 roku, stwierdzając, że idzie na emeryturę, ale tam na tej emeryturze długo nie wytrzymał, bo teraz zdaje się jest jurorem w jakimś programie telewizyjnym, znowu zajmuje się organizacją różnego rodzaju imprez. No krótko mówiąc, jak ktoś się czymś zajmuje, to długo nie usiedzi na tak zwanym bezrobociu. Menedżerami teraz U2 są Irving Azoff i Jeffrey Azoff, czyli ojciec i syn z bardzo dużej spółki menedżerskiej, która to spółka i panowie Azoff mają w telefonach bardzo różnych znakomitych znajomych. Tak jak my patrzymy, nie wiem, ciocia Jola, wujek Krzysiek i tak dalej, tak oni w telefonach mają na przykład, nie wiem, człowieka, który nazywa się James Dolan. Gościu o tym właśnie nazwisku zbudował kilka lat temu wielką sferę. Kule w Las Vegas, czyli miejsce absolutne, niezwykłe, multimedialne. No i zastanawiał się James Dolan, jaką gwiazdę zaprosić na otwarcie tak niezwykłej, multimedialnej inwestycji. Panowie Dolan i Azoff się zgadali i 3 lata temu swoją rezydencję w sferze w Kuli w Las Vegas rozpoczął zespół właśnie U2. Całe to wydarzenie promował specjalnie nagrany w Las Vegas singiel o tytule Atomic City.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Już 10.34. W mediach społecznościowych jest tak, że generalnie wrzucamy tam zdjęcia lub filmiki takie, które mają pokazać, że nasze życie jest super udane, że wiecie, jest tylko i wyłącznie świetnie. I denerwujemy w ten sposób znajomych lub nieznajomych, którzy trafiają w jakimś tam sposób na wasze fotografie lub filmy. Taki wstęp zrobiłem, panie Jarosławie. Pewnie pan wie dlaczego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Nie słyszał pan może tego, bo mówię o tym, że niektórzy denerwują swoimi zdjęciami z wyjazdów. No i pan mnie też trochę zdenerwował ostatnio, przyznam szczerze.
2: Bardzo mi przykro z tego powodu, ale zachęcam.
1: Pan Jarosław to jest nasz słuchacz, który wysłał mi ostatnio zdjęcia z kraju, w którym chodzi się do góry nogami, czyli z Nowej Zelandii.
2: Tak, zgadza się. Byliśmy ekipą we wrześniu. 3 tygodnie, Nowa Zelandia, Australia.
1: 3 tygodnie, ojej, króciutko. Krótki urlop, przyznam.
2: Bo to dopiero wstęp.
1: To nie, stop, nie, wróć. Coś przerywa, nie słyszę. Chyba się rozłączyliśmy, niestety, pan Jarosław już uciekł nam. Nie no, jak to wstęp? Co ty gadasz? Jeszcze jeden urlop będzie?
2: Nie, no na razie mamy pobieżnie. I w deszczowych aurach, a teraz wybieramy się, jak będzie słoneczko.
1: I jeszcze raz do Nowej Zelandii?
2: Do Nowej Zelandii powtórka, bo jeszcze mamy troszeczkę do zobaczenia i mamy do zobaczenia Australię.
1: Po co tak
2: tylko
1: daleko?
2: Tylko było liśnięte.
1: Pojechałby pan do Chałup albo, nie wiem, do Stegny na 3 tygodnie, też jest morze.
2: Nie stać mnie na polskie morze.
1: Rozumiem. W tym kraju, tym dalekim kraju od Polski, w Nowej Zelandii, zrobił pan coś dziwnego, znaczy skoczył pan.
2: Skoczyłem na głowę, można powiedzieć. Skoczyłem na bungee. Było to niezamierzone, niechciane.
1: Przywiązali pana i po prostu zepchnęli, tak?
2: Przywiązali i popchnęli.
1: Okej. Okay. Ile pan za to zapłacili?
2: No niestety w drugą stronę.
1: Jak to w drugą stronę? Ja to bym za $1 000 000 ewentualnie skoczył.
2: No. Wolałem mieć przeżycie i pamiątkę.
1: O, takie pamiątki.
2: Super wakacji.
1: Ja nie rozumiem. Czy mogę pana nazwać wariatem?
2: Nie.
1: To cofam w takim razie.
2: Cała wycieczka była prezentem dla mnie na 50, bo przecież 7-6 to najlepszy rocznik.
1: No wiadomo, witam w klubie w takim razie, piąteczkę przewijam. Panie Jarosławie, to może o tej 50 sobie porozmawiamy, może też przy 50 na naszych urodzinach, które jeszcze 50 nie są, ale kiedyś na pewno będą.
2: Polecam się.
1: Dziękuję.
2: Czekam z uwielbieniem.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Pan Jarosław, ale już nie z Nowej Zelandii. Gdyby państwo chcieli też na nasze 22 urodziny, 22 października w Warszawie się pojawić, to zapraszam serdecznie rocktoberfest.skrok.pl, specjalna zakładka Proszę się zgłosić.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
13: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Reklama.
17: Rok. Radar.
18: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Minął już ponad rok, od kiedy zespół Pearl Jam ogłosił, że z zespołu po 27 latach odchodzi jego wieloletni perkusista Matt Cameron. Od tamtego czasu grupa nie poruszała kwestii tego, kto będzie jej nowym bębniarzem. A wygląda na to, że wszystko stało się jasne w miniony weekend podczas pewnego festiwalu, gdzie Pearl Jam towarzyszył dotychczasowy perkusista Paula McCartneya, pan Ape. Więcej o nim przeczytacie na skrock.pl.
17: Skrock Radar.
19: Hi, this is Daniel.
20: I'm Chad. We're from Nickelback.
21: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
22: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchajcie.

System of a Down, Toxicity, ST Rock. A teraz o jednej z najważniejszych płyt mojego życia, a na pewno jednej z tych najpiękniejszych nagranych w latach 90. The Verve to absolutna klasyka swojego gatunku. Chłopaki wpisali się w kanon Britpopu. No i rzeczywiście podczas swojej działalności stworzyli kilka, jak nie kilkanaście ponadczasowych hitów. Nie tylko znanych tym, które osobom, które wychowały się w latach 90., ale po prostu tym, którzy się rokiem specjalnie nawet nie interesują. Najwięcej dobrego zrobili w roku 97, choć tak naprawdę niewiele zabrakłoby płyty Urban Hymns, której mamy dziś 29. rocznicę. Wydanie byłaby inna. Bo ta płyta zaczęła się jako solowy projekt frontmana Richarda Ashcrofta, który w pewnym momencie stwierdził, że nie, jednak z chłopakami zrobi to lepiej. Tam taki ważny człowiek był kiedyś w zespole The Verve, Nick McCabe, z którym Ashcroft się nieustannie kłócił, ale w tym 97. roku jednak pogodził. Zakopał topór wojenny, bo uznał, że bez Nicka jego płyta, jego zespołu będzie po prostu gorsza. No i 29 lat temu ukazała się płyta Urban Hymns, z której fragment teraz, ten najsłynniejszy, a wieczorem po 21 w audycji to był dobry rok, zagram sobie jeszcze dwa inne numery z tej naprawdę znakomitej płyty.

0: Piosenka, którą bardzo lubię słuchać latem. A kiedy już się zaczyna rok szkolny, to jakoś tak, nie wiem, słucham się jej gorzej. Nie wiem dlaczego, drodzy Państwo. A może dlatego, że bąbelki po prostu już wróciły i są w domu. 11 i raport Eski Rock. Teraz będą wiadomości, a potem będziemy sobie znowu opowiadać o muzyce i zagra na przykład Linkin Park.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
22: Planował atak w szkole. Sprawę 13-latka bada kuratorium oświaty. Wypadek i wielokilometrowy korek na autostradzie A4 w Małopolsce. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez niej poranka. Dziś dzień kawy.
2: SK Rock. Raport.
22: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kuratorium oświaty bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna. W placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane są rozmowy z uczniami, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
23: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
24: Część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
23: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
24: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
23: W jego plecaku znaleziono bagneta, w mieszkaniu tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
22: Trzynastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka. Został przesłuchany. Przyznał, że chciał zaatakować bagnetem w szkole. Sąd ma dziś zdecydować, co dalej z chłopcem.
2: To jest raport.
22: Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tej nadzwyczajnej daniny miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
0: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi.
22: Mówił premier Donald Tusk. Decyzję o ewentualnym wecie prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Poważny wypadek i wielokilometrowy korek na autostradzie A4 w Małopolsce. Między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Występują duże utrudnienia w ruchu. Korek ma około 10 kilometrów. A to nie jedyne miejsce na A4, gdzie napotkamy kłopoty. W Trzebownisku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Krakowa doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowane zostały prawy i awaryjny pas ruchu. Kierowcy mogą przejechać lewym pasem.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Może być rozpuszczalna, mielona, czarna lub biała. Dziś Międzynarodowy Dzień Kawy. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka.
1: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
3: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
4: Piję kawkę dla przyjemności.
3: Piję i nie wyobrażam sobie bez niej żyć. Jestem bardziej jakby produktywniejsza, kiedy ją piję.
20: Niespecjalnie z tą kawą jednak. Moim zdaniem kawa jest dobra na różnego rodzaju wyjścia z przyjaciółmi i wtedy naprawdę nie da się bez niej obyć, aczkolwiek tak na co dzień nie jest takim punktem obowiązkowym.
25: A ja nie kawoszem akurat jestem, czyli kawa to już mało espresso.
22: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała Daria Żurowska. Warto dodać, że na świecie wypija się rocznie około 400 miliardów filiżanek kawy.
26: Wiesz, Ania, ja myślę sobie, że to święto powinno być połączone jeszcze z innym świętem.
22: A wiesz, jakim? Nie.
26: Dniem wiatra, bo czasem rano potrzeba wiadra kawy.
22: Tak.
27: Pogoda.
22: Dziś piękna, słoneczna pogoda z praktycznie bezchmurnym niebem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Najcieplej teraz w Opolu i we Wrocławiu, 20 stopni, 19 w Warszawie, 18 stopni w Poznaniu, Łodzi, Kielcach i Lublinie, a 17 kresek w Gdańsku i Bydgoszczy.
27: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
26: Pink Floyd to ja, mówił odchodząc z tego zespołu Roger Waters w roku 85. I co się okazało? Że, no to znaczy, teraz nie powiem, ale państwo się dowiedzą w tej godzinie, jak to było z tym Pink Floyd to ja. 5 minut po 11, ostatnia godzina kultowych historii we wtorek. Zapraszam.

0: dosłownie chwilę temu była rocznica wydania tej płyty, 25. Daty nie zapomnę nigdy, bo to była też data zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. POD i ich Youth of the Nation.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A teraz płyta starsza. Płyta, która powstawała 40 lat temu, po tym jak Waters oznajmił, że opuszcza Pink Floyd, twierdząc, że grupa straciła, jak on to ładnie mówił, siłę przebicia. No i dodając, Pink Floyd. To ja. Gilmour przyznawał po latach, że czuł, że to się wydarzy i był na ten moment przygotowany. I kiedy Watersa już nie było, razem z Masonem, Nickiem Masonem zaczęli nagrywać nowy album, oczywiście jako Pink Floyd, bo przecież uznali, że to jest ich zespół. No i tak powstała płyta z legendarną okładką. Pamiętacie? 800 łóżek szpitalnych na plaży w Devon. Dwa razy układane, bo pierwszy raz, kiedy układano je do zdjęcia, to też przerwał sesję i to trzeba było powtórzyć 2 tygodnie później. Niesamowita okładka. Dzisiaj by to wszystko się wydarzyło w komputerze, albo nawet po prostu prompt by jakiś AI-owy wykombinował okładkę wtedy, te 40 lat temu. Trzeba było zrobić prawdziwe zdjęcie. A Momentary Lapse of Reason. Tak nazywa się ta płyta, która ukazywała się w roku 87. I kto myślał wtedy, te 39 lat temu, że grupa bez wieloletniego lidera nie da rady, no to musiał się mocno zdziwić. Widząc pod koniec września ten album Pink Floyd na miejscu pierwszym w zestawieniu najchętniej kupowanych albumów w Wielkiej Brytanii.

0: godzinę temu rozmawiałem z panem Jarkiem i zapraszałem go na Rocktoberfest, ale żeby zaprosić kogoś na nasze urodziny, nie muszę wcale do kogoś dzwonić. Na przykład teraz będę czytał. Pani Ania zgłosiła się przez nasz formularz i pisze, że jej codziennym rokowym przeżyciem jest jej 10-letnia córka, która jakiś czas temu słyszała w kuchni u cioci z Warszawy. Z Warszawy. Eskę Rock i od tamtej pory zawsze jak wsiadamy do samochodu, zmienia stację właśnie na Eskę Rock. Aniu, zapraszam serdecznie na nasze urodziny 22. Proszę się odezwać i przekazać nam dane związane z osobą, którą chcesz ze sobą zabrać 22 października do tej Warszawy. 11.33 zagra za moment dla państwa Hej. Cztery pory.
1: Autopromocja. Melina.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzej jej brak. Jacek Kawales. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
9: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
11: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy Wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda!
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama.
15: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
16: This is Anthony Kiedis of
17: the Red Hot Chili Peppers.
16: And Flea, inviting you to keep it tuned.
18: Right here!

Eddie Brickell, What I Am w SC Rock. I znów przenosimy się w czasie. Równiuteńko 60 lat do 29 września roku 66, gdy zespół The Animals zorganizował przesłuchanie na nowego gitarzystę, a rzecz działa się w londyńskim klubie Birdlands. W tak zwanym międzyczasie odbywały się rzeczy równie, jak nie ważniejsze nawet, od tego przesłuchania. Noel Redding, który tam się pojawił na przesłuchaniu, odbył sobie na przykład jam session ze świeżo poznanym, nowym, odkrytym gitarzystą, odkrytym przez członka The Animals Chasa Chandlera. Był nim Jimi Hendrix. Próba się chyba udała, bo po niej panowie udali się do pubu, no i tam Noel usłyszał od tego nieznanego jeszcze wtedy gitarzysty Jimiego Hendrixa wspólną grę. W jego przypadku na basie w jego zespole Jimi Hendrix Experience.

0: Ja bym tak nigdy, przenigdy nie powiedział. Nigdy by mi to z ust nie wyszło. To, co teraz wykonała, wypowiedziała, wyśpiewała Budka Szuflera. Absolutna bójda na resorach. Nie wiesz nigdy, kobiecie. No, kto to widział? Kto to słyszał? 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze dziś wieczorem do Państwa wpadnę i po 21 pojawi się w audycji To był dobry rok. Nadgonimy trochę zaległości. No i pojawi się m.in. Les Claypool, który ma dziś urodziny, o którym nie zdążyliśmy powiedzieć do godziny 12. Więc wieczorem Primus na pewno. A nawet może i dwa kawałki. Zapraszam serdecznie do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Szaciłowski.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Reklama.
14: Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę. To w Ossowcu niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na Podkarpaciu trwają główne uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął tragicznie w klasztorze w Jarosławiu.
15: SK Rock. Raport.
14: 12. Michał Poklękowski zaprasza na raport. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Zaczynamy od wypadku w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
16: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
14: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Autokarem jechało 30 uczniów z klas 4-5 z podstawówki w Adamowiźnie. Dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśnia policja.
7: To jest raport.
14: W Grzęsce na Podkarpaciu trwają główne uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Na pogrzeb do tej niewielkiej podkarpackiej miejscowości zjechały tłumy ludzi, którzy opłakują zmarłego kapłana. W Grzęsce jest również nasz reporter Tomasz Widak.
17: Jestem tutaj na miejscu przed kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Liturgii przewodniczy biskup Stanisław Jamrozek. Na miejsce przyjechali też inni księża, którzy znali osobiście księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan od 40 lat pełnił posługę duszpasterską. Przez ostatnie 16 lat był związany z jarosławskim opactwem i kościołem świętego Mikołaja biskupa. Dziś żegnają go tłumy wiernych. A jak wspominają go tutejsi mieszkańcy?
18: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
19: Był dobrym człowiekiem jako ksiądz. Na pewno był też dobrym księdzem. No i trzeba wybaczać. Zło dobrym zwyciężano.
17: Ja tylko przypomnę, że ksiądz Zbojnowicz zginął w czwartek rano w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
14: 31-letni Ihor M. zaatakował nożem jego oraz cztery inne osoby. Kapłan mimo udzielonej pomocy zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Pierwsza tura rozeszła się błyskawicznie, informuje Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
20: Pierwsza grupa, która najszybciej się rozeszła po 3 minutach, jest to grupa otwarta dla pełnoletnich obywateli naszego kraju. I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków. Po niespełna 9 minutach, czyli 10:14, rozeszły się czeki dla seniorów, czyli dla osób, które w dniu generowania czeku ukończyły 60 rok życia. I tutaj tych czeków wydaliśmy 1641 i najdłużej 27 minut generowane były czeki dla posiadaczy karty dużej rodziny. Tutaj przeznaczyliśmy na tą pulę 492 300 zł.
14: Czek turystyczny to forma dofinansowania do wypoczynku w 4 województwach, na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie biorącym udział w akcji. W pierwszej turze generowania tylko na Warmii, Mazurach pula czeku wyniosła 1 427 000 zł.
1: SK Rock Biznes.
14: Premier Donald Tusk powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że liczy na podpis prezydenta pod pakietem ustaw towarzyszących budżetowi na 2027 rok, w tym zmianami w podatku PIT. Jak dodał, bardzo by chciał, aby decyzje prezydenta służyły ludziom. Turcja, Grecja i Bułgaria. Te kraje znalazły się w pierwszej trójce najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Nvidia zwiększyła program skupu własnych akcji o 150 miliardów dolarów, podaje CNBC. Łączna kwota zatwierdzona na ten cel wzrosła do 235 miliardów dolarów. Producent chipów chce zakończyć skup do końca roku fiskalnego 2028. Decyzję ogłosił w czasie rekordowych wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji.
1: Pogoda.
14: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Już prawie 5 minut po południu, we wtorek, 29 września 2026 roku. To co tam się, proszę Państwa, stało wczoraj na tym meczu piłki kopanej? Słyszałem, że nie za dobrze tym naszym poszło. A dobra, może nie komentujmy. Dziś Dzień Kawy, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Serca i Dzień Kuriera i Przewoźnika. Wszystkiego najlepszego. Do tego mamy jeszcze Dzień Hipochondryka, ale nawet jak pozdrowię, to powiedzą, że niezdrowo. Metallica i The Unforgiven na początek naszego spotkania. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry.

0: to Evanescence i Going Under. A teraz, proszę Państwa...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Komu, bo idę do domu. Mam podwójne zaproszenie na Rocktoberfest 2026 i właśnie mam zamiar komu się wręczyć, a konkretnie Magdalenie, która napisała takie oto zgłoszenie, proszę Państwa. Razem z dwuletnią, jeszcze wnuczką, w marcu jechałyśmy samochodem i w SC Rock leciał kawałek AC/DC Highway to Hell i obie darłyśmy się do AC/DC, robiąc z palców rąk rogi i machając rękoma jak na koncercie. Potem jej mama, czyli moja córka, dała nam popalić, bo wnuczka powtórzyła to w żłobku. No i takie wychowanie to ja rozumiem. Tak trzeba, proszę Państwa, młodzież edukować. Magdaleno, pędzisz na Rocktoberfest razem z osobą towarzyszącą. Widzimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Gdybyście Państwo mieli ochotę podzielić się swoimi rock'n'rollowymi przeżyciami, proszę bardzo, zapraszam na Messengera Eski Rock w formie głosówek albo na eskarock.pl. Tam można do nas napisać. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Kolejne podwójne zaproszenie pojawi się już po 13:00. A już teraz Slash i Miles Kennedy i Anastasia.
1: Rocktoberfest 2026.

0: już 28 listopada w klubie Stodoła będzie grał zespół T-Love. Gościnnie ma wystąpić razem z nimi niejaki John Porter. Zapowiada się to na całkiem ciekawą imprezę. Będą Państwo? Ja postaram się być. Przypominam, 28 dzień listopada tego roku w klubie Stodoła w Warszawie T-Love z nowym materiałem. Alright. A już za chwileczkę Westerok Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
17: Esta Rock Radar.
18: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Rod Stewart po raz ostatni wystąpi przed polską publicznością. Wybitny muzyk właśnie ogłosił szczegóły pożegnalnego tournée The Final Encore. Będzie to finałowa okazja do posłuchania kultowych utworów. Wokalista nie zwalnia jednak muzycznego tempa, ponieważ jakiś czas temu wydał swój 33. album i oficjalnie sfinalizował rezydenturę w Las Vegas. Jego ostatni koncert w naszym kraju zaplanowano na 20 lipca przyszłego roku, a szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
17: Eskarok Radar.
19: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
20: This is Robert Trujillo from Metallica.
21: This is Bono here. Stay tuned.

Aż ten numer ma kopa. To Basket Case i grupa Green Day Westrock. A ja przypominam, że już 22 października bawimy się na 22 urodzinach Eski Rock. Rocktoberfest w warszawskiej progresji, dwa koncerty, cztery szmery, czyli cover band AC/DC i jako gwiazda wieczoru Happy Set. Żeby zdobyć zaproszenia na tę imprezę, trzeba się do nas zgłosić, bo nigdzie Państwo tych biletów nie kupią. Zgłaszamy się na eskarock.pl albo poprzez nagranie głosówki na Messengera Eski Rock. Trzeba nam opowiedzieć swoje najbardziej rock'n'rollowe wspomnienie mijającego roku. Już po 13 kolejne podwójne zaproszenie trafi do kogoś z Państwa, także proszę być czujnym, a teraz przed nami zespół, skoro mówimy o koncertach, który swoje koncerty na przeszły rok ma już wyprzedane. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, już teraz Westrock.

0: Koleś wygląda jak laska. Dude looks like a lady. W Ester Rock to Aerosmith na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik, proszę Państwa, wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie wracamy do muzyki. Tym razem przygotowałem dla Państwa coś od zespołu Kult.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: 18,47,12.
13: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
2: Reklama. Rząd przyjął projekt ustawy, który m.in. podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi.
17: SK Rock. Raport.
2: 13. Punktualnie Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na Słowacji, od tego zaczynamy raport o 13. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki w szkole podstawowej w miejscowości Staszków, to na północy kraju. Jedna z kobiet zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników, agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz oraz niestety przez niektórych polityków dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Na miejscu pracują służby. Trwa wyjaśnienie szczegółów i motywów tego ataku.
3: To jest raport.
2: Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Dotyczą około 3,5 miliona podatników. Przyniosą im oszczędności sięgające 3600 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% PIT. Wprowadzona ma zostać także nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy.
18: Wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
2: Zaznacza premier Donald Tusk i dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność, sięgną niemal 200 miliardów złotych.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Jeszcze niebezpieczna wspinaczka, która zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. 17 i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
19: Na szczęście nie wymagali oni udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej. Tutaj oczywiście warto powiedzieć, że wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia. Przypomnę, że teren ten jest chroniony, jest ogrodzony i na takie obiekty nie wolno wchodzić.
2: Mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W akcji brały udział dwa zastępy ratowników.
0: Moje miasto takie piękne, jakich mamy zdolnych parkurzystów.
2: Pogoda. Trzy lata mieszkałem i pracowałem w Łodzi i do głowy mi nie przyszło, żeby się na komin wdrapywać.
0: A dużo kominów jest, jest czy wybierać.
2: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Padać nigdzie nie powinno, na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: A jak już państwo wpadną na taki pomysł, do czego nie zachęcamy, bo to naprawdę nie jest najmądrzejsze rozwiązanie, to proszę pamiętać powiedzenie klasyka. Im wyżej wleziesz, z tym większym hukiem zlecisz. 4 minuty po 13:00, to jest Eskarok we wtorek, 29 września 2026 roku. A ja dałem państwu słowo przed serwisem, że zagram coś od grupy Kult. No to proszę bardzo. Arachia teraz ode mnie. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

Guns N' Roses, Don't Cry w S-Rock. No chyba, że to będą łzy szczęścia, gdyż, proszę Państwa, mi łezka pociekła. Oj, pociekła i pocieknie pewnie wielu z Państwa, kiedy usłyszą Państwo to, co mam teraz do powiedzenia. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w dniach 10-12 czerwca 2027 roku ma się odbyć w Gdańsku Mystic Festival. No i właśnie gruchnęło pewne ogłoszenie. Znamy pierwszego headlinera tego festiwalu. Czy Państwo siedzą? Jeśli nie, to proszę usiąść, bo ogłoszenie jest naprawdę srogie. Gdyż na tym festiwalu, proszę Państwa, jako headliner wystąpi zespół, na który wielu z nas, na występ, którego z nas, wielu z nas czekało latami. Słyszeli Państwo o takim zespole Faith No More? No to właśnie ten zespół zagra na Mysticu. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam ciary i nie mogę się doczekać. Takie małe, a nawet bardzo duże zwycięstwo nasze, Polski, że Faith No More po powrocie na scenę wróci również do nas. A small victory, Faith No More w S-Rock.

0: Moja i twoja nadzieja. To grupa Hej w Esterok. Ktoś z państwa ma nadzieję na pewno na to, żeby wybrać się na imprezę razem z nami.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No to ja już te nadzieje spełniam. Właśnie. Jednym ze sposobów na opowiadanie nam o swoich, proszę państwa, najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach jest nagrywanie nam głosówek na Messengerze Eski Rock. Taką głosówkę nagrała Ania.
2: Jestem właśnie na spacerze z moimi trzema pięknymi posokowcami. Ja po prostu muszę wygrać u was te bilety, bo to dzięki waszej muzyce są ze mną te trzy cuda, Figa, Mega i Daga. Za każdym razem, gdy jechałam z mężem adoptować posokowca, w sercach grało wasze radio Eska Rock. To one towarzyszą nam we wszystkich wyjazdach. Znają brzmienia Perfektu, Metaliki, Farbenlere, AC/DC czy T-Love. Może dzięki temu wyjazdowi uda się adoptować kolejnego posokowca w potrzebie. Pozdrawiam z trasy!
0: Pozdrawiamy Cię, Aniu, bardzo gorąco i wszystkie trzy posokowce, czyli Igę, Megę i Dagę, o ile dobrze zapamiętałem. No proszę bardzo, już dzisiaj było zaproszenie za dobre wychowywanie młodzieży, to teraz za dobre wychowywanie psów. Kolejne podwójne zaproszenie wędruje do Ciebie. Gratulacje, no i widzimy się na Rocktoberfeście. No jak będzie trzeba, to może jednak mimo wszystko piesków nie wpuszczajmy, bo będzie dla nich nieco za głośno. Ale mogą z Wami przyjechać do Warszawy. Czemu nie? No dobrze, proszę Państwa, za chwileczkę w Esterokruże Europy, a kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest pojawi się po 14:00. Proszę za mną być.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina Esterok.
3: Ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
4: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: Byłby hicior wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
5: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
4: To akurat fragment z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Co po tym kopać?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę!
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.

0: Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Róże Europy i Jedwab w Esterok. Kawałek, którego miało tak naprawdę nie być, bo podczas prac nad czwartym albumem zespołu Róże Europy doszło do niewielkiego wypadku w studiu nagrań i przez przypadek zostały skasowane kompozycje, które zostały już zarejestrowane na potrzeby tego albumu. Piotr Klatt postanowił zatem nagrać inne piosenki, bo stwierdził, że widocznie tak miało być. Jedną z tych innych piosenek był właśnie Jedwab. Do tego wszystkiego jeszcze wisienką na torcie było pojawienie się Edyty Bartosiewicz, która te kobiece wokale dograła i nadała temu numerowi niepowtarzalnego klimatu. Róże Europy, Jedwab, to za nami, a przed nami Foo Fighters i Learn to Fly.

0: dom wschodzącego słońca. House of the Rising Sun i The Animals. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 14:00. O 14:00 najświeższy raport. Po raporcie, jeżeli o muzykę chodzi, będzie Enjoy the Silence, to grupa Depeche Mode. A jeżeli chodzi o prezenty, to będę miał dla Państwa kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest 2026. Proszę koniecznie zostać z Jaską Rock.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ania, coś ci dolega?
4: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
3: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
4: Dolega mi każdego dnia. No, przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
5: A to wszyscy to mamy.
6: No i sprawcą tejże awarii prądu okazała się wiewiórka. Jak zrobiła zwarcie, no to odłączyła część sieci. W efekcie, uwaga, 4400 odbiorców straciło zasilanie.
7: A może ona nie zrobiła zwarcia, tylko ukradła ten kabel, podłączyła sobie do drzewa i siedzi, zajadę te orzeszki i ogląda mecz Polska-Szwecja wiewiórek.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play.
20: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
25: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
26: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
27: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Reklama.
19: W Grzęsce na Podkarpaciu został dziś pochowany ksiądz Stanisław Zbojnowicz, kapłan archidiecezji przemyskiej, zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Polskie starania na razie przepadły w TSUE. Unijny Trybunał odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur.
28: SK Rock. Raport.
19: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Tłumy żegnały ofiarę nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Mieszkańcy rodzinnej miejscowości duchownego wspominają go jako życzliwego i otwartego człowieka.
29: Bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
30: Jestem z rodziny.
31: Jak pani myśli, będzie trudno wybaczyć oprawcy? Po tym, co zrobił? Ten drugi ksiądz o to zaapelował.
30: No ciężko o tym mówić. To, co jest, co się stało, to nie powinno się stać, więc nie wiem, wybaczenie zawsze jest możliwe. Tak jak ksiądz powiedział, że po prostu trzeba i modlić się za, tak samo za oprawców.
32: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
33: Trzeba się przejść modlić, bo to teraz tylko modlitwa już.
19: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik, obywatel Ukrainy, jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i też przedstawienie mu zarzutów.
34: To jest raport.
19: 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mężczyzna był osobą poszukiwaną. Mundurowym udało się ustalić, że przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Policja przewidywała, że 40-latek może być uzbrojony, dlatego do akcji zostali wysłani antyterroryści. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję oraz kilka rodzajów narkotyków.
35: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
19: Mówi nam Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku za inne przestępstwa.
34: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlak i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione jako pamiątka z gór. Tatrzański Park Narodowy co roku musi wymienić sporą część drogowskazów, mówi nam Tomasz Zając z TPN-u.
36: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem. No i robią się dziury. Część tych turystów robi dziwne podpisy. Mamy wlepki, które zasłaniają napisy.
37: Też zauważyliśmy taki negatywny trend zbierania tych kierunkowskazu, robienia sobie z tego pamiątki.
38: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery, to leczy.
39: Żeby tak wystraszyć trochę.
38: A wystarczy, oczywiście. Nawet niedźwiedzie by lepiej się czuły.
37: Brak takiego kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne.
19: Dodaje Jakub Bryniarski z TPN-u. Rocznie park wymienia około 100 drogowskazów. Akcja wymiany odbywa się głównie na wiosnę, po sezonie zimowym lub na bieżąco w sytuacji na przykład kradzieży znaku.
22: SK Rock Biznes.
19: Rząd przyjął projekt ustawy, który m.in. podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli TSUE, odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem Mercosur. Od 1 października rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą wnioskować o pożyczkę do 25 milionów złotych i dotacje do 20 na inwestycje w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich, poinformował resort rolnictwa. Nabór jest częścią programu Energia dla Wsi. PKP Intercity rozpisało właśnie przetarg na wykonanie naprawy poziomu P5, czyli naprawy głównej, dla wszystkich 20 pociągów Pendolino należących do tego przewoźnika. Firma chce m.in. odświeżyć tapicerki w obu klasach pociągu oraz odnowić zewnętrzną malaturę. Pojazdy mają zostać naprawione do 2031 roku.
22: Pogoda.
19: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 gdzieś na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: A z jednej beczki, panie Michale, pan to dzisiaj imienin przypadkiem nie ma?
19: Wow, przypomniałeś mnie.
7: A no właśnie, to dlatego nie ma cukierków.
19: Dobra,
7: gdzie są cukierki?
19: 5 stów i będziemy kwitać.
7: Gdzie są cukierki?
19: Tam cukierki, 5 stów, dawaj.
7: Panie Michale, wszystkiego najlepszego za tym.
19: Dzięki.
7: I wszystkim Michałom wszystkiego najlepszego, bo dziś Michała w kalendarzu, bo to 29 września. To zróbmy sobie teraz taką troszeczkę, taki koncert życzeń. O, do życzeń w upominku muzycznym. Enjoy the silence. I Depeche Mode. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: Tutaj o otwieraniu drzwi śpiewa Metallica. Nasze drzwi otworzą się dla Państwa już 22 października w ramach pewnej imprezy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: I ja teraz mam podwójne zaproszenie na tę właśnie imprezę dla kogoś, kto zgłosił się przez skrock.pl, a tym kimś jest Gniewomir, czyli Gniewko, witaj.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Gniewomirze, proszę bardzo, opowiadaj nam swoją rock'n'rollową historię, bo ona jest naprawdę dobra, szczególnie w kontekście dzisiejszych pozostałych historii.
2: No tak, tak. No powiem tak, no 2 tygodnie temu byliśmy na 18 chrześniaczki mojej żony, no i jak wleciał System of a Down na głośniczki, to razem z córką zaczęliśmy ostro tańczyć, córka 8 lat, zaczęliśmy trzęść głowami, tańczyć pogo i młodzież patrzyła się na nas ze zdziwieniem. No i potem tydzień czasu L4, no bo niestety wiek już ma swoje, Gniewomir ma swoje lata, także... Tak, ale co tam?
0: Ja tylko jeszcze dodam jedno zdanie z twojego zgłoszenia. Do dziś mnie w plecach łupie.
2: Tak, dokładnie.
0: Łupie, no to dobrze, to jak łupie, znaczy, że żyjesz.
2: Dokładnie, trzeba dołożyć jeszcze, że tak powiem. Najlepsze na kaca, powietrze z materaca.
0: Także... Dokładnie, także słuchaj, kuruj się, przygotowuj. Podobno wzmocnienie mięśni pleców pomaga. Masz czas do 22 października, żeby się przygotować na to, że znowu będziesz brał L4 po imprezie.
2: No, pięknie, pięknie. Najlepsze, co może być.
0: Poza tym, Gniewko, szapoba za odpowiednie wychowywanie młodzieży. Dziś
2: dokładnie.
0: Ten Rocktoberfestowy festiwal rozdawnictwa skupił się na wychowywaniu tych młodszych pokoleń. Gniewko, ogromne dzięki.
2: Róbcie tak samo.
0: Dokładnie. Ogromne dzięki. Pozdrawiam cię bardzo gorąco.
2: Dzięki,
0: widzimy się 22. Pozdro.
2: Do zobaczenia. Hej.
0: Do zobaczenia. A kolejne zaproszenia pojawią się w Esterok dla Państwa jeszcze dzisiaj, także koniecznie proszę wchodzić na skrock.pl i opowiadać nam o swoich najbardziej rock'n'rollowych historiach, tudzież nagrywać nam głosówki na Messengera Skrock.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A teraz zagramy sobie gwiazdę zeszłorocznej edycji. Pijama porno i ezoteryczny Poznań w Esterok.

0: Call me, zadzwoń do mnie, to Blondie w Esterok. To my dzwonimy do Państwa, jeśli chcą Państwo, żebyśmy zadzwonili, to proszę wchodzić na eskarok.pl i zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Eskarok prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarok.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Wojtek Góralski.
2: Może nie jest to nic spektakularnego, ale zapamiętałem. Spędzaliśmy urlop w Pucku i akurat odbywał się tam weekend na rockowo. Jednego dnia na scenie zespół TSA, drugiego dnia Oberschleisen, czyli taki polsko-śląski Rammstein. No i ta scena była ustanowiona po jednej stronie plaży, a dosłownie kawałek dalej na tej samej plaży była kawiarnia, gdzie codziennie wieczorem odbywały się wieczorki karaoke. I wyobraźcie sobie, wieczór napierdziela Oberschleisen. Po drugiej stronie pani Jadzia śpiewa Halo, halo, tu Londyn, a pomiędzy tymi dwiema scenami ja z dzieckiem i lepimy sobie babki z piasku. Piękne doświadczenie.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Eskarok. Radar.
19: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Wielkimi krokami nadchodzi film dokumentalny o szwedzkiej formacji Europe, która przeszła do historii za sprawą kultowego utworu The Final Countdown. Wokalista Joey Tempest zdradził, czego możemy spodziewać się po tej produkcji. Jak mówi, mamy świetne materiały archiwalne. Nasz pierwszy menadżer w latach 80. chodził z wielką kamerą filmową. A więcej o tym filmie przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok.
20: Radar.

Chad Kroeger z Nickelback i Josie Scott z takiego zespołu Saliva. Wspólnie nagrali ten kawałek do Spidermana. Hero, Westerok za nami, bardzo dobry numer. Za chwilkę kolejny świetny numer, ale zanim ten numer nastąpi, to ja tylko szybciutko przypomnę www.skrock.pl. Tam mogą się Państwo zgłaszać, jeśli chcą Państwo wziąć udział razem z nami w celebracji naszych 22 urodzin w warszawskiej progresji, te już 22 października tego roku. Rocktoberfest, taka zakładka znajduje się na skrock.pl. Tam należy kliknąć i opisać nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie mijającego roku. Można też zrobić to w formie głosówki na Messengerze Eski Rock. Czekamy na Państwa zgłoszenia po 15. Michał Cieślik będzie miał dla Państwa kolejne zaproszenia, podwójne, na Rocktoberfest 2026. A już teraz, tak jak obiecałem, bardzo dobry numer przed nami, bo to Muse i Starlight.

0: Radiohead i Creep. Tym numerem, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze eskarokowe spotkanie. Już za momencik wybije 15, po 15 przywita Państwa Michał Cieślik. My natomiast słyszymy się jutro w Esterok punktualnie o 12. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś i pięknego wtorkowego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja, reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie,
7: bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
9: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
20: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
22: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
21: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
22: Więcej na jareal.pl.
21: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
23: Reklama. Eskarok Warszawa.
24: Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. W raporcie też kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami.
25: SK Rok. Raport.
24: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Dotyczą około 3,5 miliona Polek i Polaków. Przyniosą im oszczędności sięgające 3600 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% PIT. Wprowadzona ma zostać także nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy.
26: Wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
24: Zaznacza premier Tusk i dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych.
25: To jest raport.
24: Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłyston.
27: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
24: Będzie restrukturyzacja, ale będą też zwolnienia. Mowa tutaj o Sanockim Szpitalu i próbie ratunku przy tragicznej sytuacji finansowej. Placówka zadłużona jest na 200 milionów u kilku wierzycieli, w tym ZUS-ie i dwóch dużych parabankach. Rada Społeczna omówiła już plan naprawczy.
28: Jest potrzebna głęboka restrukturyzacja. Niemniej jednak bardzo ważnym aspektem jest to, że nie zakłada on likwidacji żadnego z oddziałów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, aby restrukturyzować, będą potrzebne zwolnienia.
24: Powiedział nam starosta Sanocki Robert Pieszczoch i jak dodaje, wszyscy wierzyciele naraz zażądali spłaty swoich zobowiązań.
25: Słuchacie raportu w SC Rok.
24: Widzisz jelenie walczące ze sobą? Nie podchodź do nich, nie rozdzielaj, nie rozmawiaj, nie próbuj interweniować, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Gody jeleni coraz częściej można zaobserwować w Zakopanem na ulicach miasta. To walki tych osobników, które urodziły się i żyją w mieście. Czasami te starcia wyglądają bardzo brutalnie. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
29: Nie zbliżamy się, nie podchodzimy. Jeżeli nas to zaciekawiło, możemy z dużej odległości to oglądać, natomiast na pewno nie staramy się gdzieś tam interweniować, podchodzić. To może być dla nas bardzo niebezpieczne. To jest ich element przetrwania, to są gody. Tutaj wygra lepszy. Mówimy tutaj o prawach natury, które są brutalne.
24: Te same zasady o niezbliżaniu się dotyczą także sytuacji w Tatrach. Tam jednak zwierzęta mają dużo większą przestrzeń z dala od oczu turystów, by rozwiązywać miłosne porachunki.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Pogoda.
24: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury, padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
30: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
31: Michał, czy ty jesteś tym dzisiejszym Michałem?
32: Jestem tak jak i ty.
0: Dokładnie tak. Czyli co, poświętujemy sobie dzisiaj po południu.
24: Były cukierki i coś jeszcze, ale o tym nie możemy powiedzieć.
0: No dobrze, to dwa Michały z Państwem do godziny 18:00. Tutaj będą dwa dzisiejsze Michały. Tak w razie czego, nie to, żebym cokolwiek sugerował, ale... Do godziny 18:00 kolumna nie Zygmunta, Michał Cieślik z tej strony, Michał Poklękowski po tamtej. Michał wróci do nas za niecałe pół godziny.

Love Hurts i Nazareth w SC Rock. 10 minut po 15 we wtorkowe popołudnie, 29 września w kalendarzu. W tak zwanym międzyczasie, jak pewnie już Państwo wiedzą, rozpoczęliśmy Rocktoberfest 2026, czyli świętowanie 22 urodzin Eski Rock, którego kulminacją będzie to, co wydarzy się w warszawskiej Progresji 22 października. Urodzinowy koncert, w ramach którego wystąpi m.in. zespół Happy Set, do tego jeszcze grupa Cztery Szmery, którą pewnie Państwo kojarzą z poprzedniego Rocktoberfestu, też wpadną do nas i też z okazji naszych urodzin dla nas zagrają. No i liczymy rzecz jasna na Państwa obecność. Trzeba zajrzeć najpierw na skrock.pl, jeżeli ktoś chciałby się bawić z nami na tych urodzinach w Progresji. No i trzeba tam opisać swoje rockowe przeżycie z ostatniego roku. Pełna dowolność, co Państwu tam ślina na język przyniesie. Liczymy na kreatywność, no i oczywiście te najciekawsze wypowiedzi będziemy nagradzać zaproszeniami na nasze urodziny. Jak powiedziałem, 22 października w warszawskiej Progresji ta impreza się odbędzie. A gdyby ktoś stwierdził, że łatwiej mu bądź jej wysłać głosówkę w tej sprawie, no to też te aplikacje będziemy honorować. Także tutaj mamy pełną dowolność, także jeszcze w tej godzinie na pewno nagrodzę kogoś kolejnym zaproszeniem na nasze urodziny. To Eugene Heyler, Festival Night Call.

0: nie wiem, czy na tej fali nostalgii za latami 90., ale wracają. Jak podkreślają, nie po to, by odcinać kupony od własnej legendy. Wracają z nowym składem, no i kostkiem Joriadisem, czyli człowiekiem, który jest sprawcą tego zamieszania. Weszli do studia, nagrywają nowe kawałki, na 9 listopada nawet pojawią się w warszawskiej stodole, więc warto będzie ich sprawdzić w tej nowej odsłonie. Human, oczywiście o nich mowa, polski wielki hit z 93. Już za nami w ST Rock. 3:19, chwila przerwy, po niej Queen na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: To był Mysłowidz i z twarzą Marilyn Monroe. A my zbliżamy się do godziny 15.30, to oznacza, że za chwilę raport Westerok. Po Michała tutaj już mamy w studiu. Kawa, kawusia jakaś wjechała? No to z rana chyba, tak?
1: Nie powiem, co wjechało, dobra? To po 22.
0: Okej, okay, dobra, to na poza anteniu mi o tym opowiesz. Dobra, pora na raport.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami przed sądem w Wolsztynie zaczął się proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Na ławie oskarżonych siedzi 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR-u. Atak hakerski na bazę Pentagonu. Wyciekły dane blisko 3 milionów osób, w tym ich numery ubezpieczenia społecznego. Podała agencja ABC News. Równolegle ujawniono wyciek danych z portalu rekrutacyjnego FBI.
2: To jest raport.
3: Rekin w Korei Południowej stał się niecodzienną atrakcją turystyczną. Około 3,5-metrowy potwór, konkretnie żarłacz miedziany, utknął w kanale w Busan, ściągając ponad 600 tysięcy gapiów. Służby próbują bezpiecznie skierować zwierzę z powrotem do morza. Nowa atrakcja zdobyła już uznanie władz miasta i zyskała nawet honorowy tytuł Sha-fluencer, połączenie angielskich słów shark i influencer.
2: SK Rock Sport.
3: Czas na koszykarski rewanż w Sopocie. Już w ten weekend Trefla rozpocznie domową część sezonu, a jego pierwszym rywalem będą Dziki Warszawa. To właśnie ekipa ze stolicy zatrzymała Sopocian w ćwierćfinale poprzednich rozgrywek, więc żółto-czarni mają rachunki do wyrównania.
4: Myślimy trochę w kontekście rewanżu za ten ostatni ćwierćfinał, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno w Dzikach, jak i u nas są to zupełnie nowe składy. Część zawodników będzie to pamiętało, będzie chciało, mam nadzieję, że szczególnie u nas się zrewanżować za te mecze, ale to są nowe drużyny, no i mamy nadzieję, że w piątek w hali stulecia zobaczymy bardzo dobry mecz zakończony zwycięstwem żółto-czarnych.
3: Mówi Karol Żebrowski, rzecznik sopockiej drużyny. Dziki Warszawa to bez wątpienia jeden z najbardziej niewygodnych rywali w całej polskiej lidze koszykówki.
4: Dziki Warszawa mają już za sobą 5 oficjalnych meczów, ponieważ brały udział w eliminacjach do koszykarskiej Ligi Mistrzów. Na pewno widzieliśmy, że to jest drużyna z olbrzymim potencjałem ofensywnym, być może nawet największym w lidze. Mają świetnych strzelców, dlatego kluczem do tego, aby ich pokonać, jest dyscyplina w defensywie. W obronie.
3: A po spotkaniu z Dzikami na Sopocian czekają derby Trójmiasta. Mecz z Gdyńską Arką już 11 października.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Świętujemy nasze 22. urodziny. Kulminacją, jak wspominałem już tego świętowania, jest nasza urodzinowa impreza w Progresji. To będzie 22 dzień października. Sebastian, po drugiej stronie, cześć, witaj.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Cześć Sebastian, zajrzałeś niedawno na skrok.pl i opisałeś swoje rokowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy. Sebastian, to ja może zacznę, tutaj zacytuję to, co napisałeś na skrok.pl, a potem ty rozwiniesz temat, dobra? W krótkich żołnierskich słowach.
2: Okej, okay, no nie ma problemu.
1: Sebastian pisze tak, hej, najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie z ostatniego roku. To mój ślub! No to wielkie gratulacje z tego powodu. Czyli co? Skoro to było najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie, to teraz dalej czeka cię taka rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, ktoś powie.
2: No, zdecydowanie.
1: No dobra, to chwal się, jakiś miesiąc miodowy, czy tam podróż poślubna już były?
2: Szczerze mówiąc, ten ślub był na takiej szybkości robiony, że najpierw zaplanowaliśmy wakacje, potem postanowiliśmy wziąć ślub, więc teoretycznie to się nie liczyło jako ten miesiąc miodowy i dopiero to jest w planach.
1: Ach, proszę bardzo, jacy wy spontaniczni jesteście. No i takie postawy lubimy i doceniamy. Ale jak piszesz dalej, żeby było jasne, niczego nie żałuję.
2: No wiadomo, niczego nie żałuję.
1: No dobra, to jak się domyślam...
2: Małżonka też niczego nie żałuje.
1: Słuchaj, to taka mała poprawka, żeby nie powiedzieć poprawiny, proponuję 22 października. To przy okazji poświętujemy razem.
2: No i super.
1: No i świetnie. To dwa zaproszenia dla ciebie i jak się domyślam, małżonki świeżo upieczonej lecą. Dokąd jeszcze w ogóle?
2: Słucham?
1: Dokąd jeszcze w ogóle lecą te zaproszenia?
2: No, do mnie i do żony, no, do Warszawy.
1: Do Warszawy, a czyli daleko nie będziecie mieli. To wszystko w Progresji 22 października. Sebastian, bądźcie na miejscu i na czas, bo bez was nie zaczynamy świętowania. O.
2: Dobra, na pewno będziemy. Dzięki za zaproszenie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. 22 minuty do 16 pozostają. Przypominam, że aby dać sobie szansę na te zaproszenia, trzeba opisać swoje rokowe doświadczenie ostatniego roku. A robią to państwo na skrok.pl.

0: to jest Depeche Mode i Free Love w Esterog, no to wiemy już, że pan Sebastian z żoną dołącza do listy gości na naszych 22 urodzinach. Urodzinowa impreza, przypomnę, 22 października, jak ładnie się składa, w warszawskiej Progresji. Zresztą tak jak w latach poprzednich, będzie zespół Happy Set, będą cztery szmery, DJ Hirek Wrona podrzuci jakieś fajne klimaty, żeby troszkę popląsać sobie, także naprawdę będzie się działo i warto się tam pojawić. Impreza rozpoczyna się o 20, ale my Państwa już zaczniemy wpuszczać od godziny 19, wtedy też otworzą się drzwi klubu Progresja. No to kto dołącza do pana Sebastiana i jego żony? Zapraszam bardzo gorąco na skrok.pl. Opisują Państwo swoje rokowe przeżycia ostatnich 12 miesięcy. Ewentualnie można głosówką, jakby komuś było łatwiej, także czekam na naszym eskarokowym messengerze, tam do Państwa dyspozycji, nie tylko w roktoberfestowych sprawach. Także proszę się absolutnie nie krępować.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
10: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
9: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
10: Więcej na jareal.pl.
9: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
10: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi

Fania napisała na naszym messengerze, że powtarza już teksty utworów Happy Set, bo zamierza zdzierać gardło śpiewając z Kubą Kawalcem. Na naszych urodzinach 22 października, zaiste życie nasze jak lot kamieniem, to zdjęcie gdzieś my uciapani morwami. Mam nadzieję, że te wersy już doskonale pani Ania zna i powtórzyła. To był Milowy Las oczywiście, no i zespół Happy Set, który będzie grał dla nas i dla naszych gości na 22 urodzinach Eski Rock warszawskiej progresji już za niecały miesiąc. Za 6 minut

0: Midnight Oil, Beds Are Burning, Westerok. A my zbliżamy się do 16, czyli do pory kolejnego raportu Westerok. Najnowszą wiadomość już za chwilę przedstawi Michał Poklękowski.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na

0: Spotify Max.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Za chwilę szczegóły. Instytut Kardiologii rusza ze specjalną stroną internetową, która podpowie, kiedy i jakie badania wykonać.
13: SK Rock. Raport.
12: 16 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, który planował atak w szkole. Od tego zaczynamy raport. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj o 6 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Tę sprawę śledzi nasza reporterka Marta Łazarska. Marto, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
14: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
12: Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźnia dostali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Chłopak miał też wcześniej uśmiercić kilka kotów.
14: To jest raport.
12: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów w Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu jasno pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej aktualnie unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych Polek i Polaków. Ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
15: Zmienia się podejście do picia. Coraz więcej osób jest świadomych szkodliwości alkoholu, a spotkanie ze znajomymi czy impreza coraz rzadziej oznaczają konieczność sięgnięcia po kieliszek. Analitycy wskazują, że osoby z generacji Z piją nawet o 87% mniej niż starsi Polacy. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, stoją za tym różnice pokoleniowe.
16: Te osoby, które pamiętają czasy, w których picie alkoholu było ogólnie przyzwolone, mogą jeszcze bronić tamtych postaw.
15: Z danych Eurostatu wynika, że codziennie alkohol pije zaledwie 0,5% Polaków. Raz w miesiącu po alkohol sięga 17% badanych, a 35% deklaruje całkowitą abstynencję. Pod tym względem Polska zajęła drugie miejsce w Unii Europejskiej, tuż za Litwą.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Tam znajdziemy wszystkie sprawdzone informacje dotyczące chorób serca. Instytut Kardiologii rusza ze specjalną stroną internetową, która podpowie, kiedy i jakie badania pod kątem chorób serca wykonać. Serwis kardiologia.gov.pl ma być publicznym źródłem sprawdzonych informacji o zdrowiu sercowo-naczyniowym, profilaktyce i też chorobach układu krążenia. Portal wystartował w Światowym Dniu Serca i ma być systematycznie rozbudowywany.
0: Portal kardiologia.gov.pl to przede wszystkim dostępne, wiarygodne źródło informacji dla osób chcących przede wszystkim podjąć profilaktykę szeroko pojętą, czyli zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać.
12: Mówi Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia. Materiały przygotowywane i weryfikowane są w oparciu o wiedzę ekspertów. Twórcy portalu chcą podpowiadać także, jakie badania warto wykonać i na jakie sygnały ze strony organizmu zwracać uwagę.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: Będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie, to na południu kraju. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Pogoda w kratkę, padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: No to chluśniem bołuśniem, jak mawiał klasyk. O kawie mówię, bo nie wspominaliśmy przecież jeszcze o tym. A od rana przecież święto kawy, czyli dla wielu osób dzień jak co dzień. No to jak, czarna, biała, speciality, czy jakaś taka zalewajka, co Państwo preferują. Możecie dać znać w głosówkach na Messengerze. Jest 5 minut po 16. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. No i polecam się w drugiej odsłonie naszego wtorkowego spotkania The Clash na początek.

0: POD Live w Ester Ogno. Dobra, jestem po trzech espresso dzisiaj. No i rzeczywiście czuję się alive. A jak sytuacja wygląda u pana Patryka?
1: Kawa, proszę pana. W kawie to mało wody, dużo kawy. Podwójne espresso, potrójne espresso. Dużo kawy, mało wody, ale nie dużo ilościowo, tylko duża zawartość kawy w kawie. To robi dobrą kawę. Mocną. Gorzką.
0: I czarną jak moja dusza. Tego akurat Patryk nie dodał, ale to ja już dopowiadam. No dobrze, w sprawie kawy czekam na głosówki, także państwo się absolutnie nie krępują. No to za chwilę Kazik nam zaśpiewa, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. Proszę bardzo, lata lecą, a w polskiej piłce jakby nic się nie zmieniło. Ale jeszcze po czwartej to będą plamy na słońcu. Kazik na żywo przed nami.

0: Killing in the Name of. Rage Against the Machine w Esterog. Jak mawiają, rage z rana, wiadomo, ale po południu też się sprawdzają. Pani Paulino, to co z tą kawą?
1: Ja codziennie rano sobie to powtarzam, że co by się nie działo, to będzie piękny dzień, ale najpierw kawa.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cappuccino. Caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
9: Reklama.

0: To była Alanis Morissette i Ironic w ST Rock. Zbliżamy się do 16.30, to pora raportu. Skrót najważniejszej informacji za chwilę przedstawi Michał, do tego jeszcze raport sportowy.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Pokrękowski, zapraszam. Zdrowit S.A. potwierdziła cyberatak na swoje systemy informatyczne. Ktoś uzyskał do nich nieuprawniony dostęp i zaszyfrował część zasobów. Spółka zapewnia, że incydent nie objął oprogramowania używanego przez apteki Zdrowit. Była wiceprezydent Warszawy, zdymisjonowana w wyniku afery w Szpitalu Południowym na Ursynowie, znalazła pracę w rządowym instytucie. Aldona Machnowska-Góra będzie zastępczynią dyrektora Narodowego Centrum Kultury.
3: To jest raport.
4: Maleje popularność tradycyjnego, patriarchalnego modelu rodziny, w którym mężczyzna pracuje zawodowo, a kobieta zajmuje się domem. 13 lat temu za takim rozwiązaniem opowiadało się 23% Polek i Polaków, obecnie tylko 7. Tak wynika z danych CBOS-u.
3: SK Rock Sport.
4: Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli po prostu bezradni i bezradni. Na tym poprzestańmy. Selekcjoner pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
5: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
4: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną, a w innych meczach Ligi Narodów, ale w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 rozgromili Turcję.
0: Czyli Włosi bardziej sobie poradzili. Nie byli tacy
4: bez rady.
0: Tak? Michał, zostań jeszcze przez chwilę, bo głosóweczkę mamy od pani Moniki.
6: Cześć. Kochane Michały i ty, Michale, i pan Pokrękowski, który macie chyba najfajniejsze głosy radiowe oprócz Jarka. Wszystkiego najlepszego imieninowo. Przede wszystkim dużo zdrówka.
0: Przyda się.
4: Jak najbardziej.
0: A, dziękujemy. Dziękuję. No i co pan na to?
4: A to nie zostało opłacone. To jest absolutnie spontaniczne nagranie.
0: Nie. Tak, ja myślałem, że to takie, wiesz, bezinteresowne zupełnie. A tu jeszcze ciąg dalszy.
6: Druga sprawa. Chciałabym prosić o zaproszenia na Rocktoberfest.
0: Ale zobacz, dobrze, zastanowimy się. Da się coś z tym zrobić. Ale zobacz, jaka jest tyna.
4: Ja bym pani dał.
0: Pan Pokrękowski. No i pan Pokrękowski powróci tutaj za niecałe pół godziny z kolejnym raportem. Tyle, że ten Jaro? Ja nie wiem w ogóle, co chodzi z tym Jarem. No dobrze.
4: Jaro opłacił.
0: Jaro to dzisiaj po 21 będzie.

0: Ej, no chłopaki, to wcale nie było coś za coś, tylko chciałam dwie sprawy za jednym zamachem załatwić, a to naprawdę było bezinteresowne i nie było ustawiane. Po prostu macie imieniny, należą wam się najlepsze życzenia. Cały czas to podtrzymuję.
1: No dobra, niech będzie już. Pani Moniko, oczywiście wierzymy, wierzymy. Dziękujemy pięknie za te imieninowe, Michałowe życzenia. Prosimy o więcej. Pani Moniko, to umówmy się tak, że wyślemy pani to zaproszenie na nasze urodziny, okej? Okay? No to liczymy na spotkanie także 22 października w warszawskiej Progresji. 22 minuty pozostają do 17. Meta. And the Sandman przed nami.

0: No tak, w moim blaszanym kubeczku z logo Eski Rogo, słychać? Opukuję go. Z logo Eski Rogi napisem nie mamy hamulców, nie ma też kawy, więc idę po dolewkę, bo jakaś taka oklapła jestem, cytując klasyka. A pan Marcin?
1: Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry.
1: Jaka kawa? Tak. No, ogólnie to najlepiej z ekspresu z mleczkiem. Tak mi najbardziej wchodzi.
0: I też ładnie. A propos wchodzenia. Piasek nam wszedł właśnie. Enter Sandman. No dobra, miał być bez sucharów. Metallica już za nami, ale jeszcze przed 17 dwa dżemy. Najpierw ten polski dżem, ale wcześniej Pearl Jam, Westrock.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
2: Reklama.

0: Jammy na koniec godziny. Wcześniej ten perłowy, czyli Pearl Jam, Even Flow. Teraz ten jam ze Śląska. Listy do M. Tak kończymy tę kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za 3 minuty będzie 17, to oznacza, że w studiu za chwilę pojawi się ponownie Michał Poklękowski, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Mój pies to od wczoraj dzisiejsza noc z mega biegunką, także nie polecam.
4: Biegunka obsa to jak pies bardzo dużo biega.
5: Tak, właśnie o to chodzi. A właściciel za nim z mopem.
6: To jest bardzo ciekawe zjawisko, to przyciąganie do materaca.
5: W ogóle materac jest bardzo przydatnym urządzeniem w domu, bo jak wszyscy powszechnie wiemy, najlepsze na kaca jest powietrze z...
4: Nie no.
6: Co to za powiedzenie jest,
5: Wójtek? Nie znaliście tego?
6: W życiu.
5: A, widzicie.
6: Ale ty słyszałeś o tym kodziu?
5: W życiu, ja tam woda po ogórka.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.

0: Skarok Warszawa.
1: Przed Sądem Rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce jest już zaznaczonych na specjalnej mapie.
2: Skarok. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u przed Sądem Rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
2: To jest raport.
1: Gdzie uciekać, kiedy zawoją syreny? Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce jest już zaznaczonych na specjalnej mapie. Na stronie gdziesieukryć.pl znajdziemy miejsca, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo, m.in. podczas ataku z powietrza czy gwałtownego zagrożenia pogodowego. Do końca roku mają być również specjalnie oznakowane w terenie. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
4: Na mapie znajdziemy m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy podziemne garaże, bo przy na przykład ataku dronowym nie potrzebujemy schronu. Często, by zapewnić bezpieczeństwo, wystarczy ukryć się na przykład w garażu, mówi wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
4: Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać oznaczone. W razie potrzeby należy szukać tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle.
1: A przypomnę, że wczoraj syreny zawyły na Lubelszczyźnie. Powodem był zmasowany rosyjski atak na zachodzie Ukrainy. Jeden z dronów spadł tuż przy granicy z Polską.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: I z tym zadaniem poradzili sobie całkiem dobrze. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. W Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania zachęcali też do sięgania po książki. Był tam z mikrofonem Grzegorz Mich.
6: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumite i damy radę.
7: Czy były jakieś próby przed tym generalnym czytaniem?
8: Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
9: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
7: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
10: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania to też jest takie ciekawe czytanie.
11: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich bliżej.
7: A skąd akurat Wasz wybór tutaj do tego czytania?
8: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
12: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
1: Na bajki czytali Marek Hanousek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do przyjemnych 23 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Już 4 minuty po godzinie 17. Panie Michale.
15: Słuchajcie. Jest taka sprawa. Właśnie wygłosiłam wiadomość, że na Mystic Festival będzie fajny.
14: Ojej, coś pana Michała słabo słychać. Pan Michał za chwilę tutaj zada pytanie, kiedy będzie lepsza jakość tego połączenia, nazwijmy to w ten sposób. A ja się kłaniam we wtorek 29 września. Michał Cieślik, to będzie trzecia, ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Do 18 będziemy razem, zapraszam. No dobrze, panie Michale, to może teraz się uda.
15: Kochani, słuchajcie, jest taka sprawa. Właśnie głuchnęła wiadomość, że na Mystic Festival będzie Five No More. Ale może wy wiecie już, który to będzie dzień. Ja bardzo chętnie bym się dowiedział, bo mam piątkę ludzi do wysłania.
14: Pan Michał budował napięcie. Tak, rzeczywiście to informacja z dzisiaj. Fate No More pojawią się na Mystic Festivalu w przyszłym roku. Panie Michale, no nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie. Wiemy natomiast, że będzie to między 10 a 12 czerwca, więc proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Czekamy na więcej szczegółów na ten temat właśnie. Ale cieszmy się, że Faith No More wracają do nas. Teraz Guano Apes.

0: To Kaiser Chiefs i Ruby w ST Rock, we wtorkowe popołudnie. No tak, dzisiaj święto kawy, czyli dzień jak codzień dla wielu. No kawa to też bardzo wdzięczny temat i motyw w wielu filmach, a ten dialog o kawie państwo znają?
1: Robisz dobrą kawę, ale trochę za mocno.
2: Za mocno?
1: Troszeczkę.
2: Myślałam, że lubisz taką.
1: No bo lubię. Ale nie aż tak mocno.
2: Dobrze. To następnym razem zrobię mniej mocną.
1: Naprawdę?
2: Oczywiście.
1: O Boże.
2: To wszystko?
1: Wszystko.
2: Super. Zobaczymy się później. Pa.
1: Pa.
0: No i tutaj w tej scenie następuje moment, nazwijmy to, względnego spokoju, ale będzie jeszcze ciąg dalszy.
3: To tak ciężko było?
2: Czy jest jeszcze coś, co nie spotyka się z akceptacją waszej wysokości?
0: I to była najlepsza puenta, jedna z moich ulubionych w ogóle scen z kawą w roli głównej, no i oczywiście z Marianem Dziędzielem, świetnym polskim aktorem. No a jeżeli ktoś poda mi tytuł filmu, z którego pochodzi ten właśnie dialog, to ja będę miał mały prezent w postaci takiego naszego blaszanego kubeczka z logo Eski Rock, z którego można pić kawę, czy co tam jeszcze. Czekam na głosówki w tej sprawie. Daję państwu parę minut. Word Up to jest Korn w ST Rock.

0: to był Hej, Beste Rock. Dzisiaj święto kawy i właśnie takie a propos. Ta dzisiejsza zagadka, z jakiego filmu pochodzi ta oto scenka rodzajowa?
1: Robisz dobrą kawę, ale trochę za mocno.
0: Absolutnie kultowa scena z Marianem Dziedzielem w roli głównej. Pytałem, z jakiego właśnie filmu pochodzi ten fragment. Panie Grześku!
2: Cześć, podaję odpowiedź na zagadkę. Odpowiedzią jest tytuł filmu Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Pozdrawiam.
0: I to jest absolutnie poprawna odpowiedź, panie Grześku. Ten kubeczek emaliowany, blaszany wędruje do pana. Oczywiście na nim logo Eski Rock.
3: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
8: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
7: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
8: Więcej na jareal.pl. Mokopolis. Twoja codzienność z charakterem.
9: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
10: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
11: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Begin. Måneskin już za nami w Esterok. Zbliżamy się do 17.30, za chwilę raport w Esterok. A jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa prezent w postaci zaproszenia na nasze urodziny 22 października. Do progresji.
1: Autopromocja. Eskarok prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarok.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysztof Gieruszyński, szef promocji.
2: Moim rock'n'rollowym przeżyciem, a w zasadzie przeżyciami w tym roku, są pamiątki na całe życie z festiwali, na których byliśmy razem z radiem, czyli są to tatuaże, jak również prowadzenie naszego eskarokowego samochodu, który to nie ma hamulców.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. 8 zastępów straży pożarnej oraz zespoły pogotowia gazowego interweniują przy rondzie Świętego Jana w Gdańsku. Doszło tam do rozstrzelnienia i uszkodzenia magistrali gazowej, z której gaz przedostał się m.in. do studzienek kanalizacyjnych. W Warszawie na Targowej na wysokości ulicy Kępnej tramwaj potrącił starszego mężczyznę. Jego życie nie udało się uratować. W związku ze zdarzeniem kilka linii tramwajowych w stolicy kursuje aktualnie objazdami.
3: To jest raport.
4: Państwowa Uczelnia Zawodowa imienia profesora Edwarda Szczepanika w Suwałkach poinformowała o zaawansowanym cyberataku typu ransomware na sieć informatyczną tej uczelni. Hakerzy mogli uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemach, w tym numerów PESEL czy kont bankowych.
3: SK Rock Sport.
4: Hubert Hurkacz, no niestety przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokinią 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju ATP w Chengdu. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. 11 listopada w Savo Gruz Arenie w Łodzi odbędzie się Sokka Independent Cup. To druga edycja niepodległościowego turnieju piłki sześciosobowej. Mówi nam Przemysław Kaczmarek z Łódzkiej Ligi Fanów.
5: Na pewno na turnieju pojawi się kilkudziesięciu obecnych i byłych reprezentantów Polski Sokka. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski Sokka no to jest czołówka właśnie tej dyscypliny sportu.
4: Zwycięska drużyna wywalczy przepustkę na Puchar Polski Sokka we Wrocławiu. Zapisy potrwają do końca października.

0: Zealand, to jest Mysłowicz w Esterok. Trwa Rocktober Fest 2026. Świętujemy 22. urodziny Skirok, którego to świętowania kulminacją będzie nasza urodzinowa impreza, urodzinowy koncert, podczas którego pojawi się między innymi zespół Happy Set. No i zbieramy chętnych, zbieramy gości właśnie na naszą imprezę. No i zdaje się, że chyba mamy kolejnego chętnego.
1: Dzień dobry Państwu. Tych najbardziej rock'n'rollowych w tym roku historii, jakie mi się wydarzyły, to nie była muzyczna, była raczej taka dramatyczna, rodzinna. Pojechałem sobie na super festiwal w Augustowie i to jest część muzyczna. Było fajnie, miło, cały weekend spędziliśmy z żoną. Syn pojechał natomiast w góry poskakać na rowerze. No i po kilku dniach wracając z Augustowa, wyjechaliśmy rano. I w Warszawie, niedaleko domu, dowiedzieliśmy się, że syn się połamał w górach. Pojechaliśmy do Bielska-Białej, odebraliśmy go ze szpitala i zawieźliśmy do Lublina na operację. 24 godziny za kółkiem siedziałem, syn zoperowany i już oczywiście się kuruje i chce skakać dalej. I ja to szanuję. Pozdrawiam.
0: I zaryzykuję stwierdzenie, że dobrze się kończy ta historia. No to może syn sobie poskacze teraz na naszych urodzinach w progresji 22 października, bo i dla syna mamy zaproszenia, panie Dominiku, więc zapraszamy na nasze urodziny. 22 października, warszawska progresja, no i świętujemy 22 urodziny. Eski rok. Gansi póki co.

0: Rocktoberfest w SC Rock. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i na

0: Nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów werwa lub efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
7: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
8: Reklama.

People are strange i Dorsif est rock. Trwa Oktoberfest, cały czas mamy dla Państwa zaproszenie na nasze urodziny. No i zachęcamy do tego, by Państwo opowiadali nam, dzielili się z nami swoimi najbardziej rockowymi przeżyciami ostatniego roku. My też takimi przeżyciami dzielimy się z Państwem. No dla mnie na przykład takim przeżyciem niesamowitym była rozmowa z człowiekiem, któremu jednej nocy przyśnił się tytuł utworu, którym zamkniemy nasze wtorkowe spotkanie. To jest właśnie ten utwór. Tak jest. Smoke on the Water, Deep Purple. Roger Glover. No miałem okazję zapytać właśnie o to. O ten niesamowicie inspirujący sen. Parę miesięcy temu. No i powiem, że ta rozmowa zostanie ze mną na długo.

0: Smoke on the Water, Deep Purple, Lester Rock. 8 października w Łodzi te dźwięki będzie można usłyszeć. Nasza grupa Deep Purple wraca do nas z kolejnym koncertem 8 października. Za trochę ponad tydzień znowu pojawią się w Polsce. 3 minuty pozostają do 18. Ja tutaj znowu pojawię się jutro po godzinie 15, a lada moment na moim miejscu Michał Prokopowicz i Radar, wcześniej Michał Poklękowski i najnowszy raport. A Michał Cieślik, dziękuję Państwu za ostatnie 3 wspólnie spędzone godziny. Do jutra do 15.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Autopromocja. Melina Este Rock.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Rankę, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Rankę w 1992.
3: Do 98.
4: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
3: 8 lat.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Reklama.

0: Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Premier i minister finansów apelują o prezydencki podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Są zarzuty dla ojca pięcioletniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła w chwili zdarzenia, jej ojciec był pijany. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
3: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
2: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
3: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.
2: Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami.
0: W spacerze brali udział też matka dziewczynki i kuzyn. Matka była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Życie dziecka nie udało się uratować. Mężczyźnie grozi teraz 5 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Ceny paliwa biją rekordy. Rząd naciska na prezydenta. Premier i minister finansów apelują o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą z tych pieniędzy sfinansować kolejny program na wzór CPN. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
5: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi.
4: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
6: Trudno to zrozumieć.
4: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał między innymi uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
0: Dodam, że za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie około 8 zł, za litr diesla około 9.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze niebezpieczna sytuacja w Złocieńcu w zachodniopomorskim. Na terenie jednostki wojskowej doszło do wycieku substancji chemicznej.
7: Pierwszym organem, który zareagował, była nasza wojskowa straż pożarna. Jednakże posiadane drodki nie były wystarczające, dlatego przy współpracy z specjalistyczną grupą do ratownictwa chemiczno-ekologicznego ze Szczecina zagrożenia zostały zneutralizowane.
0: Mówi nam kapitan Paweł Wyżykowski, oficer prasowy 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej, który podczas wycieku zatruł się oparami. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowało łącznie 8 zastępów straży i specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Na południu kraju bezchmurnie, jedynie niewielkie zachmurzenie miejscami. W pozostałych częściach Polski pogoda w kratkę. Padać nigdzie dziś nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

I zostajmy przy tym muzycznym wychowaniu. Przed nami zespół, który wychowywał pokolenia Polaków i nie tylko Polaków na całym świecie. Ci, którzy uwielbiają Mike'a Pattona, już teraz przebierają nogami z wrażenia, bo nie mogą się doczekać po dzisiejszej informacji dokładnych szczegółów. Panie i panowie, kiedy jeszcze miesiąc, może dwa miesiące temu informowaliśmy o tym, że Faith No More raczej nie wróci po tym, jak Mike Patton przestał odzywać się do swoich przyjaciół zespołu i właściwie zamilknął na kolejne lata, nikt nie spodziewał się takiego plot twistu, że nagle ten zespół wróci i ogłosi takie wielkie, światowe tournée. To, że panowie w przyszłym roku zagrają w Brazylii, Australii i Nowej Zelandii wraz z System of a Down, to jedno. Natomiast dzisiaj ogłoszono, że headlinerem przyszłorocznego Mystic Festival między 10 a 12 czerwca w Gdańsku będzie właśnie Faith No More. Nie pytajcie, którego dnia, bo póki co wiemy, że panowie się pojawią w Europie na Rockin' Park i Rock'em Ring. To już jest potwierdzone, natomiast czekamy na więcej informacji a propos koncertu w Gdańsku. Ja cieszę się bardzo. Słuchając waszych wypowiedzi, mam wrażenie, że wy jeszcze mocniej. To Evidence, to Faith No More. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie.

I taki wielki apel, jeśli będziecie mieli chwilę czasu, obejrzyjcie teledyski tego zespołu, bo te obrazki są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą panowie w niedzielę na gali MTV VMI odbierali Video Vanguard Awards, bardzo ważną nagrodę, którą wcześniej odbierał m.in. David Bowie. Chuck D z Public Enemy wręczył muzyką tę nagrodę, a basista Chris Novoselic wygłosił mowę, w której powiedział: ta nagroda przywołuje tak wiele wspomnień związanych z tworzeniem tych teledysków. Widzieliśmy dystopijny szkolny apel z anarchistycznymi cheerleaderkami, czyli Smells Like Teen Spirit, naszą wersję występu w programie Eda Sullivana, czyli Indlum, no i występ na polu maków rodem z czarnoksiężnika z Oz, czyli Hardship at Box, i wiele, wiele innych. No to jest zespół, który za sprawą tych wyjątkowych, czasami także obrazoburczych obrazków definiował muzykę tamtego pokolenia. To teraz oddajmy głos tym, którzy definiują tę muzykę i te kolejne pokolenia już od 50 lat, a teraz wracają i to wracają z nowymi dźwiękami. To Silencio i nowe U2 w Esterok.

0: jeszcze chwilę temu wspominałem na temat tych teledysków zespołu Nirvana, które były ponadczasowe. Ponadczasowo także było z teledyskiem do tego utworu, który został całkowicie zbanowany w południowych Stanach Stanów Zjednoczonych, czyli w tak zwanym pasie biblijnym, i to ze względu na zarzuty o kpinę z religii, a brytyjska stacja BBC także początkowo odmówiła emisji właśnie teledysku do numeru Jesus He Knows Me. To Genesis Fest Rock, a my już za chwilę wracamy z zespołem, którego chyba nikt się nie spodziewał a propos wielkiego powrotu. Pamiętacie Hollywood Vampires, Johnny Depp i nie tylko?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ania, coś ci dolega?
3: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
2: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
3: Dolega mi każdego dnia. No, przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
4: A to wszyscy to mamy.
5: No i sprawcą tejże awarii prądu okazała się wiewiórka. Jak zrobiła zwarcie, no to odłączyła część sieci. W efekcie, uwaga, 4400 odbiorców straciło zasilanie.
6: A może ona nie zrobiła zwarcia, tylko ukradła ten kabel, podłączyła sobie do drzewa i siedzi za jadę te orzeszki i ogląda mecz Polska-Szwecja wiewiórek.
1: Tak. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

I tak jak Muniek Staszczyk czasami rusza do Częstochowy, by zmienić te swoje muzyczne rejestry, tak jak tutaj z Maciem, czyli z człowiekiem, z którym zakładał swoje pierwsze punkowe projekty, teraz panowie szykują się do wydania swojego trzeciego studyjnego albumu, to kochanie, czas się podnieść. To mam wrażenie, że na podobnym etapie dzisiaj jest także zespół Hollywood Vampires. Panowie właściwie są w przededniu pojawienia się i pokazania filmu dokumentalnego Unleashed Spirits, The Rise of the Hollywood Vampires, a w wywiadzie Joe Perry mówi wprost. Rozmawiamy także o nagraniu kolejnego albumu po nowym roku. Johnny Depp będzie miał trochę, miejmy nadzieję, więcej miejsca. Zobaczymy, co się stanie. Będziemy musieli po prostu działać na własną rękę, dodaje Joe Perry. A my trzymamy oczywiście kciuki za tych naszych muzycznych bohaterów. To Heroes i Hollywood Vampires w Est Rock.

0: To jest piękna historia teledysku do tego utworu, gdzie tańczy pewien mężczyzna, który tak naprawdę na co dzień pracował jako ochroniarz i dorabiał jako aktor-statysta. Wziął udział w tym castingu, na którym kazano mu po prostu potańczyć. Na planie dostał utwór na godzinę przed nagraniem, szybko zapamiętał tekst i zaczął improwizować. Zespół był tak zachwycony, że odrzucił cały nakręcony wcześniej drogi materiał i wydał surowe ujęcie właśnie z panem Derrickiem. Piękna historia, bardzo hollywoodzka, musicie przyznać.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phoenix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phoenix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Reklama.

i pomyśleć, że ten zespół zaczynał jako skład ska-punkowy. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że jesteśmy w przededniu wyjątkowej kinowej premiery filmu dokumentalnego Linkin Park Unshatter? To już jutro na ekranach na całym świecie wyjątkowy film, którego tak naprawdę wyreżyserował, stworzył i wymyślił John Han, jeden z muzyków tego zespołu, kreatywna dusza zespołu Linkin Park. Jak wspomina John, pierwotnie film miał być po prostu koncertem w São Paulo, samym doświadczeniem oglądania koncertu. Uznałem, że to nie wystarczy. Czułem, że wszystko zasługuje na wyjaśnienie. Chciałem naprawdę pokazać, co było potrzebne, żeby stanąć na nogi, wyjaśnić, jak do tego doszło, bo jest tyle nowości. To nie jest przełącznik, który można po prostu włączyć. To był naprawdę proces. I my będziemy mogli zobaczyć nie tylko ten proces, ale także to, co działo się na tych dwóch koncertach w São Paulo, gdzie pojawiło się prawie 97 tysięcy fanów tego zespołu. Prosto z São Paulo to Somewhere I Belong, Linkin Park. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania.

kiedy czytam, że po 40 latach zespół Ira ma wciąż apetyt na nowe, kiedy widziałem ich dosłownie tydzień temu w studiu Jajski Rock, to czuć ten apetyt, czuć tę radość, kiedy panowie się pojawiają w składzie. Czuć to też, kiedy opowiadają o swoich muzycznych inspiracjach a propos kawałków mojego życia czwartkowych u Wojtka Góralskiego. Polecam bardzo serdecznie. A teraz wracają z tymi nowymi dźwiękami, bardzo mocnymi, takich, których chyba już zespół się nie spodziewał. A na pewno fani tego zespołu. To jest utwór, który otwiera nowy rozdział w historii zespołu i stanowi też zapowiedź albumu, którego premiera zaplanowana jest na początek przyszłego roku. Panie i panowie, to Ira, to Za każdy dzień.

0: co ciekawe, ten utwór miał roboczy tytuł Mexican Reggae, a to wszystko z powodu kompozytora, gitarzysty Dona Feldera, który w swoim domu przy plaży w Malibu postanowił pierwszą wersję demonstracyjną zarejestrować na magnetofonie czterościeżkowym i ten styl przypominał rytmy bardziej latynoskie i reggae, przynajmniej na pierwszej kasecie demo, którą usłyszeli pozostali muzycy. A później ten styl się nieco zmienił, jak słyszymy dzisiaj po latach.
1: Reklama. Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Cappuccino. Kafe latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 5.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja.
7: Szkoły pełne talentów.
6: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Reklama.

A jeśli nie śledzicie w mediach społecznościowych filmów, które wypuszcza raz na jakiś czas Kazik Staszewski, no to pragnę wyjaśnić, że trochę niepokojąco brzmiał ten ostatni film. To już nawet abstrahując od tego, co opowiadał o stanie zdrowia, bo tutaj jest coraz lepiej. Natomiast zaskoczyły mnie słowa a propos utworów i chyba przyszłości kultu, bo Kazik powiedział, cytuję, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy napisałem już wszystkie piosenki. Panie Kaziku, miejmy nadzieję, że pan się po prostu pomylił i wcale pan nie napisał już wszystkich utworów. Miejmy taką nadzieję. Nawet panowie z Kings of Leon, jak wydawało się, że już napisali wszystko, to jednak pozostało coś, z czym warto jest jeszcze zaskoczyć słuchacza. To nowe Kings of Leon, to My Whole World, Westeroki, trzymając kciuki za jednak jakiś element twórczy jeszcze zespołu Kult.

Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości.

0: czym są po prostu pastelowe samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Panowie już planują swój pierwszy weekend przy okazji trasy koncertowej, a my pytamy, kto zastąpi Rafała Piotrowiaka kuzyna, czyli byłego już bębniarza Strachów na Lachy i zespołu Piżama Porno. Kto zastąpi Rysia, który niestety musiał odejść z zespołu. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w Radarze.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Reklama.

I faktycznie ta noc do innych była niepodobna. A propos tego, co wydarzyło się na tegorocznym Ohana Festival. Na festiwalu, o którym mówiliśmy wielokrotnie, bo to właśnie tam mieliśmy poznać nowego bębniarza zespołu Pearl Jam, po tym jak Matt Cameron opuścił ten zespół po 27 latach. I nagle na scenie na Ohana pojawia się Laboriel Junior Pan Ape, czyli obecny perkusista Paula McCartneya. I w naszych oczach oczywiście rysują się łzy, zaczynamy się zastanawiać, jak to dalej będzie wszystko wyglądać i nagle po jednym dniu pęka to wszystko niczym bańka mydlana za sprawą Jeffa Amenta i wywiadu dla Rolling Stone, w którym to wywiadzie Jeff powiedział, że właściwie pan Ape to jest tylko taki perkusista, ale nie stały muzyk zespołu Pearl Jam. A dzisiaj Eddie Vedder zabiera głos, mówiąc, że to była przyjemność z nim grać, a on jest oczywiście niezwykły w tym, co robi. Człowiek pracuje, gra ciężko. Podkreśla oczywiście także jego rolę w kontekście Paula McCartneya, mówiąc, że nie ma się co dziwić, że przez dziesięciolecia był z najlepszym maestro Paulem McCartneyem i jego niesamowitym zespołem, ale jednocześnie w tym samym wywiadzie podkreśla Eddie Vedder, że to nie jest stały współpracownik zespołu Pearl Jam. Więc zapomnijmy póki co o tym imieniu i nazwisku, no i czekajmy na kogoś na stałe. Kogoś, kto będzie better man. To Pearl Jam.

Dzisiaj za oknem było tak pięknie jak tego dnia, kiedy panowie gościli na Stadionie Narodowym. To Lonely Day, to System of a Down, Westerrock, a u nas muzycznie gościć będą teraz właściwie miłośnicy klasyki, czyli zespół Greta Van Fleet, który wraca ze swoim nowym singlem, no i także nową płytą, która 9 października będzie miała swoją premierę. Co ważne, zespół podszedł do nagrań w sposób bardzo tradycyjny, bo zamiast czysto cyfrowej obróbki, muzycy postawili na wiernie analogowe odtworzenie tego wszystkiego, a więc proces nagrywania na taśmę brał tutaj czynny udział w tworzeniu tych dźwięków, więc posłuchajcie, jak to nagrywało się kiedyś, jak nagrywa się także dzisiaj i jak to dzisiaj brzmi. To nowa Greta Van Fleet.

0: I w tym refrenie słychać ten taki radosny bełkot, te słowa, które nie są konkretne. I kiedy w studio tak naprawdę Antoni zastanawiał się, czy zmienić te dźwięki na tradycyjny tekst, jednak w pewnym momencie Klara, czyli młodsza córka basisty Flea, tak bardzo pokochała pierwotną, tę bełkotliwą wersję, że namówiła zespół do zachowania jej w ostatecznym miksie albumu. No i tak zostało później, na szczęście. I to wszystko zawdzięczamy dzisiaj młodszej córce basisty zespołu Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzejej brak. Jacek Kawales. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Muzycznie i zerkając na to, co za oknem, myślę, że bardzo w punkt. To zbliża się noc i dziwna wiosna, Westerok. Zbliża się prawdziwa muzyczna uczta, bo mogę z ręką na sercu polecić każdy koncert tego zespołu. A jak ten zespół zaczyna sięgać po utwór Again, to ja jestem zawsze kupiony. Archive, drodzy Państwo, wraca na 5 koncertów w Polsce w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej. W październiku przyszłego roku zagra w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu i w Gdańsku. Wszędzie w październiku i wszędzie usłyszymy pewnie takie wyjątkowe kule sprzed lat. To Archive i Bullets w Esterok.

0: I tym pięknym akcentem od Corey'a Taylora kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil on, czyli Jaro, dzwoni po 21, a my słyszymy się jutro po 18. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mój pies to od wczoraj dzisiejsza noc z mega biegunką, także nie polecam.
3: Biegunka obsa to jak pies bardzo dużo biega.
4: Tak, właśnie o to chodzi. A właściciel za nim z mopem.
5: To jest bardzo ciekawe zjawisko, to przyciąganie do materaca.
4: W ogóle materac jest bardzo przydatnym urządzeniem w domu, bo jak wszyscy powszechnie wiemy, najlepsze na kaca jest powietrze z...
3: Nie no.
5: Co to za powiedzenie jest,
4: Wójtek? Nie znaliście tego?
5: W życiu.
4: A, widzicie.
5: Ale ty słyszałeś o tym kodziu?
3: W życiu, ja tam woda po ogórka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama. To był dobry rok.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Jarosław Rejewicz i audycja To był dobry rok. Zaczynamy dziś Primusem. John the Fisherman. A wszystko przez Lesa Claypoola, legendarnego basistę, który uznawany jest za jednego z najlepszych i najbardziej innowacyjnych basistów wszechczasów. Gość naprawdę wyróżnia się absolutnie unikalnym, ekscentrycznym stylem gry. Gościu, który mógł być basistą Metallica. Była niedawno 40. rocznica śmierci Cliffa Burtona i po jego tragicznej śmierci jego kumpel z liceum, Kirk Hammett, zaprosił go nawet na przesłuchanie, ale Les tej pracy nie dostał. Chyba nawet lepiej, prawda? James żartował później, James Hetfield, że Claypool był po prostu zbyt dobry. No i musiał robić własne rzeczy, a sam Les przyznawał po latach, że faktycznie kompletnie nie pasował do thrash metalu. No i prawdopodobnie tak szybko został by zwolniony. No i założył Primus. I to chyba dla nas najlepsze rozwiązanie, bo to z tym zespołem nagrywał te ikoniczne albumy, takie jak Frizzly Fry czy Pork Soda. Les Claypool ma dzisiaj urodziny. Rocznik 63, co oznacza, że już ma 63 lata. No to niech jeszcze raz zagra na tym swoim basie razem ze swoim zespołem Primus. My name is Matt.

0: pamiętacie legendarne 100 milionów? To się odnosi do słynnej obietnicy Lecha Wałęsy, który w kampanii przed wyborami prezydenckimi w roku 90 zapowiedział, że każdy Polak otrzyma 100 milionów starych złotych pochodzących z uwłaszczenia i prywatyzacji majątku narodowego. No i te słowa stały się potem symbolem nierealnych obietnic politycznych, no ponieważ pieniędzy tych, nie wiem jak państwo, ale ja ich nie widziałem. Mi ich nie wypłacono. Ciekawa rzecz, bo sprawa miała nawet swój finał w sądzie. Jeden z obywateli pozwał Lecha Wałęsę o wypłatę tej obiecywanej kwoty, argumentując, że przedwyborcza deklaracja jest wiążącą umową cywilnoprawną, ale Sąd Najwyższy podjął uchwałę, orzekając, że obietnice składane w kampanii wyborczej przez kandydatów na różnego rodzaju urzędy nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Czyli, krótko mówiąc, nikt ci nie da tyle, ile polityk obieca. Tak mi się dzisiaj przypomniało, bo dziś 83. urodziny Lecha Wałęsy i pomyślałem sobie, że ten kazik na żywo będzie idealnie pasować. Jak pamiętacie, ta piosenka ma jeszcze drugą wersję, w której kazik ironicznie potroił stawkę. 300 milionów. KNZ.
1: Dwie koalicji rządowej negowały wiele poczynań swoich poprzedników, ale dziś...

0: To był Dobry Rok w ESC Rock.
1: A teraz o płycie, o której kiedyś Państwu opowiadałem, że to była moja pierwsza oryginalna kupiona kaseta. Bo jak pamiętacie, były czasy kaset pirackich, zresztą przygrywały się też kasety z różnych innych nośników, ale jak weszły te oryginalne, kilka razy droższe, ale z książeczkami, z tekstami, no to człowiek jak miał odłożonych trochę pieniędzy, to no czasem sobie takie ekstra kasety fundował. I to była moja pierwsza oryginalna kaseta zespołu, który na początku nie nazywał się tak, jak nazywał się na końcu. Zaczęli od Mighty Joe Young. No tyle, że okazało się, ta nazwa była na cześć klasycznego filmu o takim wielkim gorylu, że nazwa jest już zajęta przez jakiś chicagowski zespół bluesowy i kapela, która nagrywała właśnie płytę po podpisaniu kontraktu z Atlantic Records, musiała wymyślić coś nowego. Inspiracją okazały się naklejki koncernu motoryzacyjnego STP, STP Motor Oil, które muzycy znali z dzieciństwa, no i postanowili dobrać słowa tak, by pasowały do tego skrótu. Ostatecznie stanęło na dostojnym Stone Temple Pilots. Był maj roku 92, gdy wchodzili do studia w Los Angeles, no i zaczęli nagrywać album. Byli niesamowicie zmotywowani. Przed wejściem do studia robili próby po 5 dni w tygodniu, stąd w studiu spędzili tylko 3 tygodnie. Debiutancki album Stone Temple Pilots, Core, trafił do sklepów 29 września roku 92, czyli ma dziś 34 urodziny. Ja wiem, Państwo się spodziewają pewnego hitu z tej płyty, ale ja zagram dzisiaj inną zupełnie piosenkę. Scene.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. 22 października w warszawskiej Progresji na urodzinowym koncercie SK Rock zagrają Tribute Band, 4 Szmery oraz gwiazda wieczoru Happy Set. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Najlepsze historie zgarną zaproszenia na ten wyjątkowy rockowy wieczór. Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: To był dobry rok.
0: To był dobry rok.

Suede i So Young. O, już nie tacy młodzi. Ale zaraz do tego dojdziemy. Żyjemy w czasach, gdy, przynajmniej tak twierdzą niektórzy, nic nie jest pewne, nic nie jest takie, na jakie wygląda. Myślę tu o seksualności. Dziś słyszymy to już tyle razy, że jeśli się z tym nie zgadzamy, to możemy się najwyżej popukać w czoło i żyjemy dalej. Ale kiedyś takie słowa i zachowania wzbudzały szok. Jednym z pierwszych takich dziwnych ludzi, można tak powiedzieć, był David Bowie, a potem między innymi on, Brett Anderson, czyli lider i wokalista grupy Suede, który w latach 90. odważnie bawił się koncepcją płynności seksualnej. No i prowokował media, prowokował bardzo, na przykład mówiąc, że jest biseksualnym mężczyzną, który nigdy nie miał homoseksualnych doświadczeń. Ale nie można zamykać jego kariery tylko w tych pewnych kontrowersjach, które wywoływał, bo przecież to artysta, który był liderem i nadal jest świetnego zespołu, jednego z największych w Wielkiej Brytanii lat 90. No i Brett Anderson ma dziś urodziny. Ostatnie z piątką z przodu. No to niech jeszcze raz zaśpiewa ze swoim Suede. Trash.

Patient Time, zespół The Verve z jednej z moich ulubionych płyt życia, Urban Hymns. Ciekawa rzecz, bo to materiał, który miał być pierwotnie solowym projektem Ashcroft, on się cały czas kłócił z kumplami z zespołu, ale potem stwierdził, że odejdzie trochę od psychodelii i pogodzi się z kumplami. Między innymi zaprosił Nicka McCabe'a z powrotem do zespołu na początku roku 97, a ten topór wojny postanowił zakopać, dlatego że nagrywając płytę czuł, że no nie potrafi stworzyć takiej ściany dźwięku i takich partii gitary jak jego kumpel zespołu. No i Nick wrócił do kapeli, choć gdy wracał, to w zasadzie album był już w dużej mierze skomponowany i częściowo nagrany, ale McCabe tknął, jak mówi Richard Ashcroft, w utwory Nowe Życie, dodał im głębi, przestrzeni, no nie wiem, generalnie tego piękna, które sprawiło, że ten album jest dla mnie tak wyjątkowy. Ja wiem, państwo najbardziej kojarzą z tej płyty Bittersweet Symphony, czyli ten numer, który miał swoją historię związaną z tym, że zespół długi czas na nim nie zarabiał, bo przecież wykorzystali sample z symfonicznej wersji utworu The Last Time The Rolling Stones, ale ja teraz zagram piosenkę, która ma w sobie jeszcze odrobinę psychodelii. The Rolling People.

one, sleep. Spłyty A Momentary Lapse of Reason. Płyty, której miało nie być, w ogóle nie miał być zespół Pink Floyd. Pamiętają Państwo, grudzień 85 roku Waters oznajmia, że Pink Floyd opuszcza, twierdząc, że grupa straciła siłę przebicia. David Gilmour przyznawał po latach, że czuł, że tak się wydarzy i postanowił jednak zespół podtrzymać, w co nie mógł wierzyć Roger Waters. W 86 roku Gilmour i Mason zaczęli nagrywać nowy album, wciąż jako Pink Floyd. No i powstała ta płyta, z której Państwu zagrałem teraz fragment. I jeszcze jeden zagram na pożegnanie i na koniec dzisiejszej audycji. To był dobry rok. Kto myślał, że grupa bez wieloletniego lidera nie da rady, musiał się bardzo dziwić, patrząc na notowanie zestawienie najpopularniejszych albumów w Wielkiej Brytanii w czasie końcówki września

roku 1987. Bo ta płyta, powtórzę jej tytuł, Momentary Lapse of Reason, 39 lat temu była najchętniej kupowanym krążkiem w Wielkiej Brytanii. Ja wiem, na płycie jest Learning to Fly, ale ja zakończę inną singlową piosenką, która moim zdaniem może nawet jest lepsza. No i ma niezwykłą solówkę Davida. On a Turning Away. Pink Floyd. Jarosław Rajewicz. Do usłyszenia.

0: Dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drogowskazy. To jest nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj spróbuję wraz z wami zgłębić temat zakresu prawa. Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyłam, bo też nie do końca mam rację. Nie będziemy zagłębiali się przesadnie w zapisy prawa. Będziemy rozmawiać o ludziach, wobec których te przepisy niedawno zostały uszczelnione. Polskie prawo zaczęło chronić sygnalistów. Mówię niedawno, a to jest historia tak naprawdę ze stycznia 2025 roku, kiedy przepisy chroniące sygnalistów w Polsce zaczęły w pełni obowiązywać. Z czym ten sygnalista się kojarzy? Ja przyznaję, że mnie w ostatnim czasie kojarzy się przede wszystkim z medialnymi doniesieniami. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę tych spraw roztrząsać, ale podejrzewam, że wielu i wiele z was, słuchając wiadomości, chociażby w naszym radiu, usłyszało, że do jakiegoś finału sprawy doprowadziło właśnie zgłoszenie sygnalisty, albo sygnalista został potraktowany wbrew przepisom ustawy, o której przed momentem powiedziałam. Ja także te wiadomości słyszałam, no i przyznam szczerze, że zaczęłam się zastanawiać, kim są sygnaliści, jak oni są w tych swoich firmach usankcjonowani, to jest jedno, ale co ciekawe, to jak oni na funkcjonowanie firmy, swoich współpracowników mogą wpływać, mam nadzieję, w jaki sposób mogą ich chronić i poprawiać jakość ich miejsca pracy. Czy tak jest zawsze? Czy my tych sygnalistów potrzebujemy i czy my ich odwagę, bo chyba mogę mówić tutaj o odwadze, pewnej odwadze cywilnej, szanujemy. Między innymi o to będę pytała gościa dzisiejszego spotkania, czyli pana Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Wiem, że temat jest dla pana z punktu zawodowego bardzo ważny, że zgłębia go pan i się nim zajmuje. Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, że zupełnie naturalnym pytaniem, które nam otworzy, mam nadzieję, cały worek z kolejnymi wątkami, jest to, kim jest sygnalista.
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie na początek. Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy tutaj o tym, zwłaszcza w takim radio, że jest to debata ekspercka, bo takich było dużo.
1: Ale starałam się przygotować.
2: Bardzo się cieszę. Ja się tym tematem rzeczywiście zajmuję już długo, bo chyba od 2018 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Unia Europejska szykuje nam takie przepisy, że ma się pojawić dyrektywa, to jest dyrektywa, która ostatecznie weszła chyba w 2019 roku, została przyjęta o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. I od tego czasu patrzyłem na cały proces legislacyjny w Polsce, jak my się przygotowywaliśmy do wdrożenia tych przepisów, bo dyrektywa to nie jest tak jak rozporządzenie, że wchodzi tego samego dnia, kiedy zostaje ogłoszone. To są jakieś takie wytyczne dla państw unijnych, które mają stworzyć wspólne ramy takich przepisów. Więc od tego 2019 roku Polska miała teoretycznie 2 lata na wdrożenie tych przepisów, czyli w 2021 roku nasza ustawa polska powinna się pojawić. No oczywiście to, jak sama pani powiedziała, się nie udało. Ostatecznie ta ustawa została przyjęta w 2024 roku, zaczęła obowiązywać od września, a niektóre jej zapisy, tak jak pani powiedziała, na początku stycznia 2025. Ale to pokazuje, jak długo nam zajęło rozmyślanie o tych przepisach. To, że to był tak długi okres, to też nie znaczy, że to się udało, że to było gruntownie przemyślane. Raczej ten projekt był spychany przez kolejne rządy, kolejne ministerstwa, bo one też się zmieniały, które się tym zajmowały. Duże były problemy, żeby w ogóle to weszło w życie. Ostatecznie to się udało, ale też muszę powiedzieć, że zacząłem od tego, że cieszę się, że o tym rozmawiamy. Bo wtedy, kiedy ta ustawa wchodziła i przez ten cały okres od przyjęcia dyrektywy, tej rozmowy w ogóle nie było. Nie było debaty na ten temat. Państwo nie postarało się o żadną kampanię informacyjną dotyczącą tego tematu. A jak zaraz powiemy, kwestia sygnalistów, ochrony sygnalistów dotyczy praktycznie całego rynku pracy.
1: Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi, że zwrócił pan uwagę, że takiej kampanii nie było. Ja oczywiście biorę taką poprawkę, że być może ona do mnie nie dotarła, ale prawda jest taka, że niedawno przed naszym spotkaniem zrobiłam sobie taki całkiem solidny research i nie znalazłam takich informacji rzeczywiście. Wydaje mi się, że taki obszar kampanii, edukacji, informowanie przy tym temacie tak sobie wygląda, również dlatego poczułam się uprawniona, żeby tak bardzo wprost na dzień dobry pana zapytać, kim jest sygnalista, bo my mówimy o ustawie, która tych sygnalistów chroni. Swoją drogą pan już już zwrócił uwagę, jak ważny jest konkretny język, bo ja powiedziałam, że ustawa zaczęła w pełni obowiązywać od stycznia 25 roku. Pan powiedział, że od września 24 w jakimś obszarze, w jakiejś części ona już obowiązywała. My mówimy o ochronie sygnalistów, ale żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna ona jest, chyba trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, kim jest sygnalista i czym się zajmuje. To znaczy, czy każdy z nas w naszym miejscu pracy może być sygnalistą?
2: Dokładnie tak. To jest najprostsza definicja sygnalisty. Każda osoba fizyczna może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Musi być tak zwany kontekst związany z pracą, czyli po prostu każdy, kto wykonuje jakąś pracę, nieważne dla kogo, może takim sygnalistą być i może liczyć na ochronę zapewnioną przez państwo. Kulturowo i oczywiście dużo wcześniej, zanim pojawiły się te przepisy, to nie jest żadna nowa konstrukcja sygnalista. Z angielskiego whistleblower. Mamy to od dawna w świecie korporacyjnym, zarówno polskim i oczywiście międzynarodowym. Sygnaliści są od bardzo dawna, czyli to nie jest coś zupełnie nowego. Wszyscy państwo, którzy pracujecie w korporacjach dużych, międzynarodowych, w Polsce dokładnie wiecie od wielu lat, kto to jest sygnalista, że możecie zgłaszać pewne nieprawidłowości, naruszenia i są specjalne jednostki w firmie, które się zajmują wyjaśnianiem tych spraw, a wam przysługuje za to ochrona. Ale w Polsce dopiero dla wszystkich właśnie to jest ten wrzesień 2024, czyli każda osoba fizyczna, każdy pracownik, ale nie tylko pracownik, to jest też każda osoba świadcząca pracę, czyli jeżeli mamy pracodawcę, który ma osoby na umowę o pracę, ale ma też pracowników takich na kontraktach B2B, ma stażystów, praktykantów, to są wszystko osoby, które mogą zostać w organizacji sygnalistą. Mogą być, co więcej, kandydaci do pracy. Jeżeli już w trakcie tego procesu rekrutacyjnego zobaczą, będą świadkami jakichś nieprawidłowości, jakichś naruszeń prawa, to mogą być tak samo byli pracownicy. Czyli jak widać dotyczy wszystkich, to jest i sektor prywatny, i sektor publiczny. Czyli to nie ma znaczenia, czy to państwo nas zatrudnia, czy pracujemy w urzędzie, w administracji, czy pracujemy w prywatnej firmie. Więc jeżeli ten pracodawca taki zatrudnia powyżej 50 osób, to wtedy ma obowiązek wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych. I wszyscy państwo, którzy pracujecie w takich firmach, w których jest właśnie ponad 50 osób, mówmy ogólnie pracowników, ale tak jak powiedziałem, chodzi o wszystkie osoby świadczące pracę, czyli nie tylko umowy o pracę. To powinniście państwo mieć dostęp do takiej procedury. Ona 2 lata temu pewnie została przyjęta. No i pytanie tylko, czy o niej rzeczywiście wiecie, czy została wam odpowiednio zakomunikowana i czy z niej korzystacie.
1: Cieszę się, że pan powiedział o tych 50 osobach, bo ja miałam w tyle głowy, że w mniejszych firmach, przedsiębiorstwach z takiej możliwości i z takiej ochrony przede wszystkim nie można korzystać, ale nie na tym chciałabym się skupić. Czy zatem pracownik firmy, która dostarcza do organizacji jakieś zaopatrzenie, wykonując swoją pracę regularnie widzi, że na przykład ta procedura, nie wiem, rozładowywania, wyładowywania nie odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, że pracownik tej firmy, który odbiera od niego ten towar, jest narażony na jakieś ryzyko. Czy to też może być zgłoszone? Bo to jest taki mój wstęp do pytania o to, co my możemy zgłaszać, bo wiem, że to też jest bardzo dokładnie opisane i bardzo zaskoczyło mnie, że niektóre problemy, które wydawałyby mi się oczywiste do zgłaszania przez sygnalistów, nie są tam wymienione.
2: Ci nasi kontrahenci, inni przedsiębiorcy, z którymi organizacja współpracuje, też mogą być sygnalistami. To ma dużo sensu, bo często takim zewnętrznym osobom jest dużo łatwiej dokonać takiego zgłoszenia. Właśnie dlatego, że nie boją się tych wszystkich konsekwencji, o których później pewnie jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Więc absolutnie takie osoby różnią. Więc jak widzimy, katalog tych osób, którym tą sygnalistą mogą być, jest bardzo duży. Ale pani teraz też zapytała o to, co ten sygnalista może zgłaszać. No i tu jest właśnie klucz całego problemu albo niejasności i niezrozumienia dla tego, kim ten sygnalista oficjalny jest, bo on nieoficjalnie to jest ktoś, kto po prostu zgłasza wszelkie nieprawidłowości. Ale oficjalnie, jak już wejdziemy w tą ustawę, no to pewne warunki i pewne wymogi takie zgłoszenie musi spełniać.
1: Podając ten przykład wyładowywania towaru, pewnie zahaczyłam o jakieś BHP, no bo zakładam, że osoby, które podnoszą ciężary, czy rozpakowują materiały, są tym BHP jakoś zobowiązane. Nie wiem, czy BHP w to wchodzi, ale sądzę, że też myśląc o sygnalistach, często myślimy o osobach, które zwracają uwagę na to, na przykład w jaki sposób pracownicy są traktowani, czy tam nie ma jakichś naruszeń chociażby z zakresu mobbingu, a mobbing chyba sygnalistów nie dotyczy.
2: No nie, no właśnie, i zarówno i BHP, i tutaj zachowanie dotknęło.
1: Czyli dwa ślepe strzały.
2: Niestety jest pewien katalog naruszeń prawa wymienionych w ustawie, ich jest 17, które naruszenia w tych konkretnych dziedzinach prawa można zgłaszać. Niestety zarówno i mobbing, jak i przepisy dotyczące BHP, one nam bardziej chodzą w naruszenia z zakresu prawa pracy. A prawo pracy na ostatniej ścieżce, drodze do uchwalenia tej ustawy zostało z tego katalogu wyrzucone. Głównie za sprawą lobbingu pracodawców, którzy podnosili, że dokonywanie przez pracowników wszelkich zgłoszeń dotyczących prawa pracy i wynagrodzenia, i urlopy, i właśnie mobbing, i dyskryminacja, to zablokuje im całą działalność firmy, każdy będzie zgłaszał, zrobi się chaos i wszyscy będą tylko liczyli na tą ochronę, którą to zgłoszenie zapewnia, więc te przepisy na ostatniej drodze wypadły, co nie jest idealnym rozwiązaniem, bo jak zaraz Państwu powiem, jakie są kategorie tych naruszeń prawa, do których można zgłaszać, no to dla wielu z Państwa one będą abstrakcyjne. To, co dla większości z Państwa jest najważniejsze, to są właśnie te przepisy prawa pracy. Więc jeżeli dajemy zestaw przepisów i mówimy, zostań sygnalistą, ale tak naprawdę ja nie rozumiem, co mogę zgłosić, bo mnie to nie interesują te kategorie, co sprawia, że te przepisy są martwe. Aczkolwiek pamiętajmy, że w ustawie jest taka możliwość, że pracodawca sam dobrowolnie rozszerza sobie ten katalog. I on może rozszerzyć właśnie na przykład o przepisy prawa pracy, o swoje wewnętrzne regulacje, o swoje procedury. I wtedy rzeczywiście możemy dokonywać zgłoszeń i w tych zakresach. I bardzo dużo odpowiedzialnych, poważnych organizacji dokładnie tak to robi. Ale na początek, żeby zostać sygnalistą, trzeba spełnić pewne warunki. Już powiedziałem, że trzeba być osobą fizyczną, czyli to nie może takiego zgłoszenia dokonać po prostu firma. Trzeba zgłosić naruszenie prawa. Czyli nie każdą nieprawidłowość, tylko musi być to naruszenie prawa. Musi to prawo być obchodzone albo łamane. Po trzecie, trzeba to zrobić w dobrej wierze. Czyli mieć przynajmniej uzasadnione podejrzenie, że do tego naruszenia prawa dochodzi. Nie trzeba mieć dowodów całej listy od razu, żeby dokonać zgłoszenia, ale trzeba przynajmniej mieć jakieś uzasadnione podejrzenie i podstawy do tego, żeby to twierdzić. Fałszywe zgłoszenia, czyli tak jak mam te uzasadnione podstawy, to nie będzie to fałszywe zgłoszenie, co zrobiłem, nawet jeżeli w toku postępowania później jakiegoś wyjaśniającego okaże się, że do tego naruszenia nie doszło, to nie jest moja wina, to jest okej, ale jeżeli bym świadomie złożył fałszywe zgłoszenie, no to już za to ustawa przewiduje nawet odpowiedzialność karną. Do tych rzeczy jestem osobą fizyczną, zgłaszam w kontekście informacji, których się dowiedziałem w kontekście swojej pracy, do tego zgłaszam naruszenie prawa. Ustawa podaje konkretne kategorie, w jakich można zgłaszać. No i to jest 17 różnych zakresów i tam są takie bardzo ogólne, uniwersalne, które zrozumiemy i każdy z nas rozumie, jak korupcja, jak zamówienia publiczne, jak bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ale są też takie bardziej egzotyczne. Na przykład ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe.
1: Wydaje się egzotyczne, z drugiej strony osoby, które pracują w tym sektorze, to jest chyba dla nich kluczowe.
2: Tak, absolutnie tak, ale też mamy bezpieczeństwo pasz. No dla pani i dla mnie bezpieczeństwo pasz to nie jest kategoria, w której cokolwiek wiemy, nawet nie jest ciężko nam pewnie sobie wyobrazić, jakie to naruszenia mogłyby być. Zdrowie i dobrostan zwierząt też tylko do konkretnej kategorii pracowników dotyczy. Więc jeżeli sobie weźmiemy te wszystkie kategorie, no to widzimy, że one rzeczywiście są bardzo znaczące z punktu widzenia interesu publicznego. I po to jest ta ustawa tak naprawdę, bo ona w założeniu robi to, że państwo chce dać nam jakieś środki, pomóc nam w podjęciu decyzji o zgłaszaniu naruszeń, które są bardzo znaczące i szkodzące dla interesu publicznego. Ten cały wewnętrzne zgłoszenia, te, o których my teraz będziemy dzisiaj mówić w tych naszych organizacjach, w naszych pracach, są mniej ważne dla państwa, ale te obowiązki przerzuciło państwo na pracodawców.
1: Mam nadzieję, że te wątki, które rozpoczęliśmy przed momentem, a tak naprawdę zaczął nasz dzisiejszy gość, będziemy rozwijać w toku rozmowy. Rozmawiam dzisiaj z Jakubem Niemoczyńskim, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Sygnaliści, to jest temat dzisiejszego spotkania. Sporo już padło technicznych informacji na temat tego, co oni mogą robić, kim są, w jaki sposób są chronieni. Za moment pewnie więcej porozmawiamy o tym, jak to wszystko działa w praktyce i z jakiego powodu, bo prawo prawem, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo istotny czynnik kulturowy, czyli to, jak my postrzegamy sygnalistów, czyli to, jak pracodawcy postrzegają sygnalistów, ale co równie ważne, jak my, czyli współpracownicy, otoczenie, społeczeństwo, na nich patrzymy. Zostańcie z nami, wydaje mi się, że kolejne równie ciekawe części tego spotkania są jeszcze przed nami i dlatego mam nadzieję, że słyszymy się za chwilę w Drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Tak naprawdę ja mam przyjemność ją zacząć. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj goszczę Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Mówił do tej pory o sygnalistach. Skupialiśmy się na zapisach ustawy ich chroniącej, która od 1 stycznia 2025 roku w pełni już obowiązuje, ale zgodziliśmy się chyba, że przepisy prawa i to, w jaki sposób różne regulacje formalne ich i nas obowiązują, to jest jedno, a drugie to jest to, co wiąże się z podejmowaniem roli sygnalisty. Jakoś tak bardzo pokrzepiło mnie to, że również ustawa pisze o tym, że działania sygnalisty muszą być podejmowane w dobrej wierze, to znaczy z taką chyba jakąś nadzieją na zmianę, czy gotowością do tego, żeby przerwać jakiś łańcuch błędnych decyzji. Kiedy czytałam niedawno o sygnalistach, miałam wrażenie, że cały czas pokutuje takie poczucie, że ktoś, kto zwraca uwagę na nieprawidłowości w obszarze działania firmy, że dzisiejszy gość przed momentem omawiał szerzej, w jakich obszarach to może być zgłaszane, jest uznawany za donosiciela.
2: No tak.
1: Ja wiem, że to jest duże uogólnienie, że to na pewno nie każdy, nie wszyscy, no ale jesteśmy jakimś społeczeństwem, społeczeństwem polskim i wydaje mi się, że to wcale nie jest rzadkie, że później ten człowiek, przez którego coś tam się wydało, przez którego wyszła jakaś nieprawidłowość, do której ktoś dopuścił, no teraz trochę się od niego odsuwamy, bo to znaczy, że on tu chodzi, patrzy i kapuje.
2: No dobrze, dobrze, że pani zaczęła od tej dobrej wiary, bo dobra wiara też polega na tym, żeby mówić prawdę. I żeby tak samo przed się, tak, że mam dobre intencje, składając takie zgłoszenie, chcę coś rzeczywiście poprawić, naprawić, kogoś ochronić albo ochronić organizację, albo dbam o interes publiczny po prostu. Więc no, dobra wiara jest tutaj najważniejsza. Jak podchodzimy do sygnalistów, no to państwo dobrze to wiecie, sami na pewno czujecie, aczkolwiek troszeczkę się zmienia. Podczas prac nad tą ustawą były w ogóle temat, jak te osoby zgłaszające naruszenia nazwać. No bo w Polsce nie jest to łatwe. Tak naprawdę chyba nie było i jest ciężko o pozytywne określenie takiej osoby. Wszystko, jak wiecie państwo, zaczyna się od języka. Jeżeli kogoś nazwiemy i to będzie pejoratywne określenie, no to już idzie za tym duży bagaż. A do tej pory myślano podczas tej ustawy, żeby znaleźć to pozytywne słowo, bo o negatywnych zaraz powiem, ale żeby znaleźć, to myślano o informator. Demaskator.
1: Ojej.
2: No i to teoretycznie miały być te pozytywne.
1: To strach pytać o te negatywne.
2: No za chwilę o negatywnych, no pani już się też cisną przecież na...
1: Ale one są tak potoczne, że aż trudno mi jest uwierzyć, że formalizując ten temat ktoś brał je pod uwagę.
2: No nie, aczkolwiek pokutują cały czas. Więc bardziej był ten informator, demaskator. W końcu dopracowaliśmy się terminu sygnalista, który jest w miarę neutralny, nowy i rzeczywiście jemu zaczynamy już przypisywać inne atrybuty niż te negatywne.
1: A propos tego sygnalisty, tak jak już kilkukrotnie mówiłam, starałam się przygotować do naszej rozmowy bardzo rzetelnie. W jeden z artykułów na dosyć takim, uważam, że wiarygodnym portalu informacyjnym był, kim jest sygnalista, coś w tym stylu i był zilustrowany grupą osób grających na instrumentach dętych. Ten sygnalista jest neutralnym określeniem, ale chyba nie powinien być rozumiany przesadnie dosłownie.
2: No nie, no że bardziej, że sygnalizuje coś. W ten sposób powinno być rozumiane. Amerykański, znaczy angielski termin to jest whistleblower. No dla nas nie do przetłumaczenia. No gwizdzący gwizdek zupełnie nic nam nie mówi. Skojarzyć sobie można na przykład z sędzią na meczu piłkarskim, który gwizdże, żeby przerwać jakąś niebezpieczną akcję, łamanie przepisów. No i tutaj trochę jest. Policjant na ulicach Nowego Jorku XIX-wiecznego gwizdał w gwizdek, żeby również zawiadomić o przestępstwie. No ale u nas to jakoś zupełnie nie pasuje. Ten sygnalista to bardziej do tego, że właśnie sygnalizuje coś. No dobrze, ale przejdźmy sobie do tego, jak normalnie, potocznie do tej pory myśli się o sygnalistach, o osobach, które w ogóle cokolwiek zgłaszają, więc mamy masę pejoratywnych określeń, które z czegoś oczywiście wynikają. Mamy donosicieli, mamy kapusiów, mamy wtyki, krety, szpicle, szpiegów, masę różnych tego typu określeń i one wszystkie są pejoratywne. A z czego to się bierze? Proszę państwa, no u nas podejście do osób, które zgłaszają, ma jakąś taką genezę historyczną.
1: I to nieodległą.
2: nieodległą, ale i odległą, bo moglibyśmy zacząć pewnie, jeżeli sobie pomyślimy, że większość naszych przodków to byli jednak chłopi, no to przez bardzo dużą część naszej historii ci chłopi żyli pod batem pana. I wszelkie donoszenie panu, czegokolwiek, to było wbrew tej grupie. I w ogóle to dotyczy naszej historii z tego powodu, że bardzo duża część naszej historii to jest życie pod opresyjną władzą. Mieliśmy zabory, Rosjanie, Prusy, Austriacy, to była opresyjna władza, więc ci, którzy z nią współpracowali, to byli ci konfidenci, to byli ci kolaboranci. Później była wojna, no jeszcze bardziej, no już bardziej sobie wyobrazić i lepiej tego pokazać się nie można. A później był jeszcze PRL. I to samo. I to są wszystkie określenia, te, o których mówiliśmy, to są właśnie z tych epok. A do tego, jak spojrzymy, jak się mówi ten kret, ta wtyka, no to przecież to jest dużo jakichś jest takich określeń po prostu z gwary więziennej. To są wszystko bardzo negatywne, zrozumiałe, dlaczego tak jest i tak jak mówię, tego pozytywnego terminu nie było, ale teraz czasy się zmieniły. Żyjemy w zupełnie nowym, nowoczesnym społeczeństwie. Nie mamy już tej opresyjnej władzy. Każde zgłoszenie lub sygnał do władz to nie jest od razu karygodna rzecz. Wręcz przeciwnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy świadkiem pijanego kierowcy na przykład. Czy jeżeli ja zawiadomię policję, bo jestem świadkiem tego, że ktoś wsiada po pijaku do samochodu albo w ogóle zatrzymałem, to ja jestem donosicielem, ja jestem kapusiem? Nikt mnie chyba tak nie nazwa.
1: Zupełnie inna optyka, prawda? Sprawa dotyczy podobnej puli zachowań, ale o tych obywatelskich zatrzymaniach to się raczej pisze z podziwem, że to się dzieje.
2: Oczywiście, że
1: tak. I mówi oczywiście.
2: Oczywiście, że tak. A jeżeli państwo zgłosicie na policję to, że sąsiad bije notorycznie żonę, czy to jest karygodne zachowanie? Czy pomyślicie o sobie, jestem donosicielem, jestem kapusiem, albo ktoś tak o was powie? Wręcz przeciwnie. Jeżeli sąsiad zawiadomi policję o tym, że jak jesteście na wakacjach, ktoś okrada wam dom, czy powiecie, o dziękuję, no mój sąsiad to super kapuś? Nie. Będziecie mu wdzięczni i na pewno takiego słowa nie użyjecie. Dlatego trzeba pamiętać o tym i się zastanawiać, w jakiej sytuacji jakiego słowa używamy. I dziennikarze często też powinni o tym pamiętać. Bo już nagłówki na przykład prasowe, które mówią, donos urzędnika spowodował wykrycie jakiejś afery. No i to jest fajne, czyli ten donos to było coś dobrego, no bo wykryliśmy aferę, wykryliśmy jakieś przestępstwo, więc on się dobrze zachował, więc to nie był donos.
1: No to słowo donos wszystko psuje.
2: Słowo donos wszystko psuje, bo donosiciel, to umówmy się, i ten kapuś i tak dalej, to jest ktoś, kto dla własnego interesu bardzo często z jakichś takich słabych, złych, niskich pobudek albo z zemsty, albo z chęci skrzywdzenia kogoś robi taki donos. A sygnalista wręcz przeciwnie. Sygnalista to jest ktoś, kto w poczuciu odpowiedzialności, uczciwości, dbania o dobro interesu, czy to pracodawcy, czy w ogóle interesu publicznego, decyduje się na takie zgłoszenie. Często wymaga to bardzo dużej odwagi. Często wiąże się to z różnymi trudnościami i negatywnymi konsekwencjami dla niego. I ta ustawa, ta dyrektywa i te przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
1: Nie chodzi mi o to, żeby wkładać w kij mrowisko. Bardziej myślę cały czas o tym kontekście społecznym i kulturowym wokół sygnalistów. Pan przed momentem odczytywał część z tych 17 obszarów, w których sygnalista może zgłaszać nieprawidłowości i tam powiedział pan na przykład o jakości produkcji. No więc wyobrażam sobie sytuację, w której sygnalista zgłasza jakąś nieprawidłowość, która rzeczywiście występuje, być może wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem dla osób, które później będą korzystały.
2: Ma wprowadza niebezpieczny lek. Tak. Chodzi procedury. Są tam jakieś poważne błędy, robi to wręcz specjalnie.
1: Tak.
2: I taka osoba decyduje się o tym powiedzieć i ma całą organizację tych swoich przełożonych przeciwko sobie na przykład.
1: To jest jedno. Rozumiem, że przed nimi może być chroniona zapisami tej ustawy. Natomiast myślę też o współpracownikach, którzy duże, na przykład z powodu wdrożenia zmian, które były już niezbędne po tym zgłoszeniu nieprawidłowości, mają dużo więcej roboty, mają dużo więcej pracy, nie wiem, ta praca jest bardziej czasochłonna, jest mniej zautomatyzowana i odbija się ta zmiana, która została wprowadzona na nich, więc wyobrażam sobie, że no, ten sygnalista na niego nie patrzy się z jakimś dużym entuzjazmem.
2: No nie, absolutnie sygnaliści są narażeni.
1: Stąd ta odwaga cywilna, tak mi się wydaje.
2: Absolutnie są narażeni na ostracyzm w miejscu pracy. Znaczy, oczywiście zależy od kultury, jaka obowiązuje w tej organizacji, bo są takie, w których pewnie nie. Wszystko zależy od sytuacji. To nie jest zero-jedynkowe. Nie da się nałożyć kalki na każde zgłoszenie. Zależy od kontekstu, od firmy, od osób, od sytuacji. Masę różnych rzeczy na to wpływa. Ale tak, no, to najczęściej dlatego nie podnosimy głosu, nie mówimy o czymś, co się dzieje, bo nie chcemy zostać wykluczeni przez grupę. Na to choćby najlepsza ustawa, choćby najlepszy pracodawca, no to też może nic nie poradzić. Bo często te działania odwetowe, o których dzisiaj będziemy jeszcze pewnie mówić, które mogą być stosowane na sygnaliście po zgłoszeniu, to nie są właśnie dokonywane przez pracodawcę samego, czyli przez zarząd, przez HR, który zwalnia tą osobę na przykład, tak? Tylko przez tych współpracowników. I to może być mobbing, to może być dyskryminacja, to może być wykluczenie. Już nie mówię o aktach agresji, przemocy po prostu.
1: Mimo wszystko rozmawiamy o sygnalistach, to znaczy, że oni są, oni działają, oni jakąś tę odwagę, siłę w sobie znajdują. Pan mówił, że już od wielu lat tematem sygnalistów się zajmuje. Podejrzewam, że również z osobami, które się takich działań podejmowały, pan pracował albo przynajmniej rozmawiał. Skąd zatem bierze się ta motywacja, ta gotowość do tego, żeby mimo świadomości zagrożenia czy ryzyka, jakie może wystąpić, oni uznają, że warto?
2: Już powiedzmy tylko może o rzeczywiście o moim doświadczeniu ostatnim i o tym, co się dzieje w Polsce, bo przez te 2 lata od wejścia w życie ustawy tych zgłoszeń tak naprawdę dużo nie było. I to pokazują i statystyki, które gdzieś tam publikuje Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też moje doświadczenie takie współpracy z różnymi firmami, bo ja bardzo dużo tych systemów zgłoszeniowych w swoim czasie wdrażałem i doradzam firmom, jak powinny być te systemy zbudowane w firmie, jak tych sygnalistów chronić i tak dalej. Więc tych zgłoszeń nigdzie nie było tak naprawdę dużo. Nadal ludzie mają poważne obawy. Jeżeli już się zdarzają, to motywacje są bardzo różne. Oczywiście największą grupą i liczbą to będzie rzeczywiście takie myślenie prospołeczne. O tym, że jest to rzeczywiście sytuacja niebezpieczna. Ktoś musi coś z tym zrobić. Takie sumienie się budzi, zwłaszcza jeżeli sygnalista wierzy, że to bezpieczeństwo jakoś przez firmę zostanie mu zapewnione, to może się na to zdecydować. Jeżeli nie wierzy w to, no to mimo tego sumienia, mimo tego, że widzi, że jest nie tak, to tego nie zrobi. Są też inne motywacje. Mogą być bardziej osobiste. Powodem może być jakiś konflikt z innymi osobami, z przełożonym na przykład. Ale póki, jeżeli koniec końców rzeczywiście zgłaszam prawdę i prawdziwe naruszenia, do których doszło, to wszystko jest okej. To wtedy ta moja motywacja nie jest najważniejsza. Czasami to jest chronienie też innych osób. Oczywiście, tak jak powiedziałem, literalnie według ustawy mobbingu czy dyskryminacji nie zgłaszamy. Te naruszenia nie są w tym katalogu, o którym mówiliśmy. No ale wyobraźmy sobie, że taką firmę, w której takich zgłoszeń można dokonywać, albo pracodawca dodał do katalogu, no to często to jest po prostu myślenie o innej osobie, ochrona innej osoby. Ofiary mobbingu czy dyskryminacji, molestowania seksualnego bardzo rzadko same dokonują zgłoszeń na swoich oprawców. Ale jeżeli ja widzę tą sytuację z boku, a jeszcze pracodawca był tak miły, że dał mi możliwość zgłoszenia anonimowego, czyli ja nic nie ryzykuję, to dlaczego mam tego nie zrobić? Jeżeli widzę to, nie zgadzam się na to i jest mi z tym źle, a tak naprawdę konsekwencje są żadne. A jeżeli nie mam tych możliwości tego zgłoszenia, nie wierzę w tą ochronę, no to nie będę się angażował w tą sytuację. Bo za dużo jest dla mnie ryzyka. Tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Nie chcę właśnie wkładać kija w mrowisko. Nie chcę sobie psuć życia, czy zawodowego, czy w ogóle za chwilę będę musiał odchodzić z tej firmy, bo w tym wszystkim uczestniczyłem. Więc motywacje najczęściej są dobre. Jeżeli to są złe, to nie mamy wtedy sygnalisty, tylko tak jak powiedzieliśmy, mamy donosiciela. Donosicielom ogólnie dziękujemy. Trzeba pamiętać, że złożenie tych fałszywych zgłoszeń jest karalne.
1: Świetna puenta. Bardzo się cieszę, że ta wypowiedź zwieńczy drugą część naszej rozmowy. Nie tylko dlatego, że tak konkretnie i chyba ostatecznie rozróżnił pan sygnalistów i osoby, które kierują się gorszymi motywacjami, ale również dlatego, że wspomniał pan o ochronie, która jest tak ważna do tego, by działać jako sygnalista, bo właśnie temu w jakiś sposób ustawa wpływa na pracodawców. co na nich wymogła, jakie działania, ale też co uniemożliwiła lub chociażby, mam nadzieję, utrudniła. O to wszystko będę pytała w trzeciej części naszej rozmowy. Jakub Niemoczyński, radca prawna, compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski jest dzisiaj waszym i moim gościem. Tak jak słyszeliście, rozmawiamy o sygnalistach. To, co mnie bardzo cieszy, że z wielu różnych perspektyw dosyć sporo powiedzieliśmy już o ustawie i jak wiecie, do tego tematu wrócimy. Oprócz tego, co nakazują przepisy prawa, jest też ten obszar bardziej miękki, związany z funkcjonowaniem w grupie, byciem częścią społeczeństwa. Trochę to szwankuje, być może ze względu na to, że niewiele nadal o sygnalistach wiemy. Ja mam nadzieję, że chociażby ta nasza dzisiejsza rozmowa może coś w tym obszarze zmieni. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz trzeci. Niestety dzisiaj po raz ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Rozmawiamy dzisiaj o sygnalistach. Z różnych perspektyw, obserwując ich działania, gotowość do tego, żeby zgłaszać nieprawidłowości z różnych perspektyw. Ja znalazłam takie słowa w komunikacie Instytutu Spraw Obywatelskich, mianowicie, że sygnalista nie jest problemem organizacji. Problemem są nadużycia, które dzięki niemu można wykryć wcześniej. I wydaje mi się, że ten cytat dosyć dobrze podsumowuje to, o czym już powiedzieliśmy, ale zajrzyjmy teraz, spróbujmy zajrzeć do firm, przedsiębiorstw, o których rozmawialiśmy, tych, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników i w której sygnaliści mogą działać, mogą zauważać nieprawidłowości i w dobrej wierze je zgłaszać, mając nadzieję, że nastąpi jakaś zmiana w tym obszarze. Co w związku z wejściem w życie tej ustawy musieli zrobić pracodawcy? Jakie nowe obowiązki ta ustawa na nich nałożyła, no które być może sprawiają, że oni do tego wszystkiego nie zawsze są bardzo pozytywnie nastawieni?
2: Tych obowiązków rzeczywiście trochę jest. Każdy pracodawca ma obowiązek w skrócie zbudować system zgłoszeń wewnętrznych w swojej firmie, przyjąć odpowiednią procedurę, określić kanały, którymi sygnaliści mogą zgłaszać, przynajmniej ustne i pisemne. Najczęściej to jest zgłoszenie mailowe, prośba o spotkanie bezpośrednie z osobami, które zajmują się obsługą tych zgłoszeń. Bardzo popularne są platformy internetowe. To są po prostu interaktywne formularze, które pracownicy wypełniają. Musi pracodawca w tej procedurze dobrze określić w katalog naruszeń prawa, które można zgłaszać i ewentualnie, jeżeli chce, może dodać dodatkowo nieprawidłowości, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, na przykład nieprawidłowości związane z regulacjami wewnętrznymi, kodeksami, procedurami i tak dalej. Może dołączyć do tego mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne. Bardzo do tego zachęcam i wiele firm rzeczywiście tak robi. Pracodawca musi wyznaczyć jednostkę organizacyjną albo odpowiednią osobę, która tymi zgłoszeniami będzie się zajmowała. I to jest bardzo odpowiedzialna rola. I tutaj cały ten system trochę nam się sypie, bo w większości organizacji jest ciężko wybrać osobę, która chciałaby, ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby się tymi zgłoszeniami zajmować, bo ma też szczególną odpowiedzialność i szczególne obowiązki w ustawie. To musi być osoba bezstronna, musi to robić sprawiedliwie, rzetelnie, a wiadomo, że nie w każdej organizacji, choć takiej 50-osobowej, takie osoby są. Nie można tych obowiązków zupełnie przekazać zewnętrznemu doradcy, takiemu na przykład jak mi, tylko musi ta osoba mimo wszystko być. No i w wielu firmach to były wybierane osoby z przypadku, HR-y, kadry i tak dalej. No i dopiero one miały ten system i wdrażać, i później się uczyć, jak te zgłoszenia przyjmować. Musi pracodawca zapewnić pełen zestaw środków ochronnych dla tego sygnalisty. No i też on jest realizowany przez te osoby właśnie, które się tymi zgłoszeniami zajmują głównie. No i powiedzmy sobie, że najważniejsze to jest oczywiście zachowanie poufności tego zgłoszenia. I nie tylko danych osobowych sygnalisty, ale też wszystkich faktów, które w tym zgłoszeniu się pojawiają. Bo często ktoś może zidentyfikować tego sygnalistę, nie tylko znając jego nazwisko, no ale jak wiadomo, czego dotyczy, o kim mówi zgłoszenie na przykład, no to od razu pracownicy wiedzą, kto to zrobił. Więc to zachowanie poufności. Bo ustawa, pamiętajcie Państwo, nie przewiduje obowiązku anonimowych zgłoszeń. Oczywiście pracodawca może to zrobić, może dopuścić taką możliwość. Jak ma tą anonimowość, no to jest dla sygnalisty najbezpieczniejsze na pewno. Ale jeżeli nie, no to ta osoba, która otrzymuje to zgłoszenie, które później prowadzi to postępowanie wyjaśniające,

0: Taki przypadek, oczywiście. No to, no ale tak absolutnie tego robić nie można. Są całe kursy, metodyki, jak to robić. Ja w swojej pracy bardzo często prowadzę właśnie takie szkolenia, jak postępowania wyjaśniające, jak wyjaśniać te sprawy. No i to jest bardzo, to są warsztaty, mogą być po dwa dni o tym, jak to rzeczywiście robić. To trochę jest podobne do prowadzenia dochodzenia przez policję. I się wiele technik policyjnych i kryminalistycznych stosuje. Tam się też zbiera dowody, tam się przeprowadza rozmowy wyjaśniające, czyli takie przesłuchania, powiedzmy. Więc to jest bardzo skomplikowane, zależy oczywiście od kontekstu, od sprawy. Tak, jedna sprawa jest łatwa i od razu można, tylko znając dobrze organizację i znając ludzi, ją wyjaśnić, a czasami to są bardzo skomplikowane sprawy. No jeżeli weźmiemy sprawę jakiegoś ustawiania przetargów, czy korupcji na wysokim szczeblu, czy prania pieniędzy, to przecież nie są rzeczy, które każdy może sobie przyjść i zacząć wyjaśniać. Trzeba mieć do tego odpowiednie kompetencje. To jest pierwsza rzecz, czyli obowiązek zachowania tej poufności. Jeżeli zachowamy tą poufność i tajemnicę tożsamości tego sygnalisty, no to to już jest jedna z najważniejszych rzeczy, w jaki sposób go chronimy. Ktoś nie wie, kto zgłosił i co zgłosił, no to jakieś tam odwetowe działania w stosunku do niego raczej nie zajdą. No chyba, że sam pracodawca.
1: Wydaje mi się, że kiedy mówimy o ochronie sygnalistów, to co jakoś tak w pierwszym odruchu przychodzi nam do głowy, to jest to, że ustawa chroni go przed byciem zwolnionym w ramach odwetu, nazwijmy to, za to zgłoszenie. No to przecież kto jak nie pracodawca może coś takiego
0: oczywiście
1: zrobić.
0: Oczywiście. W ogóle tak się najczęściej niestety dzieje. Mam obecnie kilka spraw, które prowadzę. To są ewidentne sprawy, w których jest dokładnie tak, jest zgłoszenie bardzo poważnego naruszenia i za chwilę jest zwolnienie z pracy. Więc mimo obowiązywania ustawy...
1: No to jest właśnie
0: ustawy,
1: to z tą ustawą.
0: Mimo obowiązywania ustawy, tak? Ale no dobrze, no to...
1: Ale nie będę udawała zdziwionej, bo przecież te medialne doniesienia bardzo często w ten sposób były puentowane, a nawet to były ich nagłówki. Sygnalista zwolniony po dokładnie zwróceniu uwagi na problem.
0: Tylko, że tutaj to akurat jest jeszcze inna kwestia, bo nie wiemy, czy tam nie znamy dokładnie tych spraw, więc nie wiemy, czy to rzeczywiście był sygnalista, bo pamiętajcie państwo, nie każde zgłoszenie nieprawidłowości daje nam status sygnalisty i ochronę. Mentalnie tak, jesteśmy sygnalistą, ale nie według ustawy, bo nie zgłosiliśmy faktycznego naruszenia prawa, tylko na przykład coś innego, coś mniejszego, albo na przykład mobbing, który nie jest w tych kategoriach. Ale ogólnie tak, pracodawca po zgłoszeniu powinien objąć ochroną tego sygnalistę, monitorować jego sytuację, nie tylko samemu nie podejmować działań odwetowych, takich jak na przykład właśnie zwolnienie, obniżenie wynagrodzenia, brak awansów, brak szkoleń dodatkowych, to mogą być masę różnych rzeczy, to może być też mobbing, dyskryminacja i nie tylko swoje działania, ale musi też uważać na innych pracowników, współpracowników. Czy oni tego nie dokonują? Bo za to też jesteśmy odpowiedzialni. W ogóle cały ten katalog, on jest otwarty. To nie jest zamknięta lista rzeczy, których nie można zrobić w sygnaliście, ale najważniejszy z niego jest taki tam zapis, każde niekorzystne i niesprawiedliwe traktowanie w stosunku do sygnalisty. I ono właściwie wystarczyłoby zamiast całego tego katalogu. Bo to właściwie wszystko w tym się ten. Więc na to trzeba absolutnie uważać i to są zakazane. I w ustawie jest całkowity zakaz działań odwetowych. Więc każde niekorzystne, niesprawiedliwe traktowanie. Ale jeżeli na przykład nie jestem pracownikiem, czyli to zwolnienie mnie nie dotyczy, a jestem tym przedsiębiorcą albo jestem na kontrakcie B2B, to też mam ochronę. Bo na przykład nie można ze mną rozwiązać umowy. Nie można odstąpić od tej umowy. Nie można, jeżeli to jest z administracji, nie można cofnąć mi koncesji albo jakiegoś zwolnienia ze względu na to, że dokonałem zgłoszenia. Odebrać ulgi albo nakładać mi jakichś obowiązków zupełnie nieuzasadnionych. To nie jest wszystko. To jest tylko początek tej góry. To nam się, to zwolnienie z pracy nam się najbardziej kojarzy. Ale to nie jest wszystko. Ta ochrona jest dużo bardziej skomplikowana. Jest jej więcej. Jest na przykład odwrócony ciężar dowodu. Normalnie musiałbym iść i powiedzieć, złożyłem zgłoszenie, byłem sygnalistą i ze względu na to pracodawca mnie zwolnił, bo ujawniłem różne naruszenia prawa, których się dopuszczali wyższa kadra kierownicza. I z tego względu zostałem przez tą wyższą kadrę zwolniony. I musiałbym to wszystko udowadniać. Dlaczego tak się stało? A pracodawca by rozmywał to i pokazywał, że to zupełnie nie miało zwolnienia. Teraz, jeżeli tylko zostanę zwolniony i pójdę do sądu, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że to moje zwolnienie nie ma związku ze zgłoszeniem, że są inne obiektywne, uzasadnione podstawy do tego, żeby mnie zwolnić. Też pamiętajmy, proszę państwa, że sygnalista to nie jest święta krowa. To nie jest jakiś immunitet. Więc jeżeli ja zgłaszam coś tylko po to, żeby odwrócić uwagę i zapewnić sobie ochronę, a sam kradnę, czy dopuszczam się innych naruszeń prawa,
1: to nie jest w dobrej wierze.
0: To nie jest w dobrej wierze i ta ochrona przysługuje tylko w kontekście tego zgłoszenia.

0: zgłoszenia. Jeżeli ja sam popełniam różne inne wykroczenia, naruszam prawa, to absolutnie można mnie zwolnić i pracodawcy nie muszą się tego bać. Z tym można walczyć, aczkolwiek wiadomo, że mogą nieuczciwi pracownicy wykorzystywać tą formułę. Dobrze, mieliśmy odwrócony ciężar dowody jako następną warstwę tej ochrony sygnalisty. Tak samo sygnaliści mogą, jeżeli padną ofiarą tych działań odwetowych, dochodzić po prostu odszkodowania od pracodawcy, albo od osób, które ich dokonały, albo zadośćuczynienia. Jest też immunitet pewien związany ze zgłoszeniem. Samo dokonanie zgłoszenia nie będzie podstawą odpowiedzialności sygnalisty, czyli ta ochrona może obejmować odpowiedzialność na przykład za naruszenie dóbr osobistych, no bo w tych zgłoszeniach możemy o kimś mówić. Tajemnice przedsiębiorstwa możemy zdradzać w takim zgłoszeniu, prawa autorskie naruszać, ochronę danych osobowych i tak dalej. Więc takie postępowania nie będą mogły być przeciwko nam wszczynane. Jeżeli taka firma lub taka osoba będzie wszczynała przeciwko nam takie postępowania, bo często tak w ten sposób się uciszało sygnalistów. No i mamy sławny film z Russellem Crowe'em, Informator Michaela Manna, w którym dokładnie tak przemysł nikotynowy, wielkie tabako, niszczyło tego sygnalistę. Różne procesy, jeden za drugim i mamy wielką korporację przeciwko jednemu człowiekowi, który nie ma ani tych środków, ani tej siły, żeby w ten sposób walczyć. I teraz te przepisy mówią, że takie postępowania bezsensowne i które są skierowane tylko na zaszkodzenie sygnaliście, będzie można je umarzać od razu. Nie można też żadnych klauzul kneblujących już w umowach mówić. Na przykład NDA podpisze, ale u nas nie można zgłaszać. Takich zapisów nie ma. W ogóle sygnalista nie może się, pracownik nie może się zbyć tych praw w żaden ten. Więc nawet jak podpiszemy taki zapis w umowie, że tutaj nie będę nic zgłaszał dotyczące tego, to jest w ogóle nieważne. Taki zapis. Jak Państwo widzicie, ta ochrona jest dość kompleksowa, dość duża, ale to nie jest i tak pełna i maksymalna i to nie znaczy, że dokonując zgłoszenia nie narażę się na konsekwencje właśnie choćby o to, co mówiliśmy, czyli ten ostracyzm naszych współpracowników, kolegów z pracy i tak dalej.
1: Powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Cieszę się, że w tym momencie, bo zrobi nam się trochę klamra. Rozmowę zaczęliśmy od tego, że kwestie komunikowania, edukowania w tym obszarze, przekazywania szeroko informacji o tym, co pan w ciągu tej godziny powiedział, kim jest sygnalista, co mu przysługuje, jakie są warunki, żeby stać się sygnalistą. No, wydaje mi się, że tego na większą, szerszą skalę nie było w ogóle. Różni eksperci zarzucają pracodawcom, że trochę po macoszemu potraktowali zapisy tej ustawy, że owszem, wdrożyli to, do czego byli zobowiązani, ale niewiele poza tym. To, co zwróciło moją uwagę i czym chciałam zakończyć nasze spotkanie, to jest zwrócenie uwagi na to, że wśród różnych działań, które można było podjąć, warto było podjąć przy okazji wejścia w życie ustawy, ale też sądzę, że można to zrobić nadal, to są różne działania, które prowadzą do zbudowania zaufania wobec samej postaci czy funkcji sygnalisty, wobec podejścia pracodawcy do działań sygnalistów. Być może w wielu miejscach zbudowanie kultury organizacyjnej albo jej naprawienie, no bo jeżeli w naszym miejscu pracy nie czujemy, że jest na tyle bezpiecznie, że można w dobrej wierze sposób mówić o tym, co nie działa, no to trudno, żeby nas do tego przekonać. W związku z tym to nie tylko te naleciałości, powiedziałabym historyczno-kulturowo, o których rozmawialiśmy, ale też takie tu i teraz, nad którym można pracować.
0: Dokładnie tak. No to wdrażanie po łebkach, tylko to, co jest w ustawie, szybkie procedury do szuflady, zero komunikacji do pracowników, to są rzeczy, które teraz się właśnie odbijają czkawką wielu pracodawców. Bo zaczęły się te medialne historie na temat sygnalistów. Ktoś gdzieś usłyszał, później zapyta czata, czy ja mogę być sygnalistą, co ja mam zrobić i jaką będę miał ochronę i tak dalej. A okazuje się, że organizacja ma zupełnie inną procedurę. Trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Ludzie, którzy mają obsługiwać te zgłoszenia, są nieprzygotowani, pracownicy nie wiedzą, co mają zgłaszać, gdzie mają zgłaszać, jak mają zgłaszać. To wszystko po prostu zostało w wielu firmach zaniedbane. A dokładnie tak trzeba to robić, jak pani powiedziała, czyli budować kulturę organizacyjną opartą na uczciwości, na zaufaniu, na transparentności, przekonywać pracowników do tego, że warto zgłaszać, ale najpierw trzeba samemu w to uwierzyć, że to jest ważne. Jeżeli firma będzie w ten sposób to robiła, to ten sygnalista, że rzeczywiście może być jej sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, bo firma dowiaduje się o nieprawidłowościach, o naruszeniach prawa, może zapobiegać im, zanim się wydarzą, zanim to wyjdzie na zewnątrz, zanim się dowie o tym opinia publiczna, chronić swoje finanse, chronić swoją reputację, więc róbmy z tych sygnalistów naszych sprzymierzeńców. Oczywiście musimy im dobrze zakomunikować, co możecie zgłaszać i jak możecie zgłaszać i co dokładnie z tym zgłoszeniem później będzie się działo, żeby była cała ścieżka ważna. Jak będziemy was was chronić. Jak wam w tym wszystkim pomożemy? To jest ważne. Na koniec ja chciałbym tylko jedną rzecz ważną powiedzieć, bo wszystkie te ostatnie sytuacje z niezrozumieniem tego, kim właśnie jest sygnalista, z tego wynikają, że za mało było mówione, że za mało firmy komunikowały. Pamiętajcie państwo, że żeby zostać sygnalistą, tak naprawdę to trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Że jeżeli nie macie wewnątrz w firmie procedury zgłoszeń wewnętrznych, albo ona jest słaba, albo nie wierzycie w to, że firma zajmie się tą sytuacją odpowiednio, to pamiętajcie, że macie możliwość zgłoszeń zewnętrznych. I nie trzeba najpierw zgłaszać wewnętrznie, a dopiero później zewnętrznie. Zewnętrznie, czyli do organów publicznych albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli nie wiecie, do jakiego organu to zgłoszenie skierować. Jeżeli firma nie robi tego, co powinna i nie macie tych możliwości i się boicie, to macie zawsze inne możliwości.
1: Widziałam, że też jako zgłoszenie zewnętrzne jest traktowane zgłoszenie do mediów, ale wyobrażam sobie, że to już nie jest rozwiązanie najczęściej proponowane.
0: No nie, bo to są trzy kanały. Wewnętrzne zgłoszenia w naszej firmy, zewnętrzny do rzecznika albo organów publicznych i na końcu mamy coś takiego jak ujawnienie publiczne. Ale to ujawnienie publiczne można zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się dokonało albo wewnętrznego, albo zewnętrznego, albo rzeczywiście sprawa jest tak ważna i tak boimy się o siebie i tak nie wierzymy, że te organy publiczne, bo same są na przykład zamieszane w te sytuacje, nie wierzymy zupełnie, że to da jakiś wtedy możemy dokonać ujawnienia publicznego, ale czy będzie nam ta ochrona przysługiwała, to dopiero wtedy sąd oceni, czy to nasze ujawnienie publiczne było zasadne.
1: Mimo to media swoją pracę wykonują. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że jestem bardzo dumna z tego, że na antenie Eski Roki w drogowskazach wątek sygnalistów się pojawił. Pojawił się dlatego, że pan Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski, przyjął zaproszenie, zgodził się podzielić swoją wiedzą, no i w dzisiejszych drogowskazach wziął udział. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Nie bójcie się państwo zgłaszać firmy, nie bójcie się sygnalistów.
1: Bardzo dużo wątków, informacji, które mogą się przydać. Jeżeli nie wam, to być może osobom z waszego bliskiego otoczenia. Dlatego z radością odsyłam was na kanały drogowskazów na Spotify i na YouTubie, bo tam te rozmowy są już do waszej dyspozycji i w dowolnym momencie możecie z nich skorzystać i do nich wrócić. Oczywiście do waszej dyspozycji jest także Instagram Eski Rok, no i Facebook drogowskazów. Była to bardzo ważna godzina, tak jak powiedziałam już kilkukrotnie, ale powtórzę raz jeszcze, bo naprawdę tak jest. Cieszę się, że ten temat się pojawił i w sposób, wydaje mi się, bardzo rzetelny został umówiony. A co do przyszłości, no to nie zdziwię was. Niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.